oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

który dobrze zna mnie i wie, gdzie chodzę, a gdzie już nie. I dobrze wiedział, że to czas jest, by stworzyć inną kombinację ze zmarnowanych, smutnych serc.

Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: drugim brzegu. Nie chcę płynąć znów pod prąd, poczuję jak bardzo mnie wciąga. Twoje oczy dziś ścieżką, ale wliczyłem je w koszta.
1: Znowu myślę o tobie, ty przy ognisku leci heatwaves. Gaśnie już tę nogę, ponad nami jest tylko deszcz. To co między nami mognie, a potem długo tuschnie. Śleż za mną listy kończę, ale

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Dla ludzi z boku jestem głupkiem z bloku. Nie umiem rozmawiać, umiem spalać i obudzić w popiół. Jesteś taka sama, widzę w twoim oku to co w moim. Nie umiem

Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Słuchasz Radia Gra FM.
1: Reklama.
2: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
3: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
1: Po reklamie.
0: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: czwartek, 11 dzień czerwca w kalendarzu. Na zegarach mamy już 6:00, czas na pierwsze dziś wiadomości.
1: To jest podsumowanie najważniejszych tematów z raportów Radia Gra. Daniel Chawrylenia, o tym mówiliśmy w środę.
2: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
1: Miasto podsumowało tegoroczną edycję programu Bezpieczny Wrocław w szkołach. W tej odsłonie szkolenia odbyły się w kolejnych 8 wrocławskich szkołach ponadpodstawowych i w sumie wzięło w nich udział ponad 1600 osób. Jak zapowiada Joanna Bisiecka-Szymczak z wrocławskiego magistratu, program wróci do szkół we wrześniu.
3: Od 2025 roku realizujemy bezpłatne szkolenia dla mieszkańców, podczas których uczymy ich reagowania na różnego rodzaju sytuacje kryzysowe. W ramach tych szkoleń przeszkoliliśmy już ponad 3000 wrocławianek i wrocławian. Jednocześnie realizujemy szkolenia w plenerze, podczas wydarzeń miejskich i szkolenia online, które są cały czas dostępne w naszej zakładce Bezpieczny Wrocław. Ale to, co robimy i to, czego nie robią inne miasta w Polsce, to szkolimy młodzież. Szkolimy młodzież szkół ponadpodstawowych, wyposażając ich jednocześnie w tą wiedzę, która może uratować zdrowie i życie. W pilotażu wzięły udział 4 szkoły. W tym roku, w tym semestrze w szkoleniach uczestniczyły już kolejnych 8 szkół.
1: Na takich zajęciach uczniowie uczą się m.in. zasad ewakuacji, reagowania na zagrożenia, pierwszej pomocy oraz zachowania w sytuacjach kryzysowych.
4: Program Bezpieczny Wrocław w szkołach to cykl szkolenia, 4-godzinnych szkoleń, gdzie program jest skoncentrowany przede wszystkim na praktyce. Zależało nam na tym, żeby młodzież ćwiczyła budowanie świadomości tej w sytuacjach kryzysowych, ale także podejmowanie decyzji w konkretnych zdarzeniach i zagrożeniach. Dlatego skupiamy się też na tym, by ćwiczyli w konkretnych sytuacjach, w konkretnych scenariuszach, by reagowali na zdarzenia, na zamachy, by udzielali pierwszej pomocy i by korzystali ze swoich supermocy, ponieważ pamiętajmy, że młodzież ta szkolna, ta z tych szkół średnich, to są ludzie, którzy dysponują niesamowitym entuzjazmem, kreatywnością i taką energią do działania. Co więcej, przeszkolenie tych na tą chwilę prawie 3000 osób daje gwarancję, że za kilkanaście lat, a może już nawet za kilka, będą liderami w zakresie organizowania bezpieczeństwa w naszym mieście i w całej Polsce.
1: A to był major Jarosław Stelmach, prezes firmy Safety Project, która prowadzi szkolenia.
2: Wiadomości Radia Gra.
1: 480 zdarzeń drogowych. Tak z kolei wyglądał długi czerwcowy weekend na dolnośląskich drogach. W tym czasie policjanci prowadzili wzmożone kontrole. O tym, jakich wykroczeń dopuścili się kierowcy, opowiedział w środę starszy aspirant Łukasz Poremski z dolnośląskiej policji.
5: 26 wypadków drogowych, 454 kolizje drogowe, 36 osób rannych i niestety jedna osoba, która w wyniku poniesionych obrażeń zmarła. Policjanci, prowadząc w okresie wydłużonego weekendu wzmożone działania kontrolne, ujawnili i wyeliminowali z ruchu aż 207 osób, które pomimo wielokrotnych apeli o trzeźwość zdecydowały się wsiąść za kierownicę swoich pojazdów po wcześniejszym spożyciu alkoholu.
1: Długi weekend to jednak nie tylko kontrole drogowe.
5: W ciągu kilku minionych dni funkcjonariusze przeprowadzili bowiem blisko 6 tysięcy różnego rodzaju interwencji, a także zatrzymali 283 osoby poszukiwane.
1: Analiza danych pokazuje, że czerwcowy weekend był na dolnośląskich drogach bezpieczniejszy niż przed rokiem.
5: W porównaniu do roku poprzedniego notowano 79 mniej zdarzeń drogowych, 68 mniej kolizji drogowych i 11 mniej wypadków drogowych. To niewątpliwie pozytywny sygnał świadczący o rosnącej świadomości uczestników ruchu drogowego oraz skuteczności prowadzonych działań profilaktycznych i kontrolnych.
1: Dolnośląska Policja kolejny raz apeluje o rozwagę i o przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa. Park Brochowski może wkrótce powiększyć się o blisko 7 hektarów terenu przy ulicy Polnej. Obecnie znajdują się tam pola uprawne, jednak w przyszłości planowane jest utworzenie nowej przestrzeni rekreacyjnej i wypoczynkowej. Wstępna koncepcja zagospodarowania przewiduje m.in. nowe nasadzenia drzew, sady owocowe, polany, tereny retencyjne oraz ścieżkę pieszo-rowerową, która połączy Brochów z Iwinami. Projekt zakłada ponadto powstanie placów rekreacyjnych, stref dla rodzin i właścicieli psów oraz przestrzeni zmuszeni do aktywnego spędzania czasu. Szczególny nacisk położono na zachowanie naturalnego charakteru tego miejsca. Do 30 czerwca mieszkańcy mogą wziąć udział w konsultacjach społecznych dotyczących przyszłego zagospodarowania nowej części parku. To okazja, by podzielić się swoimi pomysłami i wpłynąć na ostateczny kształt inwestycji.
2: O tym się mówi we Wrocławiu.
1: MPK Wrocław odebrało pierwszy z 7 nowych autobusów elektrycznych Solaris Urbino 12 Electric. Pojazdy będą obsługiwać linie 106 i 129, a ich zakup wpisuje się w program modernizacji taboru oraz rozwoju transportu zeroemisyjnego. Nowe autobusy wyposażone są m.in. w klimatyzację, monitoring i nowoczesny system informacji pasażerskiej. Infrastruktura do ich ładowania powstanie, przypomnijmy, przy zajezdni na ulicy Obornickiej oraz przy lotnisku. Wartość kontraktu wynosi ponad 20 milionów złotych, a inwestycja częściowo jest finansowana z Krajowego Planu Odbudowy. A MPWiK Wrocław zainwestuje ponad 1 000 000 zł w cyberbezpieczeństwo infrastruktury wodociągowej. Przedsięwzięcie w całości pokryje dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy. Wrocławskie wodociągi wdrożą specjalistyczne oprogramowanie i urządzenia chroniące sieci IT i systemy sterowania, rozwiną mechanizmy wykrywania i blokowania cyberataków, zmodernizują i zabezpieczą sieć informatyczną oraz przeprowadzą szkolenia dla zespołów IT w kontekście reagowania na incydenty. Warto jeszcze dodać, że MPWiK jest inicjatorem przedsięwzięcia Centrum Wymiany Informacji i Analizy Zagrożeń. To platforma przeznaczona dla spółek wodno-kanalizacyjnych, która służy bieżącej wymianie informacji o incydentach i rozwojowi wspólnych standardów reagowania na nie.
2: www.radiogra.pl.
1: W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym pojawił się symboliczny dzwon wdzięczności. Jego dźwięk można usłyszeć w klinice neonatologii. To nowy rytuał mający podkreślać moment powrotu do domu po tygodniach lub miesiącach walki o zdrowie i życie dziecka. Dzwon przekazała Fundacja Matka We Love.
6: Gdy dowiedziałam się, że jest taka inicjatywa Dzwonów Zwycięstwa, nie ukrywam, że moim takim marzeniem było, aby ten dzwon zawiózł właśnie na tym oddziale, ponieważ sama miałam okazję tutaj przebywać z Mikołajem i tak naprawdę, choć to często trudno przechodzi nam rodzicom przez usta, Mikołaj swoje życie zawdzięcza właśnie temu oddziałowi, więc takie marzenie i które się dziś spełnia, że ten dzwon tutaj wisi, dla nas jest to kolejny punkt na naszej drodze wcześniaczej, natomiast wierzę, że dla wielu rodziców, dla personelu będzie to taki znak, że te dzieciaki faktycznie wygrały coś więcej niż wyjście do domu, ale też pewnie życie.
1: Mówi Karolina Kasińska, mama chłopca leczonego w klinice neonatologii USK, inicjatorka tego projektu. Każdego roku klinika hospitalizuje około 2,5 tysiąca noworodków, również dzieci wymagających leczenia na oddziale intensywnej terapii.
7: Sama jestem rodzicem wcześniaka. Moja córka w tej chwili ma już prawie 9 lat i te 9 lat temu zabrakło mi takiego elementu, którym mogłabym powiedzieć dziękuję, ale też świętować to, że moje dziecko wygrało, bo czasem to są trudne boje, wielotygodniowe, wielomiesięczne. I dzień wypisu ze szpitala jest bardzo stresujący z perspektywy rodzica. Zapomina się o tym, że to również jest czas na świętowanie, na to, żeby powiedzieć dziękuję, cieszyć się, ale również wlać nadzieję tym, którzy wchodzą na oddział neonatologiczny i nie do końca wiedzą, czego się spodziewać. Także to jest również symbol nadziei dla tych, którzy pierwszy raz odwiedzają oddział neonatologiczny i nie do końca jeszcze wiedzą, jakie będą ich losy.
1: Dodaje prezes Fundacji Matka We Love, dr Katarzyna Dyńska-Kukulska. Moment wyjścia ze szpitala to dla rodzin wcześniaków oraz noworodków wymagających intensywnej terapii coś więcej niż zakończenie leczenia.
8: Zwycięstwo. Nawet po takim czasie oczyszczenie z takich trudnych emocji, które tutaj mieliśmy przez cały 2-miesięczny pobyt na oddziale ERKI. Tak, to jest ważny dźwięk dla nas, rodziców takich skrajnych wcześniaków czy dzieci, które muszą trafić na ERKę z różnych powodów. Pobyt był bardzo długi. Łukasz spędził łącznie 105 dni w szpitalu po porodzie i lekarze oddziału neonatologicznego odbyli niesamowitą batalię w walce o jego życie. Wygrano na szczęście.
1: Usłyszeliśmy mamę dziecka leczonego w klinice neonatologii i na tym kończymy. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: Więcej na radiogra.pl.
9: Deszczowo i pochmurno od samego rana we Wrocławiu. Tak zapowiada się czwartek i tak będzie prawdopodobnie przez cały dzień. Od rana na termometrach około 11-12 stopni Celsjusza, maksymalnie dzisiaj do 18. A przejaśnienia, jeżeli będą, to dopiero późnym popołudniem i wieczorem. Dzień dobry, już czwartek, czwarteczek, czwartunio, a my wyjątkowo jakoś tacy rozbudzeni o tej porze.
0: A to chyba ten efekt piątku nadchodzącego, zbliżającego się na człowieka działa, albo jakaś pełnia była, nie wiem, ty powinieneś wiedzieć.
9: Nie, pełnia nie, ale może też zbliżające się wakacje powoli.
0: O!
9: Oliwia Ciszewska.
0: Piotr Olszowski. Gramy!

0: Gwiazdka w radiu gra o poranku. Jesteśmy tutaj specjalnie dla was i zarządzamy zbiórkę. Kolejno odlicz i do tego jeszcze jakieś pajacyki.
1: I w dwuszeregu zbiórka.
0: Tak jest, padnij, powstań, padnij.
1: Proszę bardzo, na początku wywołujemy każdą Paulinę, Paulę, bo ona ma dzisiaj imieniny. Barnabę, Anastazego, Jana, Feliksa, Teodozję i Florę. Wszystkiego najlepszego.
0: A później wywołujemy zabawę, bo dziś Międzynarodowy Dzień Zabawy, którą oczywiście można interpretować na różne sposoby. Pozwólcie sobie na odrobinę zabawy z samego rana. Z pieskiem, z kotkiem.
1: Tylko się nie bawcie jedzeniem, bo to tak nieładnie.
0: Nie.

0: Rano, raniutko i dobrze, w sam czwartek, czyli powoli, powoli czujemy zapach weekendu we Wrocławiu. A skoro weekend, to Partynice. Warto się wybrać, ponieważ przed nami ostatni taki przedwakacyjny weekend. Już 14 czerwca w niedzielę, szósty dzień wyścigowy na wrocławskim torze wyścigów konnych Partynice. I oczywiście będzie to połączone z wielkim piknikiem rodzinnym. Będzie się działo, będzie zabawa, będzie pięknie.
1: Tak, wszystko prawda, wszystko prawda. Znaczy, warto nadmienić, że to będzie, nie wiem, wspominałaś o tym, ostatni dzień wyścigowy przed wakacyjną przerwą.
0: No właśnie, tak, no mówiłam, że to taki wyjątkowy dzień, ale warto zaznaczyć, to ostatnia taka szansa.
1: Wszystko rozpoczyna się o 12, ostatnia gonitwa startuje o 18.15. Polecamy.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: wiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wie.
1: Męskie granie orkiestra, nareszcie, nareszcie w Radio Gra.
2: A ty tak śpiewasz, podśpiewujesz, tańcz głupia. W sensie taka jest tytuł piosenki kolejnej, która się u nas pojawi. Margaret taką zaśpiewa jeszcze przed siódmą. A ty myślałeś, że to do ciebie?
1: Nie, coś. No ja myślę.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, taniej masz.
5: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Mówiłeś, że Nowe Żerniki to super lokalizacja rozwojowa i tak świetnie skomunikowana, a to osiedle architektów od Sprawi ma naprawdę dobre ceny.
14: Bo ma.
13: No, to uważaj, przez 3 dni te dobre ceny będą jeszcze lepsze.
14: O, czyli co?
13: Czyli nie czekamy, rezerwujemy.
15: Sprawia. Nowe Żerniki. Osiedle architektów. 3 dni rabatów specjalnych tylko 11, 12 i 13 czerwca. Kto pierwszy, ten mieszka. Biuro sprzedaży Wrocław, ulica Miedziana 4, lokal U2.
13: Szczegóły na architektów.
16: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 000.

0: 9900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
1: Po reklamie.
2: Deszczowo i pochmurno od samego rana we Wrocławiu. Tak zapowiada się czwartek i tak będzie prawdopodobnie przez cały dzień. Od rana na termometrach około 11-12 stopni Celsjusza, maksymalnie dzisiaj do 18. A przejaśnienia, jeżeli będą, to dopiero późnym popołudniem i wieczorem.
0: To jest Radio Gra.

0: Dobre granie od samego rana, a teraz uwaga, uwaga, mamy takie krasnalowe aktualizacje, ponieważ mała zmiana nastąpiła ostatnimi czasy, jakoś na początku września, pojawił się nowy krasnal we Wrocławiu, wokalistki Sary James, który zagościł w naszym mieście z okazji jej 18 urodzin. No ale gdzie się pojawił? Przy Teatrze Muzycznym Kapitol. Niestety pojawiły się pewne głosy, że może nie do końca pasuje w tym miejscu, także on zmienia powoli miejsce swojego pobytu.
1: Tak, i teraz ten krasnal tup, przeskoczy sobie i przejdzie w okolice ulicy Świdnickiej. Tam na przykład w pobliżu stoi krasnal upamiętniający powstanie we Wrocławiu filmu nominowanego do Oscara Twój Vincent, a więc będzie im raźniej tym krasnalom.
0: Tak, tak, myślę, tak. A ten krasnal jest taki śpiewający. Mhm. Oby tylko się odnalazł w nowym miejscu, no i nie robił zbyt głośnych koncertów sąsiadom.
1: A jeśli już, to niech śpiewa tak ładnie jak Sara James.

0: To już bardzo blisko 7 na zegarze, drogie panie, drodzy panowie. To
1: znaczy, szanowni, że zbliżamy państwo, się do, tak, do raportu. Tak będzie oficjalnie dzisiaj.
0: Jak w koncercie życzeń trochę zabrzmiałaś.
1: No to sobie zagramy coś. Zobaczymy, co to będzie już po godzinie 7, ale najpierw raport i prognoza pogody w Radiu Gra.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
8: Czas na własne mieszkanie we Wrocławiu. Już za 2 lata będziesz mieszkał u siebie. Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje 290 mieszkań w Leśnicy. Nie potrzebujesz kredytu hipotecznego. My bierzemy go za ciebie. Wystarczy ci tylko wkład własny. To nie jest tani wynajem ani TBS. Po odbiorze kluczy spłacasz swoje mieszkanie w miesięcznych ratach. W cenie wkładu miejsce postojowe w garażu podziemnym. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2. Odwiedź nas także w mediach społecznościowych. Wyszukaj Aleja Platanowa 2.
9: Wymiana oleju, drobne naprawy samochodu lub motocykla? Nie potrzebujesz płacić fortuny za prostą robotę. W Lift Auto 24 wynajmiesz profesjonalne stanowisko warsztatowe, podnośnik, narzędzia i sklep na miejscu. A między pracą? Kawa i wymiana doświadczeń z innymi. Rezerwujesz online, wchodzisz i robisz wszystko po swojemu. Przy zakupie oleju pierwsza wizyta gratis. Lift Auto 24. Wrocław, ulica Tyska 16, za Parkiem Wschodnim. www.liftauto24.pl.
10: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto Pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.

0: Słyszałeś? Casinos Young 15+ we Wrocławiu robi dni otwarte.
1: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
0: Mają tam liceum sztuk plastycznych. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
1: Kiedy to?
0: Już 11 czerwca. Wrocław, Kościuszki 29.
1: A na

0: reklamie.
1: W kalendarzu mamy już czwartek, 11 dzień czerwca, a na zegarach godzinę 7, czas na raport Radia Gra.
2: Rafał Jędraszek, dzień dobry. Poranny raport Radia Gra zaczynam od kolejnych prac wodociągowych we Wrocławiu, jakie prowadzą w tym tygodniu ekipy MPWiK. To oznacza przerwy w dostawie wody. Za godzinę suchych kranów mogą spodziewać się mieszkańcy budynków przy następujących ulicach: Gałowska 55, Jarnołtowska, numery od 2 do 31 oraz od 43 do 91, Kębłowicka od numeru 1 do 7 i od 10 do 12, Krobielowicka od 2 do 4, Krzeptowska od 4 do 12, 15 oraz od 20 do 26, a także Samotworska, tam numery od 4 do 21a, 25, 9a, 17a, 19a, 21b oraz 21a, a także Sośnicka 9. Prace na sieci zakończą się najpóźniej o 16. I jeszcze informacja sprzed chwili. Z powodu połamanego pantografu tramwaje nie mogą przejechać przez ulicę Paderewskiego, dlatego linia 17 w kierunku 8 maja dojeżdża do pętli ZO.
3: Temat dnia w Radiu Gra.
2: Teraz bliżej otwarcia drogi ekspresowej S8 na trasie z Wrocławia do Kłodzka. Inwestycja ma przyspieszyć podróż ze stolicy Dolnego Śląska do Kotliny Kłodzkiej i zwiększyć bezpieczeństwo kierowców. Jak mówi Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego, prace postępują w ekspresowym tempie.
4: Dzisiaj, żeby z Kotliny Kłodzkiej dostać się do Wrocławia drogą krajową numer 8, potrzebne jest 2-2,5 godziny. Jeżeli to zadanie do Barda będzie zrealizowane, myślę, że ten czas przejazdu będzie mógł się skrócić nawet do godziny.
2: Cała inwestycja obejmuje łącznie 63 km nowej drogi, a jej łączna wartość to blisko 3 miliardy złotych.
3: O tym się mówi we Wrocławiu.
2: Piosenki Zbigniewa Wodeckiego w interpretacji aktorów to najnowsza propozycja Teatru Polskiego we Wrocławiu. Premiera już jutro i o niej z Mileną Paszkowską z teatru rozmawia Martyna Czerwińska.
5: Teatr Polski kończy premierą sezon letni 12 czerwca. Co to takiego?
6: Będzie to spektakl z piosenkami Zbigniewa Wodeckiego. Wodecki, dobry wieczór Państwu. Będziemy grać w dawnym kasynie w budynku OWO. Jest to dla nas nowa przestrzeń, ale bardzo nas zainspirowała, ponieważ w scenariuszu pojawiają się różne hotelowe historie. Dlatego było to dla nas dużą inspiracją, bo nad kasynem jest hotel, więc wspaniale się to wszystko ułożyło.
2: Piątkowa premiera spektaklu o godzinie 19. Słuchacie raportu Radia Gra o poranku. Ponad miliard butelek i puszek ze znakiem kaucji oddaliśmy do końca kwietnia. Operatorzy szacują, że każdego tygodnia to wzrost nawet o 30%. Problemy nadal jednak są. Nie wszystkie punkty chcą oddawać gotówkę.
7: Zamiast pieniędzy proponują bon do zrealizowania w konkretnym punkcie w określonym czasie. Chociaż zgodnie z ustawą każdy oddający opakowanie z kaucją może zażądać gotówki. W obiegu jest coraz mniej opakowań niekaucyjnych. Operatorzy systemu oceniają, że już od wakacji na rynku będą dostępne wyłącznie butelki objęte kaucją, a to oznacza, że potrzeba jeszcze więcej punktów, w którym będziemy mogli oddać opakowania.
2: Tyle Magdalena Greinert. W Radiu Gra o poranku czas na raport sportowy. Rafał Jędraszek, zapraszam. Śląsk Wrocław zaprezentował jubileuszowy herb z okazji 80-lecia istnienia klubu. Nowy znak graficzny powstał z myślą o połączeniu tradycji z nowoczesnością. Projekt opiera się na motywach zaczerpniętych z historycznych wersji herbu, które zostały zreinterpretowane w duchu współczesnego designu przy jednoczesnym zachowaniu ich symbolicznego znaczenia. W jubileuszowym herbie znalazły się także nawiązania do najważniejszych sukcesów sportowych klubów. Komponowane detale odnoszą się do zdobytych przez Śląsk Wrocław trofeów, podkreślając bogate dziedzictwo sportowe drużyny. Całość uzupełniają okolicznościowe wstęgi z datą założenia klubu oraz rokiem jubileuszu, co nadaje projektowi uroczysty charakter i podkreśla wyjątkowość obchodzonej rocznicy. Czwartek kolejnym pochmurnym i deszczowym dniem we Wrocławiu. Tak twierdzą zgodnie wszystkie mapy pogodowe przeglądane w redakcji Radia Gra od samiuszkiego rana. Do tego lekko w nocy spadło ciśnienie do poziomu mniej więcej 1016 hektopaskali. W ciągu dnia natomiast delikatnie wzrośnie. Na wrocławskich termometrach dziś maksymalnie 17 stopni Celsjusza.
0: było? W czasie deszczu dzieci się nudzą? Tak to chyba leciało.
1: Ale my się nie nudzimy, my się bardzo dobrze bawimy i tego życzymy również i wam. Jak zostaniecie z nami, to tak na pewno będzie. Oliwia Ciszewska.
0: Piotr Kulszowski, skoro tak mówi, to tak będzie. Gramy!

0: rano i dobrze. Dobra, czwartkowa, nie? Pobudka.
1: Czwartek.
0: Ja to się muszę odhaczać chyba, bo widzisz, bo to okienko czerwone nie przesunięte w kalendarzu.
1: Prawie
0: i do tego
1: półtorej
0: tak
1: godziny ci zawsze codziennie zajmuje, żeby się zorientować, jaki mamy dzień tygodnia.
0: W porywach do dwóch nawet. Ale pytanie, co z gwiazdami? Czy przy takiej pogodzie cokolwiek widać?
1: One wiedzą, co się dzieje. Na szczęście one kalendarza nie potrzebują. A horoskop na ten nie do końca słoneczny czwartek pozwala nam na takie lekkie pobłażanie sobie i innym. Dzisiaj na luzie. Nie spinamy się, tylko szukamy przyjemności. Dodatkowo strzelec może spodziewać się powiewu luksusu. Może będzie to związane z tą przyjemnością. Kto wie? Spojrzymy jeszcze na wieści dla koziorożca. No, ponieważ tutaj ten może oddać się swoim przemyśleniom. Będzie głęboko, będzie tak, no akurat przy deszczu idealnie. Przyda się muzyczka w głośnikach i odpowiednie otoczenie, dlatego na tym dzisiaj zakończymy, no i wrócimy do naszego grania.

0: rano i dobrze, a wiemy, jak ciężko jest czasem wstać z łóżka. A wiecie, co jest jeszcze ciężkie ostatnio? Zakupy. Bez celebrytów na etykietach. W jednej sieci, przeuważałam ostatnio, Ibisza na napoju, z Kolima na kiełbasie, a teraz proszę bardzo, dołącza do nich Blanka i przypomina swoje Bejba na opakowaniach lodów.
1: No ale to fajnie, nie? Bo w sklepie możesz czuć się trochę jakimś show telewizyjnym, albo nie wiem...
0: Na jakimś festiwalu wielkim.
1: O, albo festynie też bardziej, na przykład na festynie. Ale to nie pierwsza taka sytuacja. Przed laty też wielu gwiazdorów i gwiazd reklamowało różne produkty. Lody zresztą Doda też swego czasu reklamowała.
0: No,
1: Norbi miał kilka chyba takich epizodów też związanych z kulinariami.
0: Ale od Norbiego to proszę wara. Naprawdę. Tym ja mam bardzo miłe wspomnienie z Norbim z dzieciństwa.
1: Jakiś koncert?
0: Nie, właśnie wyjątkowo nie. Chodzi o to, że Norbi odwiedzał galerię handlową na moim osiedlu i rozdawał wtedy dzieciom cukierki. Też mi się udało. Takie stofi, wiesz, przyjemne.
1: Był przebrany za świętego Mikołaja?
0: Nie, był w swoim stroju.
1: Cukierki są, aha, ciągnące.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
6: Lupis World. Największe rodzinne centrum rozrywki w Polsce zaprasza do Wrocławia.
7: Czeka na Was mnóstwo atrakcji i energia, które wciągają od pierwszej chwili.
6: Lupis World. Tu zabawa nie ma końca.
7: A każdy dzień to nowa przygoda.
8: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną. Dla firm i klientów indywidualnych. Zapewniamy nowoczesne leczenie i szeroki zakres usług. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
9: No to jedziemy.
10: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.

0: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars Wrocław. Ulica Wyścigowa 58A. www.mmcars.pl.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to Coca-Cola, butelka 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy lub słonecznikowy, ola la, 3,99 kupując dwa.
3: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę. Po reklamie.
4: Słuchasz radia, gra

0: Dobre granie o poranku w Radiu Gra FM Wrocław na 95.1 FM. Za chwilę wrócimy do tej dobrej czwartkowej playlisty, ale najpierw, jak to się mówi, łyżka dziegciu do tej dobrej dźwięcznej playlisty. Mianowicie zapowiedź tego, co będzie działo się przez najbliższe tygodnie, może nawet miesiące we Wrocławiu, bo oto, uwaga, 30 inwestycji w różnych częściach miasta będzie realizowanych, takich drogowych przede wszystkim mam na myśli tutaj różnego rodzaju remonty dróg, komunikacji miejskiej i tak dalej.
1: No właśnie, drogi, ulice, tory, wiadukty, wszystko. A wielkie zmiany zaczynają się już od najbliższej soboty. No i to dopiero początek.
0: Proszę bardzo, nic tylko wyjechać z Wrocławia na wakacje, tak?
1: No, na całe to może i nie, ale tydzień, dwa, a dla niektórych szczęśliwców trzy będą dobrym oddechem od tych wszystkich remontowych historii.

0: i Just The Way You Are w Radiu Gra to już za nami.
1: A przed nami coś polskiego. Papa Dance, nasz Disneyland na ukojenie tego poranka. To jeszcze przed godziną 8.
2: Reklama.
3: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę. A kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
9: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
10: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Po reklamie.
12: Czwartek kolejnym pochmurnym i deszczowym dniem we Wrocławiu. Tak twierdzą zgodnie wszystkie mapy pogodowe przeglądane w redakcji Radia Gra od samiszkiego rana. Do tego lekko w nocy spadło ciśnienie do poziomu mniej więcej 1016 hektopaskali. W ciągu dnia natomiast delikatnie wzrośnie. Na wrocławskich termometrach dziś maksymalnie 17 stopni Celsjusza.
13: Słuchasz radia.

0: Dobrze wam gramy o poranku w Radiu Gra FM Wrocław na 95.1. O 8 oczywiście kolejny raport, najświeższe informacje z Wrocławia, ale też z kraju, ze świata. A jeśli przy Wrocławiu się zatrzymujemy, no bo wiadomo, Wrocław jest najważniejszy, to już ten weekend będzie warto znaleźć się, jakkolwiek to brzmi, nie wiem, czy to po polsku, co ja teraz powiedziałem, ale chyba warto znaleźć się.
1: Zobaczyć.
0: Tak, do centrum Wrocławia, bo tu przy ratuszu od strony pomnika Aleksandra Fredry będzie się działo coś wyjątkowego. Mapping, moi drodzy, będzie wideo. Serce miasta, tak się nazywa, tak jest zatytułowany.
1: Od 21.30 warto być na miejscu. Można zostać nawet do 23.00, bo 4 pokazy są zaplanowane w tym czasie, więc można stać i oglądać, a każdy z pokazów trwa około 30 minut.
0: Ale to zobacz, w ogóle jest takie niebezpieczeństwo. Pierwszy pokaz jest 21.30, trwa 30 minut, a o 22.00 zaczyna się drugi. Jak człowiek się nie zorientuje, to będzie myślał, że to 4 godziny trwa i zostanie tam do nocy.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Rano i dobrze w radiu gra na tej fali. Zbliżamy się do 8, a ja jeszcze tylko patrzę jeszcze raz na zegar. Już tylko 13 godzin zostało do pierwszego gwizdka na mundialu. Może nawet zorientowaliście się od rana, że u nas jakby dziś tak nieco więcej piosenek kojarzących się z piłkarskimi imprezami. Proszę, Shakira już była, ale nie tylko. Endless Summer już było z samego rana.
1: No i teraz biorę po 500 zł od każdej drużyny i słucham państwa, z których to mistrzostw pochodzi Endless Summer, Oceany, no, no.
0: Ale co, mam powiedzieć teraz już,
1: no,
0: czy jak?
1: No, ty nie bierzesz udział w zabawie.
0: Okay.
1: To co, kto pamięta? Zastanówcie się, dajcie znać, a u nas tymczasem raport już za chwilę o 8.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
5: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
7: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
8: No to jedziemy.
9: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie

0: Pokochaj niskie ceny.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.
4: Czwartek mamy w kalendarzu, 11 dzień czerwca, na zegarach jest 8, czas na raport.
5: Rafał Jędraszek, zapraszam. Na początek tego raportu o poranku informacje dla wrocławskich kierowców. Zachowajcie szczególną ostrożność. Opady deszczu pogarszają warunki na drogach, a w wielu rejonach miasta wciąż o poranku korki. Południe Wrocławia, tam swoje trzeba ostać m.in. na krzyżówce Karkonoskiej i Zwycięskiej, zarówno jadąc od Bielan w kierunku centrum, jak i chcąc wjechać na Karkonoską od strony Partynic. Z kolei na północy miasta wolniej jedzie się wciąż Żmigrodzką na odcinku od wysokości autostradowej obwodnicy Wrocławia do świateł ze stakadą przy Jana Nowaka Jeziorańskiego. Bliżej centrum Dibuła i Drobnera tam standardowo spowalnia ruch ze względu na toczące się prace drogowe. A teraz dobra informacja dla pasażerów podróżujących koleją z Wrocławia w kierunku Bielawy. Od najbliższej niedzieli pociągi będą dojeżdżały do dwóch nowych przystanków kolejowych: Bielawa Jezioro i Bielawa Góry Sowie. Jak mówi Michał Rado, wicemarszałek województwa dolnośląskiego, odpowiedzialny za kolej w regionie, jest to możliwe dzięki odbudowie kolejnych 4 km trasy kolejowej w kierunku Srebrnej Góry.
6: Po 49 latach pociąg wraca na te dwa przystanki, wraca na tą trasę. Całość tego odcinka to jest 4 km. Całość zadania liczy 16 km, ponieważ trwa remont, trwa rewitalizacja linii od Bielawy Góry Sowie do Srebrnej Góry. Całość inwestycji 60 milionów złotych. Ten odcinek, o którym dzisiaj mówimy, kosztował nas blisko 18 milionów złotych. Odcinek do Srebrnej Góry kosztuje 41 milionów złotych i zostanie oddany do końca tego roku, więc mamy się z czego cieszyć. Jest to jedna z najbardziej malowniczych tras, ponieważ czy to wysiadamy nad jeziorem, czy wysiadamy na trasie na Góry Sowie, więc naprawdę warto tutaj przyjechać.
5: Jak dodają przedstawiciele samorządu województwa, do 2029 roku liczba zrewitalizowanych tras kolejowych w regionie ma wzrosnąć do łącznie 300 kilometrów. A teraz wracamy na wrocławskie ulice. Do końca sierpnia ma potrwać pierwszy etap remontu wiaduktów na ulicy Gazowej. Prace prowadzi tam Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, którego dyrektor Tomasz Staruchowicz przypomina, że w ramach inwestycji wybudowano kładkę, po której mimo trwającego remontu mogą poruszać się piesi i rowerzyści. Konstrukcja pierwszego wiaduktu jest już zdemontowana i trwa budowa jego następcy.
7: Przebudowa odcinków ulicy Gazowej, Karwińskiej i Mościckiego, a tak naprawdę kompletna przebudowa trzech obiektów wiaduktów nad liniami kolejowymi. Pracę, przypomnę, zaczęliśmy miesiąc temu. Efekt widać, stary obiekt zniknął. Lipiec, sierpień to jest okres intensywnej pracy związanej właśnie z tym, aby konstrukcje nowe, konstrukcje obiektów w ciągu ulicy Gazowej się pojawiły. Wrzesień to prace drogowe na styku Mościckiego, Karwińska, Gazowa, tak aby możliwie jak najszybciej przywrócić ruch kołowy na kierunku Mościckiego w kierunku Barckiej.
5: A to nie koniec wiosenno-letnich inwestycji drogowych we Wrocławiu. Więcej o nich powiemy w kolejnych raportach Radia Gra i to jeszcze przed południem.
8: Wiadomości ogólnopolskie.
5: Wniosek Prawa i Sprawiedliwości o wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego odrzucony. Za jego odwołaniem zagłosowało 202 posłów, przeciw było 232. W radiu gra ponownie Rafał Jędraszek. Zapraszam na kolejny raport sportowy o poranku. Piłkarski Śląsk Wrocław szykuje się do powrotu do PKO BP Ekstraklasy po roku spędzonym w Betclic pierwszej lidze. Wrocławianie, przypomnijmy, zakończyli sezon na drugim miejscu, co dało im bezpośredni awans do najwyższej klasy rozgrywkowej. W mediach pojawiają się już pierwsze nazwiska potencjalnych nowych graczy, którzy mogą zasilić drużynę przed startem nowego sezonu. Według Gazety Wrocławskiej trener Ante Szymundza zapowiedział, że klub planuje pozyskać około 5 nowych zawodników, z czego co najmniej 3 ma wzmocnić podstawowy skład. Władze Śląska prowadzą obecnie rozmowy w sprawie przedłużenia kontraktów z częścią obecnych piłkarzy, jednocześnie żegnając się z innymi.

0: Deszcz, deszcz, deszcz, ale jak podają mapy pogodowe dla Wrocławia, będą to umiarkowane opady i co ciekawe, niekoniecznie czwartek deszczowy. Czwartek musi oznaczać całkowite zachmurzenie nad miastem, możliwe przyjaśnienia nawet w trakcie opadów i chwilowe pojawianie się słońca. Barometr Radia Gra pokazuje 1017 hektopaskali, temperatura maksymalna w granicach 17 kreski na plusie.
1: Dzień dobry, ladies and gentlemen, drodzy panowie, drogie panie, dziś startuje mundial.
2: Super, cieszymy się, tak.
1: Ty się chyba nie cieszysz, tak mi się wydaje.
2: Cieszę się, już no. Przestań. Naprawdę się cieszę, Oliwia Ciszewska.
1: Piotrek Olszowski, mi się wydaje, że się nie cieszysz.
2: Ja się naprawdę cieszę.
1: Nie wiem, czy się cieszysz.

0: rano i dobrze, dobra, czwartkowa pobudka na naszej antenie cały czas trwa i za chwilę gramy dalej, ale wcześniej ważna informacja jednak, bo chodzi o stosunki międzynarodowe. Prezydent Karol Nawrocki otrzymał zaproszenie na urodziny amerykańskiego przywódcy Donalda Trumpa, które to urodziny mają się odbyć już w ten weekend. Szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta przekazał, że, i tu cytat, wizyta będzie okazją do rozmów w zakresie bezpieczeństwa i relacji dwustronnych.
1: Mm-hmm, to już chyba nawet wiem, kiedy będą o tym bezpieczeństwie rozmawiać. Warto tutaj przypomnieć, że w niedzielę w ogrodach Białego Domu ma się odbyć gala MMA z okazji 80. urodzin prezydenta Trumpa.
0: Można było zaprosić artystów, piosenkarki, nie wiem, aktorów może, ale prezydent Trump wybrał galę MMA. Okej, okay, spoko, szanujemy. Znaczy, natomiast na miejscu naszego prezydenta to zrobiłbym chyba jednak jakąś małą rozgrzewkę. Nie wiem, 2-3 sparingi szlachetnej męskiej walki na gołe pięści uchronią nas przed blamażem w razie, gdy Trump postanowi zawodników w ringu zastąpić prezydentami.

0: Dobrze wam gramy o poranku w Radiu Gra i za chwilę do grania oczywiście wrócimy, ale wcześniej o tym, że internety nadal rozpisują się na temat pewnego naszego rodaka, który wygrał na loterii. Pan Dawid, maszynista z Polski, mieszkający od jakiegoś czasu na emigracji w Anglii, kupił los. Pewnie nie pierwszy raz, pewnie myślał sobie wtedy, że robi to też nie ostatni raz, ale okazało się, że tym razem to był ten szczęśliwy los.
1: Oj tak, pan Dawid wygrał ekskluzywną terenówkę. Posiadłość, a do tego jeszcze 25 tysięcy funtów w nieopodatkowanej gotówce. Czyli łączna wartość nagrody to blisko 9 milionów złotych.
0: I można by pomyśleć, w końcu chłop odnalazł szczęście na emigracji. Ułoży sobie życie w tej Anglii i nigdy nie pożałuje decyzji o opuszczeniu ojczyzny. W końcu to w Anglii kupił szczęśliwy los, a nie w Polsce, nie?
1: Tymczasem samochód już został sprzedany, a za chwilę taki sam los spotka tę posiadłość, czyli ten piękny dom z wielkim ogrodem.
0: Tylko gotówkę sobie pan Dawid zostawi, ale nie na długo pewnie, bo i te funty wymieni za chwilę na złotówki, bo pierwszą decyzją po wygraniu było tylko sprzedaję wszystko i wracam do Polski.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super

0: Cena sprzed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A ogórki gruntowe cena sprzed obniżki 9,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Tak, tylko 4,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
4: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Wielosztuki w RTV

0: sklepach i na euro.com.pl.
1: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arona i Seata Ibiza w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
2: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ we Wrocławiu robi dni otwarte.
3: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
2: Mają tam liceum sztuk plastycznych. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
3: Kiedy to?
2: Już 11 czerwca. Wrocław, Kościuszki 29.
3: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
2: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Po reklamie.

0: Poranku w radiu Gra FM Wrocław na 95.1. Pozdrawiamy wszystkich, którzy w drodze, nie tylko w swoich samochodach, ale w komunikacji miejskiej, na przykład w tramwajach, a tym bardziej w autobusach. I dla sympatyków jeżdżenia autobusami mamy dobrą wiadomość.
1: Bo już w niedzielę taka mała podróż do lat 90. z okazji 65-lecia funkcjonowania linii autobusowej A, Klub Sympatyków Transportu Miejskiego organizuje taki wyjątkowy przejazd zabytkowym Ikarusem 280-70E, czyli modelem autobusowym, który w przeszłości często był widywany właśnie na tej trasie.
0: Teraz wypatrujcie go, bo tylko jedna sztuka się pojawi, więc warto wsiąść, warto się przejechać. Hasła do Wi-Fi nie szukajcie, bo go nie odnajdziecie. Ale piękne czasy i wspomnienia wrócą na pewno wielu.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Justin Bieber i Nicki Minaj. Tak się ci państwo nazywają i tak pięknie nam zagrali, zaśpiewali w Radiu Gra.
1: A przed dziewiątą jeszcze u nas pojawi się Daria Zawiałow. Proszę bardzo, złamane serce jest okej, tak mówi Daria. Dlatego pamiętajcie o tym. Nie tylko o poranku.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Cena przed obniżką 15,99.
7: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
8: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
9: Na przykład orzechy nerkowca teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
13: Co masz?
14: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
13: Chips Lays? Dzięki.
14: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
13: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
14: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
15: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
16: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
17: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk. Przysnacki, prażynki o smaku bekonu. Wspaniale się to ogląda. A jak smakuje? Prażynki przysnacki. Zawsze przy meczu.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
18: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
20: Deszcz, deszcz, deszcz, ale jak podają mapy pogodowe dla Wrocławia, będą to umiarkowane opady i co ciekawe, niekoniecznie czwartek deszczowy. Czwartek musi oznaczać całkowite zachmurzenie nad miastem, możliwe przyjaśnienia nawet w trakcie opadów i chwilowe pojawianie się słońca. Barometr Radia Gra pokazuje 1017 hektopaskali, temperatura maksymalna w granicach 17 kreski na plusie.
21: To jest Gra FM.
22: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: hity pełne energii w radiu gra na tej fali o 9:00. Kolejne informacje w raporcie. A tu proszę bardzo, breaking news możemy powiedzieć. Informacja, o którą nikt nie prosił, ale każdemu się ona przyda. Uwaga, wcale nie 10 tysięcy kroków. Naukowcy mówią, ile trzeba dziennie kroków robić, by nie przybierać na wadze.
1: Badanie zostało zaprezentowane podczas Europejskiego Kongresu Otyłości 2026. Nawet nie wiedziałam, że takie się odbywają. No ale o co chodzi dokładnie, to naukowcy odkryli, że osoby, które robią około 8500 kroków dziennie, mają większe szanse na uniknięcie efektu jojo.
0: 8500, zapamiętajcie to. Chociaż powiem ci, że mnie kiedyś pani dietetyczka powiedziała, że wystarczą nawet 4000 kroków.
1: Ale tak mało?
0: Tak, byle tylko nie były to kroki kierowane w stronę lodówki.

0: już bardzo blisko 9 na zegarze, a dziś o 21, czyli za trochę ponad 12 godzin. Pierwszy mecz na mundialu, Meksyk kontra RPA. No to przyznać się teraz, gołąbeczki, w których zakładach pracy obstawiacie wyniki? Jakie stawki idą na stół?
1: Nie no, chyba pod stół, bo to zdaje się, że nielegalne jest.
0: No tak, no oczywiście, że tak. Dlatego zdaję sobie sprawę, że nikt z naszych słuchaczy na to pytanie nawet nie zareaguje. Bo nigdzie, ale to absolutnie nigdzie taki proceder nie ma miejsca. I na tym zakończę.
1: A ja nie kończę, zapraszam wszystkich na wiadomości. Te w raporcie już za chwilę o 9.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Znowu lecicie?
6: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
5: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
6: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
7: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chipsy Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
12: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną. Dla firm i klientów indywidualnych zapewniamy nowoczesne leczenie i szeroki zakres usług. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
13: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
14: Mówiłeś, że Nowe Żerniki to super lokalizacja rozwojowa i tak świetnie skomunikowana, a to osiedle architektów od Sprawi ma naprawdę dobre ceny.
15: Bo ma.
14: No, to uważaj, przez 3 dni te dobre ceny będą jeszcze lepsze.
15: O, czyli co?
14: Czyli nie czekamy, rezerwujemy.
16: Sprawia. Nowe Żerniki. Osiedle architektów. 3 dni rabatów specjalnych tylko 11, 12 i 13 czerwca. Kto pierwszy, ten mieszka. Biuro sprzedaży Wrocław, ulica Miedziana 4, lokal U2.
14: Szczegóły na architektów.
17: RTV Euro AGD.
18: Jak okazje?
17: To w euro!
18: Emocje rosną!
17: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo 2 raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż 2 raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
19: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, Ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
3: Po reklamie.
1: Już 9, czas na raport w Radio Gra.
15: Budowa drogi ekspresowej S8 na Dolnym Śląsku nabiera tempa. Od powstającej trasy, która połączy Wrocław i Kotlinę Kłodzką, zaczynamy ten raport. Przy mikrofonie Rafał Jędraszek. Trzy pierwsze odcinki trasy między Kobierzycami a Łagiewnikami mają być gotowe już w trzecim kwartale przyszłego roku, a jak podkreśla Waldemar Wojciechowski, dyrektor wrocławskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, niewykluczone jednak, że kierowcy skorzystają z nich szybciej, być może już przed przyszłorocznymi wakacjami.
18: Całe zadanie Wrocław-Kłodzko jest podzielone na 7 odcinków, z czego 6 są w takiej etapie realizacji, gdzie mamy wyłonionych wykonawców na zaprojektuj i wybuduj. Te pierwsze 3 odcinki od Kobierzyc do Łagiewnik są w etapie takim realizacyjnym, już na fizycznie na budowie. I tutaj jak jesteśmy na odcinku 3 i na tym odcinku widzicie Państwo, jest rozkładana masa, także ten odcinek jest najbardziej zaawansowany.
15: Cała inwestycja obejmuje łącznie 63 km nowej drogi, a jej wartość to blisko 3 miliardy złotych. A już w październiku zakończy się budowa Centrum Edukacji Klinicznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Inwestycja o wartości 122 milionów złotych powstaje w ramach Krajowego Planu Odbudowy. To nowoczesny budynek o powierzchni 9,5 tysiąca metrów kwadratowych. Posłuży studentom 4 kierunków. Inwestycja powstaje w bezpośrednim sąsiedztwie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ulicy Borowskiej. Ma skupić w jednym miejscu kształcenie praktyczne studentów kierunku lekarskiego, pielęgniarstwa i położnictwa, fizjoterapii, ratownictwa medycznego oraz medycyny ratunkowej. W centrum znajdą się sale wykładowe, seminaryjne i ćwiczeniowe, a także specjalistyczne pracownie i biura.
2: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
15: Wrocławskie MPWiK zainwestuje ponad 1 000 000 złotych w cyberbezpieczeństwo infrastruktury wodociągowej. Przedsięwzięcie w całości pokryje dofinansowanie również z Krajowego Planu Odbudowy. Wrocławskie wodociągi wdrożą specjalistyczne oprogramowanie i urządzenia chroniące sieci IT i systemy sterowania, rozwiną mechanizmy wykrywania i blokowania cyberataków, zmodernizują i zabezpieczą także sieć informatyczną oraz przeprowadzą szkolenia dla zespołów IT w kontekście reagowania na incydenty. Słuchacie raportu Radia Gra. W stolicy Meksyku dziś wieczorem rozpoczną się 23. Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. O godzinie 21.00 współgospodarz Meksyk zagra z reprezentacją RPA, a zagra na słynnym Estadio Azteca.
20: Czy Meksyk jest przygotowany na ten pierwszy mundialowy gwizdek?
21: Jest bardzo przygotowany. Już tak naprawdę za kilkanaście godzin się o tym przekonamy, ponieważ już wszystkie znaki na niebie ziemi przepowiedziały, że Meksyk wygra mecz, więc pod tym względem na pewno.
20: Takie jest nastawienie.
21: Takie jest nastawienie, nie ma innej opcji.
20: Znamy taki kibicowski temperament Meksykanów, oni mocno się przygotowują do tego dopingu, do tego meczu.
21: Tak, tak, no przecież to jest tutaj miejsce, gdzie powstała fala meksykańska. Także
20: no, zdania wiem, są podzielone.
21: Ale tak tu.
20: Została
21: tu
20: spopularyzowana, tak czytałem.
21: Tak, chociaż tak, tutaj jest, słuchajcie, miejsce, gdzie w 70 roku pierwszy raz wprowadzono kartki, gdzie wprowadzono zmiany na boisku podczas gry, więc tutaj się dużo rzeczy dzieje.
15: Powiedziała Pawłowi Żuchowskiemu Agnieszka Kimla, Polka mieszkająca w Meksyku i licencjonowany przewodnik po tym kraju. Przed południem i po południu opady deszczu to główny bohater czwartku we Wrocławiu, ale mapy pogodowe, te najnowsze, które wnikliwie śledzimy w redakcji Radia Gra, twierdzą, że mimo przewagi pochmurnej aury we Wrocławiu możliwe chwilowe przejaśnienia i pojawiające się słońce. Ciśnienie na poziomie 1017 hektopaskali, ale w ciągu dnia lekko wzrośnie. Na wrocławskich termometrach maksymalnie 17 stopni Celsjusza.
0: Pięknie dziękujemy wszystkim Państwu obecnym tutaj, którzy zebrali się po to, aby spędzić z nami ten cudowny czwartkowy poranek. Ładnie?
1: Tak, bardzo ładnie, choć domyślamy się, że poranki bywają ciężkie, to z nami są nieco lżejsze.
0: Nieco cięższe. Dlatego polecamy się na jutrzejszy ciężki piątkowy poranek. Zrobimy wszystko, żeby było lepiej.
1: Piotrek Olszowski. Kawusia, herbatka, w dłoni będzie dobrze. Oliwia Ciszewska, dzięki, pa, pa.

0: Mikolas Józef, Czech, wychowany w Niemczech i Austrii, śpiewający po angielsku i hiszpańsku. No, chłopak nadaje się na mundial. Dzisiaj rozpoczynają się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. 48 reprezentacji z różnych stron świata, 104 mecze w 39 dni, do tego większość w nocy i do tego bez polskiej reprezentacji. No, to może być wyzwanie. Kto podejmuje? Ogólnie wydaje mi się, że zainteresowanie mundialem w tym roku troszkę mniejsze niż zwykle, no ale wiadomo, bez naszych to już nie to samo. Pierwszy mecz dzisiaj wieczorem o 21:00. Meksyk kontra RPA. Wcześniej uroczystość otwarcia, którą uświetni Shakira. No to o mundialu wiemy co trzeba. Mariusz Pucyło, witam i zapraszam do 13:00. Za chwilę Kim Wild.
1: Reklama.
2: Ale patrz!
1: Ale co?
2: Ale niskie ceny!
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
4: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie!
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
8: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
9: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
10: Kaufland jest

0: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
1: Citroen.
2: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz pionowy 2 w 1, 20 V marki Bosch, aż 30% taniej, 489 zł. Najniższa cena z 30 dni, 699 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to!
7: Media Expert, dalej masz.
8: Po reklamie.
9: To jest Radio Gra.

0: która trwać będzie od południa do późnych godzin nocnych. Muzyka, taniec, zabawa, pokazy japońskich sztuk walki, spektakl teatralny, warsztaty i animacje, i do tego strefa sportu. Jeszcze o tym przypomnimy. Wielki wrocławski piknik i noc świętojańska 20 czerwca. Za chwilę obiecana prognoza pogody.
1: Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
5: Polska w łopatce z grilla i z delikatesów Centrum.
6: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka, złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
7: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Jedna po drugiej. Wsiadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort, cisza i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jackie OTS 6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już za 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Ponad 60 lat doświadczenia marki Jack. Jackie OTS 6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u najbliższego dealera Jack albo na jackpolska.pl.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serce. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serce możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serce.
10: Teraz z Leroy Merlin odświeżysz drewno w swoim ogrodzie. Bo teraz impregnat ogrodowy Vidaron 4,5 litra z 11% dolewką gratis jest już za 104 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 11% dostajesz gratis. Dostępny w 8 kolorach, idealny do ogrodzeń, pergoli i mebli. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: No to jedziemy.
13: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
14: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
15: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars Wrocław. Ulica Wyścigowa 58A. www.mmcars.pl.
16: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
17: Po reklamie.
18: Przed południem i po południu opady deszczu to główny bohater czwartku we Wrocławiu, ale mapy pogodowe, te najnowsze, które wnikliwie śledzimy w redakcji Radia Gra, twierdzą, że mimo przewagi pochmurnej aury we Wrocławiu możliwe chwilowe przejaśnienia i pojawiające się słońce. Ciśnienie na poziomie 1017 hektopaskali, ale w ciągu dnia lekko wzrośnie. Na wrocławskich termometrach maksymalnie 17 stopni Celsjusza.

0: Hity pełne energii ulepszają dzień w pracy. Czy ktoś jeszcze jest na zdalnym? Czy ktoś jeszcze pracuje z domu? Był taki moment, kiedy wydawało nam się, że to jest naprawdę fajna opcja. No a teraz naukowcy zbadali pracę zdalną i wykazują, że może generować społeczną izolację, większy stres psychiczny i łączy się ją z częstszym poszukiwaniem pomocy ze strony specjalistów, psychologów. Praca zdalna nie taka fajna, jak się w COVID-zie wydawało. A wiecie, jaka jest najlepsza praca? Dobrze płatna.
1: Radio gra. Hity

0: Paul Young. Lata mijają, a on ciągle młody, czyli Young. Zbliża się 10, czyli godzina też ciągle młoda. Za chwilę najnowszy raport i prognoza pogody. Potem gramy dalej, potem pojawi się Alex Warren.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: No to jedziemy.
7: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.

0: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars Wrocław. Ulica Wyścigowa 58A. www.mmcars.pl.
1: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. A tylko z kartą Moja Biedronka. Świeży pstrąg tęczowy patroszony Marinero 2,79 za 100 gramów. Oraz świeży filet

0: Największe rodzinne centrum rozrywki w Polsce zaprasza do Wrocławia.
1: Czeka na Was mnóstwo atrakcji i energia, które wciągają od pierwszej chwili.
0: Lupis World. Tu zabawa nie ma końca.
1: A każdy dzień to nowa przygoda.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
7: Teraz konsola Xbox Series X 1TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
3: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
2: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
3: No, no.
1: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
4: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę. A kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: Po reklamie.
6: Tu Radio Gra w czwartek, 11 czerwca. Na zegarach 10:00, pora na najnowszy raport i prognozę pogody. Zapraszam.
7: Rafał Jędraszek, zapraszam na raport. Na początek informacja dla mieszkańców wybranych wrocowskich ulic. Od teraz przez najbliższe 4 godziny muszą liczyć się z przerwami w dostawach wody z powodu prac na sieci wodociągowej. Zaplanowano wyłączenia wody w budynkach przy ulicy Hansa Pelciga 14 i Tadeusza Brzozy numer od 24 do 28. W tym samym czasie z powodu usuwania awarii możliwe są przerwy w dostawie wody także dla mieszkańców ulicy Baryckiej numer od 4 do 6 oraz Bolesława Prusa 50. A teraz najnowsze doniesienia od wrocowskiej policji, która zatrzymała 4 mężczyzn z Kazachstanu, Ukrainy i Turcji. Jak mówi Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, grozi im nawet 25 lat więzienia, a wszystko za porwanie i torturowanie 2 młodych Ukraińców.
8: Mężczyźni zwabili podstępem w umówione wcześniej miejsca 20-latków, a następnie siłowo wepchnęli ich do pojazdów, uprowadzając do pomieszczenia piwnicznego jednego z lokali gastronomicznych na wrocławskim Starym Mieście. Tam przemocą, groźbami i szczególnym udręczeniem zmuszali ich do wydawania kodów do aplikacji bankowych, zaciągania pożyczek, wydawania gotówki, podawania namiarów do osób, które taką gotówkę mogłyby im przekazać. Na tą sytuację policjanci trafili właściwie w sposób zupełnie przypadkowy, ale warty podkreślenia. Dostaliśmy monitoring od świadka, który zaobserwował tę sytuację na monitoringu w firmie, w której pracował, i przekazał nam to nagranie.
7: Dodała Aleksandra Freus z wrocławskiej policji.
4: Temat dnia w Radiu Gra.
7: Od niedzieli pociągi kursujące z Wrocławia w kierunku Bielawy będą dojeżdżały do 2 nowych przystanków kolejowych Bielawa Jezioro i Bielawa Góry Sowie. Jest to możliwe dzięki odbudowie kolejnych 4 km trasy kolejowej w kierunku Srebrnej Góry.
9: To jest tchnienie w stronę turystyczną. Dotychczasowe 2 przystanki, czyli Bielawa Centrum i Bielawa Zachodnia, to były przystanki głównie dedykowane dla mieszkańców, którzy korzystając z linii kolejowej jeżdżą głównie do stolicy regionu. Natomiast w tej chwili te 2 nowe przystanki dają szansę, że właśnie mieszkańcy Wrocławia będą docierali do swoich miejsc docelowych, czyli w góry, nad jezioro, turystyka rowerowa, turystyka piesza, więc zakładam, że to przywiezie nam dodatkowych turystów.
7: Mówił Andrzej Hordyj, burmistrz Bielawy. A teraz zaproszenie na najbliższą sobotę, kiedy we Wrocławiu odbędą się wydarzenia, które łączy wspólny cel, jakim jest dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo. Pomiędzy 11 a 17 na placu Gołębim 17 dni promocji zdrowia, gdzie będziecie mogli wykonać bezpłatnie podstawowe badania i skonsultować się z ekspertami w pakiecie, m.in. badania znamion skórnych, słuchu, PSA dla mężczyzn, badania w kierunku osteoporozy dla kobiet 60+, czy konsultacje dietetyczne. Z kolei między 12 a 16 na bulwarze Dunikowskiego odbędzie się 4. Festiwal Pierwszej Pomocy w ramach Bezpiecznego Wrocławia. W jego trakcie wiedza i praktyka, które można wykorzystać w najważniejszych momentach, czyli m.in. nauka resuscytacji krążeniowo oddechowej, obsługa defibrylatora, warsztaty pierwszej pomocy, a także praktyczne wskazówki, jak reagować w sytuacjach zagrożenia. Przypomnijmy, oba wydarzenia są bezpłatne i otwarte dla wszystkich.
4: Wiadomości ogólnopolskie.
7: Złoto w dół jest najtańsze od kilku miesięcy. To 4000 dolarów za uncję trojańską, czyli nieco ponad 31 gramów. W marcu kosztowało powyżej 5000 za uncję srebra, natomiast trzeba dać 63 dolary, a ta pod koniec stycznia była warta niemal 2 razy tyle. Po tymczasowych, chwilowych przejaśnieniach, jak teraz spoglądamy przez redakcyjne okna Radia Grano, to widać powracające zachmurzenie i przed południem we Wrocławiu możliwe jeszcze opady deszczu. Podobnie w drugiej części dnia plus 17 to temperatura maksymalna prognozowana na dziś dla stolicy Dolnego Śląska. Ciśnienie będzie lekko rosnąć obecnie na wrocławskich barometrach okolice 1017 hektopaskali.
6: Radio Gra, Mariusz Pucyło, dzień dobry, witamy ponownie po 10:00, witamy i gramy, teraz Alex Warren, a za chwilę Enrique Iglesias.

0: taki troszkę mniejszy Elvis, czyli Shaking Stevens, Breaking Up My Heart w Radiu Gra. A teraz informacje z kosmosu. NASA w tym tygodniu ogłosiła, że w składzie załogi misji Artemis 3 to będzie misja, która ma przetestować dokowanie kapsuły Orion z księżycowym lądownikiem. W tej misji znajdzie się, no niestety, żaden z naszych. Będzie 3 Amerykanów i 1 Włoch. Nie będzie Polaka, ale za to pojawi się szansa na pizzę w kosmosie.
1: Reklama. Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje?
2: To w euro!
3: Emocje rosną!
2: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.

0: Płatności od sklepu. Biedronka.
1: Słyszałeś? Casinos Young 15+ we Wrocławiu robi dni otwarte.
2: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
1: Mają tam liceum sztuk plastycznych. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
2: Kiedy to?
1: Już 11 czerwca. Wrocław, Kościuszki 29.
2: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
1: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Mówiłeś, że Nowe Żerniki to super lokalizacja rozwojowa i tak świetnie skomunikowana, a to osiedle architektów od Sprawi ma naprawdę dobre ceny.
6: Bo ma.
5: No, to uważaj, przez 3 dni te dobre ceny będą jeszcze lepsze.
6: O, czyli co?
5: Czyli nie czekamy, rezerwujemy.
7: Sprawia. Nowe Żerniki. Osiedle architektów. 3 dni rabatów specjalnych tylko 11, 12 i 13 czerwca. Kto pierwszy, ten mieszka. Biuro sprzedaży Wrocław, ulica Miedziana 4, lokal U2.
5: Szczegóły na architektów.
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer 1 wśród elektrolitów.
9: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: Oszczędni zawsze znajdą waszą jakiś hit.
11: Na przykład orzechy nerkowca teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: Po reklamie.

Black or White i Michael Jackson w Radiu Gra. Przybył nam kolejny milioner na Dolnym Śląsku. Mieszka w Pieszycach i jak czytam właśnie pobił rekord swojego miasteczka. To najwyższa wygrana, jeżeli chodzi o gry lotto w historii Pieszyc. Miejscowości, która ma niespełna 7 tysięcy osób, no to może jeszcze dzisiaj nie, ale za chwilę to wszyscy będą wiedzieć, kto jest tym nowym milionerem, który zgarnął ponad 1 000 000 złotych. No, gratulujemy, pozdrawiamy i gramy dalej, tylko muzykę. My gramy muzykę, teraz Ale Farben, a potem jeszcze wideo i wszystko jedno.

0: nie wiem. Jeżeli chodzi o pogodę, to raczej nie jest nam wszystko jedno. Szukam jakichś pozytywów, bo obiecywali nam naprawdę gorący czerwiec. Czytam, że na horyzoncie widać falę upałów nadciągającą do Polski. No, problem tylko taki, że ten horyzont to chyba gdzieś daleko. Prognoza na dzisiaj, już za chwilę, a potem Dua Lipa.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie karma dla kotów Gourmet Gold. Kup 5 puszek, 5 dodatkowych dostaniesz gratis. A ręcznik papierowy Velvet Turbo opakowanie tylko 11,99 lub 1 grosz z kuponem Kaufland Card Extra za 850 punktów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
5: 13 i 14 czerwca Dni Gminy Siechnice. Dwa dni koncertów i atrakcji dla całych rodzin. Wystąpią Trips, Perfect, Oscar Cyms, Nocny Kochanek, Łydka Grubasa. Do tego animacje dla dzieci jarmarki Wesołe Miasteczko. Dni Gminy Siechnice. Baw się razem z nami.
6: Zapraszam serdecznie. Burmistrz Siechnic Łukasz Kropski.

0: Mówiłeś, że Nowe Żerniki to super lokalizacja rozwojowa i tak świetnie skomunikowana, a to osiedle architektów od Sprawi ma naprawdę dobre ceny.
1: Bo ma.
0: No, to uważaj, przez 3 dni te dobre ceny będą jeszcze lepsze.
1: O, czyli co?
0: Czyli nie czekamy, rezerwujemy.
2: Sprawia. Nowe Żerniki. Osiedle architektów.
0: 3 dni te dobre ceny będą jeszcze lepsze.
1: O, czyli co?
0: Czyli nie czekamy, rezerwujemy.
2: Sprawia. Nowe Żerniki. Osiedle architektów.

0: Ody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych, umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: Ale patrz!
4: Ale co?
3: Ale niskie ceny!
5: Mamy to od Lewiatanie tanie!
6: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
7: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie!
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Po reklamie.
9: Po tymczasowych, chwilowych przejaśnieniach, jak teraz spoglądamy przez redakcyjne okna Radia Gra, no to widać powracające zachmurzenie i przed południem we Wrocławiu możliwe jeszcze opady deszczu. Podobnie w drugiej części dnia plus 17 to temperatura maksymalna prognozowana na dziś dla stolicy Dolnego Śląska. Ciśnienie będzie lekko rosnąć obecnie na wrocławskich barometrach okolice 1017 hektopaskali.
10: To jest Radio Gra.

Taylor Swift. Ślub coraz bliżej, ślub roku na pewno, a kto wie, czy to nie będzie także ślub stulecia. Impreza z tej okazji ma się odbyć w Madison Square Garden, tam gdzie aktualnie odbywają się finały NBA, tam gdzie ostatnio wybuczano Donalda Trumpa. Na ślubie Taylor Swift ma być ponad 1000 gości. Wesele jak na Podlasiu. A u nas właśnie opublikowano listę, na których wrocławskich osiedlach kierowcy najgorzej parkują. Czy jesteście wśród nich? Czy to wasza dzielnia? Czy to wasi sąsiedzi? Do tej listy wrócimy po 10:00, a inne lokalne informacje z Wrocławia oczywiście o pełnej w najnowszym raporcie. Do 10:00 jeszcze między innymi Katy Perry i już teraz elektryczne gitary.

0: Reklama.
1: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Jedna po drugiej. Wsiadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort, cisza i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jack JT6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już za 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Ponad 60 lat doświadczenia marki Jack. Jack JT6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u najbliższego dealera Jack albo na jackpolska.pl.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowit. Wymiana oleju, drobne naprawy samochodu lub motocykla? Nie potrzebujesz płacić fortuny za prostą robotę. W Lift Auto 24 wynajmiesz profesjonalne stanowisko warsztatowe, podnośnik, narzędzia i sklep na miejscu. A między pracą? Kawa i wymiana doświadczeń z innymi. Rezerwujesz online, wchodzisz i robisz wszystko po swojemu. Przy zakupie oleju pierwsza wizyta gratis. Lift Auto 24. Wrocław, ulica Tyska 16, za Parkiem Wschodnim. www.liftauto24.pl.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: na ten... Na mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
9: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
10: Polska! W łopatce z grilla i z delikatesów Centrum.
11: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka, złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
12: Wszystko brzmi lepiej
13: w harmonii.
12: Dwa głosy współgrają
13: ze sobą,
12: przekazują z lekkością
13: trudne wiadomości,
12: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
13: betonowy mur.
12: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
13: zostać influencerką.
12: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
13: Harmonizer.
14: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
0: Reklamie.
15: Zaczynamy raport o 11:00. Mamy czwartek, 11 dzień czerwca. Będzie też najnowsza prognoza pogody.
16: Przy mikrofonie Rafał Jędraszek. Ten raport zaczynamy od trwającej akcji dolnośląskiej policji. Tym razem przewoźnicy pod lupą mundurowych. Na drogach Wrocławia i regionu trwa akcja SENT. Z kontrolami muszą liczyć się kierowcy ciężarówek i aut dostawczych. A z nami Bartek Paulus. Bartku, jak wyglądają te kontrole?
17: Policjanci kontrolują sposób, w jaki przewożone są towary wrażliwe, takie jak paliwo, alkohol, tytoń czy inne produkty objęte obowiązkiem zgłoszenia do systemu SENT. Mundurowi sprawdzają, czy transporty są odpowiednio zarejestrowane w systemie zgodnie z dokumentacją przewozową i czy nie dochodzi do próby unikania opodatkowania. Kontrole odbywają się zarówno na drogach, jak i w punktach załadunku i rozładunku. Policja przekonuje, że takie akcje pomagają w walce z szarą strefą, chronią legalny rynek i wpływy do budżetu państwa. Dzięki nim ogranicza się nielegalny handel oraz oszustwa podatkowe.
16: Mundurowi sprawdzają oczywiście przy okazji także trzeźwość kierowców czy stan pojazdów.
18: Temat dnia w Radiu Gra.
16: Mówimy dziś o wiosenno-letnich remontach drogowych prowadzonych we Wrocławiu pod nadzorem Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta. O poranku wspominaliśmy o remoncie wiaduktów na ulicy Gazowej. Tam pierwszy etap prac potrwa do końca sierpnia, ale to nie koniec wakacyjnych inwestycji. Największą z nich, jak mówi dyrektor z DIUM-u Tomasz Staruchowicz, ma być kapitalny remont estakad na Alei Jana III Sobieskiego i budowa ciągów pieszo-rowerowych w tej okolicy.
0: 17 czerwca otwieramy oferty na bardzo duże przedsięwzięcie związane z remontem estakad w ciągu Alei III Sobieskiego. To jest znaczące zadanie, zarówno pod kątem technicznym, jak i finansowym. Jeżeli procedura przetargowa pójdzie gładko, to powinniśmy jeszcze z końcówką wakacji wejść na roboty.
16: Dodajmy, że prace przy remoncie estakad potrwają nawet 2 lata, a budowa infrastruktury pieszo-rowerowej 12 miesięcy. A teraz zmieniamy temat i mamy zaproszenie na ostatnią przed wakacjami propozycję Teatru Polskiego we Wrocławiu. To Wodecki Dobry Wieczór Państwu. Premiera już jutro w dawnym kasynie OWO przy Podwalu. O pomyśle na ten muzyczny spektakl opowiada producentka wydarzenia Milena Paszkowska.
18: Nie jest to takie wydarzenie poświęcone Wodeckiemu, nie jest to taki hołd dla niego, tylko inspirowaliśmy się bardziej tym, co on tworzył też na scenie. Chodzi o tą atmosferę takiego spokoju, taki bardzo specyficzny, przyjemny klimat. Wszystko tam się działo tak bardzo powoli. Sam Zbigniew Wodecki był bardzo elegancki, zawsze pięknie się witał z publicznością i to chcemy odtworzyć i właśnie w ten klimat poszliśmy.
16: Jutrzejsza premiera rozpocznie się o 19:00.
1: Wiadomości ogólnopolskie.
16: Gigantyczna akcja służb, w której uczestniczyło ponad 24,5 tysiąca funkcjonariuszy, policjanci i strażnicy graniczni zatrzymali prawie 2 tysiące poszukiwanych osób.
19: A to były osoby ścigane, podejrzane o popełnienie różnych przestępstw, w tym przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko mieniu, a także przestępstw narkotykowych. Chodzi też o skazanych, którzy nie stawili się w zakładach karnych, a jednym z celów akcji było także stwierdzenie legalności pobytu w Polsce cudzoziemców. Wśród zatrzymanych jest właśnie 309 cudzoziemców, którzy ukrywali się przed wymiarem sprawiedliwości. 142 obcokrajowców przekazano Straży Granicznej i oni będą deportowani.
16: Tyle Krzysztof Zasada. Ten tydzień we Wrocławiu chłodniejszy i generalnie z deszczową, pochmurną aurą. Dziś opady będą powracać także w drugiej części dnia. Na redakcyjnym termometrze radia gra 15 kreska na plusie. Temperatura maksymalna według prognoz wyniesie dziś w stolicy Dolnego Śląska 17 stopni Celsjusza. Ciśnienie nieco powyżej normy, 1017 hektopaskali obecnie na wrocławskich barometrach. Do północy odrobinę jeszcze wzrośnie.
15: To jeszcze nie druga połowa meczu, to jeszcze nie druga połowa dnia, ale na szczęście mamy już drugą połowę tygodnia, weekend coraz bliżej. Mariusz Pucyło, Radio Gra, hity pełne energii, teraz Inner Circle. Na, na, na.

0: Bardzo urocza piosenka. Emma Banton w Radiu Gra. Urlopy coraz bliżej, wakacje coraz bliżej. Jeżeli szukacie jakichś ciekawostek, atrakcji, podpowiem. Nowa atrakcja pojawiła się na Słowacji. Powstał tam Wilkow Park. Takie niezwykłe miejsce. Labirynt, który przypomina odcisk palca, jeżeli spojrzycie na niego z lotu ptaka. No spory ten labirynt, ma powierzchnię ponad 1 hektara, a składa się z około 100 tysięcy żywych wierzb. Fajne miejsce, żeby pojechać na kilka godzin, tylko żeby nie skończyło się na kilku dniach.
1: Reklama.
2: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę. A kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje we Wrocławiu Leśnicy osiedle Aleja Platanowa 2. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Alei Platanowej 1. Nie potrzebujesz zdolności kredytowej. Ty wpłacasz wkład własny, my bierzemy kredyt. To nie jest TBS. Już po 5 latach możesz wykupić mieszkanie na własność. Spłacasz je w miesięcznych ratach po odbiorze kluczy. Nie czekaj. Rezerwacje na stronie Aleja Platanowa /2. Odwiedź nas także w mediach społecznościowych. Wyszukaj Aleja Platanowa 2.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to z kartą Moje Intermarché. Ketchup pudliszki aż 990 gramów, 8,69 kupując 2. A kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, druga 70% taniej.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
8: Słyszałeś? Casinos Young 15+ we Wrocławiu robi dni otwarte.
9: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
8: Mają tam liceum sztuk plastycznych. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
9: Kiedy to?
8: Już 11 czerwca. Wrocław, Kościuszki 29.
9: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
8: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
10: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
11: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, kupiłem taniej!
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
15: Po reklamie.
16: Słuchaj.

Muzyczny relaks zapewniają hity pełne energii w Radiu Gra, a my wracamy do listy osiedli, na których kierowcy najgorzej parkują. I tutaj numerem jeden, bezwzględnym numerem jeden jest Stare Miasto. O, tu jeszcze można zrzucić wszystko na parkujących turystów. Tam odnotowano 8092 przypadki źle zaparkowanych pojazdów. No bo już na innych osiedlach jest o wiele lepiej. 4 razy mniej takich sytuacji na osiedlu Powstańców Śląskich 1940, na Szczepinie 1826, potem Przedmieście Oławskie 1796 oraz nad Odrze 1748 źle zaparkowanych pojazdów. Mówimy o roku 2025. Jeżeli chodzi o ulice, to tutaj numer jeden to Plac Powstańców Warszawy. 62 założone blokady, 51 na Kazimierza Wielkiego i 49 na Menniczej. Ciekawe, czy ktoś z was się przyzna, że dołożył swoje 3 grosze do tej listy. Daleko

0: Wakacje jeszcze się nie zaczęły, a już wystartowały paragony grozy. Na szczęście nie u nas. Turystka ze Stanów Zjednoczonych ostrzega przed kupowaniem lodów w Rzymie, gdzie za dwie porcje tego przysmaku zapłaciła 44 euro, czyli w przeliczeniu na nasze 185 zł. Powiecie, że dużo? No to poczekajmy na tegoroczne paragony grozy z Sopotu i Zakopanego. Nasi restauratorzy jeszcze nie powiedzieli ostatniego słowa.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: No to jedziemy.
6: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w stanie.

0: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars Wrocław. Ulica Wyścigowa 58A. www.mmcars.pl.
1: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
3: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
4: 13 i 14 czerwca Dni Gminy Siechnice. Dwa dni koncertów i atrakcji dla całych rodzin. Wystąpią Trips, Perfect, Oscar Sims, Nocny Kochanek, Łydka Grubasa. Do tego animacje dla dzieci jarmarki Wesołe Miasteczko. Dni Gminy Siechnice. Baw się razem z nami.
5: Zapraszam serdecznie. Burmistrz Siechnic Łukasz Krawski.
6: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
7: Mówiłeś, że Nowe Żerniki to super lokalizacja rozwojowa i tak świetnie skomunikowana, a to osiedle architektów od Sprawi ma naprawdę dobre ceny.
8: Bo ma.
7: No, to uważaj, przez 3 dni te dobre ceny będą jeszcze lepsze.
8: O, czyli co?
7: Czyli nie czekamy, rezerwujemy.
9: Sprawia. Nowe Żerniki. Osiedle architektów. 3 dni rabatów specjalnych tylko 11, 12 i 13 czerwca. Kto pierwszy, ten mieszka. Biuro sprzedaży Wrocław, ulica Miedziana 4, lokal U2.
7: Szczegóły na architektów.
10: Po reklamie.
11: Ten tydzień we Wrocławiu chłodniejszy i generalnie z deszczową, pochmurną aurą. Dziś opady będą powracać także w drugiej części dnia. Na redakcyjnym termometrze radia gra 15 kreska na plusie. Temperatura maksymalna według prognoz wyniesie dziś w stolicy Dolnego Śląska 17 stopni Celsjusza. Ciśnienie nieco powyżej normy, 1017 hektopaskali obecnie na wrocławskich barometrach. Do północy odrobinę jeszcze wzrośnie.
12: Słuchasz radia, gra FM.

0: Mam takie wrażenie, że Grzegorz Chyży w swoich piosenkach jakoś często przeprasza swoją partnerkę czy swoje partnerki. No, być może z niego to niezły gagatek. Za chwilę 12:00, będzie południe, rozpoczniemy lepszą połowę dnia. Po 12:00 Bibi Rexa i Faithless New Religion.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Wiadomo, że gdy niskie ceny są w grze, to masz wsparcie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A wszystkie paczkowane parówki, kabanosy i kiełbasy Tarczyński 2+1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego lody familijne Grycan od 900 do 1100 ml. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
7: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
8: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
7: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
8: No, no.
9: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
10: Leroy, akcja na łazienkę trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
11: Wielo sztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Po reklamie.
0: O tym, co nowego we Wrocławiu, w Polsce i na świecie teraz, w raporcie o 12:00 dołożymy też prognozę pogody.
13: Przy mikrofonie Rafał Jędraszek. Ten raport zaczynamy od Wrocławia i pętli Biskupin, gdzie doszło do potrącenia pasażera, dlatego tramwaje linii 1, 2, 4, 10 w kierunku Biskupina dojeżdżają wyłącznie do pętli przy ogrodzie zoologicznym, a na trasie wystawowa Biskupin i z powrotem kursuje autobusowa komunikacja zastępcza.
1: Temat dnia w Radiu Gra.
13: Mówimy dziś o budowie drogi ekspresowej S8 na trasie z Wrocławia do Kłodzka. Inwestycja ma przyspieszyć podróż ze stolicy Dolnego Śląska w kierunku Kotliny Kłodzkiej i zwiększyć bezpieczeństwo kierowców.
14: Droga ekspresowa S8 doprowadzi ruch do Kotliny Kłodzkiej, natomiast drogi wojewódzkie będą odpowiadać za to, aby ten ruch rozprowadzić do dróg o znaczeniu lokalnym. Z tego właśnie względu szereg inwestycji samorządu województwa dolnośląskiego, w tym program Dolny Śląsk na dobrej drodze na terenie powiatu ząbkowickiego, kłodzkiego oraz dzierżoniowskiego w tym roku. Duże zadania polegające na przebudowie dróg wojewódzkich, droga 390-392 oraz budowy takie jak obwodnica dzierżoniowa. Nie tylko zatrzymujemy się na zadaniach drogowych, również zadania kolejowe. W tym regionie podobną wagę jak S8 ma również linia kolejowa 310, która jest pod zarządem Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei. Ta inwestycja jest w trakcie realizacji. Jest to połączenie tak naprawdę Wrocławia z południem Dolnego Śląska. Ona idzie obok z DK 8 i to zadanie również na przełomie roku 27-28 będzie gotowe.
13: Mówił Radiogram Mateusz Masłowski, dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei. A dowodem na rozbudowę linii kolejowych w regionie będzie uruchomienie już od najbliższej niedzieli dwóch nowych przystanków Bielawa Jezioro i Bielawa Góry Sowie. Na nich będą zatrzymywać się pociągi kursujące z Wrocławia. Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego, podkreśla, że to kolejny fragment odbudowanej linii kolejowej, która ostatecznie ma prowadzić do Srebrnej Góry.
2: Kolejny odcinek linii kolejowej, która 4-kilometrowy, która przedłuża linię 318 docelowo do Srebrnej Góry. Bardzo ważne połączenie pod względem turystycznym, ale też takim, które dopuszcza tlen właśnie do takich gmin, takich miast jak Bielawa. To, co myślę istotne, charakterystyczne, to nazwy przystanków, które są, tak jak Bielawa Jezioro czy Bielawa Góry Sowie, które jednoznacznie wskazuje na atrakcję turystyczną, ale też daje jasny komunikat pasażerowi, gdzie ma wysiąść, w którym punkcie podróży. I myślę, że to jest taki element drobny, ale charakterystyczny dla tych dwóch przystanków.
13: Koszt całego przedsięwzięcia to 60 milionów złotych. Koszt całego przedsięwzięcia to 60 milionów złotych. Zakończenie prac na trasie do Srebrnej Góry planowane jest jeszcze w tym roku.
1: Wiadomości ogólnopolskie.
13: Prezydent Karol Nawrocki wybiera się do Waszyngtonu na 80. urodziny Donalda Trumpa. Weźmie udział w organizowanej w Białym Domu gali mieszanych sztuk walki organizacji UFC. Wizyta ma być też okazją do rozmów w zakresie bezpieczeństwa i relacji dwustronnych.
12: Donald Trump poparł prezydenta Karola Nawrockiego w kampanii wyborczej. Prezydenci mają doskonałe relacje, nie powinno więc to dziwić, że Karol Nawrocki może pojawić się na uroczystości wśród gości prezydenta, przekazało mi anonimowo źródło w Białym Domu. Trwają przygotowania do wizyty, wylot w niedzielę. Wizyta nie będzie miała charakteru oficjalnego.
13: Tyle Paweł Żuchowski. Czwartek we Wrocławiu deszczowy, opady także w drugiej części dnia, zwłaszcza po południu, do tego przewaga chmur, choć przed zachodem słońca mogą pojawiać się przejaśnienia i zaglądać do miasta promienie UV. 1017 hektopaskali na redakcyjnym barometrze Radia Gra, ciśnienie do północy lekko wzrośnie, a na wrocławskich termometrach maksymalnie 17 stopni Celsjusza.
0: Już 11 dzień czerwca i już czwartkowe popołudnie. Paula, Barnaba i Anastazy to dzisiejsi solenizanci. Pozdrawiamy serdecznie. Do tego dzisiaj Międzynarodowy Dzień Zabawy. No to gramy dalej. Hity pełne energii. Mariusz Pucyło, Radio Gra. Witajcie ponownie. To już Faithless i Bibi Rexa w utworze New Religion. Deep

0: Electric Light Orchestra w Radiu Gra. Pora sprawdzić, kto ma dzisiaj urodziny. No, dzisiaj takie filmowe towarzystwo. Hugh Laurie, brytyjski aktor, kończy lat 67, chyba najlepiej znany jako Dr. House. 40, okrągłą 40 ma Shia LaBeouf, aktor amerykański. Pamiętacie go być może z filmów Transformer czy Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki, gdzie był synem Indiany Jonesa. Jaki charakter mają dziś urodzeni? Chcą być szczęśliwi i ciągle gonią za tym celem. Mają w sobie wielki potencjał i ogromną siłę przebicia. Poza tym mają też żyłkę hazardzisty. Do zalet zaliczyć można m.in. przedsiębiorczość i aktywność. Natomiast do wad nieostrożność i pochopność. Pozdrawiamy i w prezencie zagramy. Za chwilę piosenka z filmu K-popowe Łowczynie Demonów.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.

0: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
4: Słyszałeś? Casinos Young 15+ we Wrocławiu robi dni otwarte.
5: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
4: Mają tam liceum sztuk plastycznych. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
5: Kiedy to?
4: Już 11 czerwca. Wrocław, Kościuszki 29.
5: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
4: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
7: Znasz to. Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
8: Zdrowit. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Po reklamie.
11: To jest Gra FM.

Maria Magdalena i Sandra w Radiu Gra. Teraz mój wewnętrzny kałowiec podpowiada kilka propozycji spędzenia wolnego czasu. Dzisiaj biblioteka publiczna numer 4 o 17.30 zaprasza na spotkanie autorskie z Pawłem J. Sochackim, autorem książek i bajek dla dzieci. Także dzisiaj w bibliotece numer 29 spotkanie autorskie z Jackiem Świdzińskim. To autor komiksów, a muzycznie o 20.00 Vertigo Jazz Club zaprasza na występ George Dyer Band. Okazja, żeby usłyszeć największe standardy bluesowe, a u nas nieustannie hity pełne energii. Yes!

0: Gitarową solówkę w tej piosence miał zagrać Eric Clapton i nawet zagrał i nagrał, tyle że nie w tej tonacji, w której nagrano resztę piosenki, więc musiał to zrobić ktoś inny. Tina Turner w Radiu Gra. Prognoza pogody to już za chwilę, a potem z przytupem Bon Jovi, Living on a Prayer.
1: Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Kto zwalcza ból?
9: Wundary!
8: Kto?
10: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
17: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
18: Mama była smutna i zmęczona.
16: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski Trawnik już za 167 zł.

0: Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: 13 i 14 czerwca Dni Gminy Siechnice. Dwa dni koncertów i atrakcji dla całych rodzin. Wystąpią Clips, Perfect, Oscar Cyms, Nocny Kochanek, Łydka Grubasa. Do tego animacje dla dzieci jarmarki Wesołe Miasteczko. Dni Gminy Siechnice. Baw się razem z nami.
2: Zapraszam serdecznie. Burmistrz Siechnic Łukasz Kropski.
3: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
4: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: O reklamie.
7: Czwartek we Wrocławiu deszczowy, opady także w drugiej części dnia, zwłaszcza po południu, do tego przewaga chmur, choć przed zachodem słońca mogą pojawiać się przejaśnienia i zaglądać do miasta promienie UV. 1017 hektopaskali na redakcyjnym barometrze Radia Gra, ciśnienie do północy lekko wzrośnie, a na wrocławskich termometrach maksymalnie 17 stopni Celsjusza.
8: To jest Gra FM.

hity pełne energii w Radiu Gra, to Swedish House Mafia. Jak pomyślę, że już jutro piątek, to od razu lżej się robi na sercu. No i zapraszam na spotkanie jutro po 9:00. Mariusz Pucyło, trzymajcie się, nie dajcie się. Teraz Sumptuastic i Kołysanka. Do 13:00 także Jason Derulo. Śpij.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz, tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet, jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto, patent na tanie zakupy.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: O nie! Gdzie moja kasa?
3: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
5: Wszystko brzmi lepiej
6: w harmonii.
5: Dwa głosy współgrają
6: ze sobą.
5: Przekazują z lekkością
6: trudne wiadomości,
5: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
6: betonowy mur.
5: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
6: zostać influencerką.
5: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
6: Harmonizer.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Oszczędni zawsze znajdą waszą jakiś hit.
12: Na przykład orzechy nerkowca teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: Miasto żyje szybko. Spotkania, telefony, sprawy do załatwienia. Jedna po drugiej. Wsiadasz i wszystko zaczyna się układać. Komfort, cisza i technologia, na której możesz polegać każdego dnia. Nowy Jackie OTS6. Nowoczesny miejski SUV z bogatym wyposażeniem w standardzie. I bezprzewodowym Apple CarPlay. Już za 115 900 zł brutto. I promocyjną polisą za złotówkę. Ponad 60 lat doświadczenia marki Jack. Jackie OTS6. Partner, na którym możesz polegać. Sprawdź u najbliższego dealera Jack albo na jackpolska.pl.
14: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
15: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
14: Oraz bekonu i syropu klonowego.
15: Trudno wskazać faworyta.
14: Spróbuj, może tobie się uda.
15: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
16: Znowu lecicie?
17: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
16: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
17: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
18: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: przed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rumiankowy papier toaletowy Regina, różne rodzaje, drugie tańsze opakowanie gratis. Tak, drugie opakowanie papieru gratis.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Po reklamie.
3: 11 dzień czerwca, czwartkowe popołudnie trwa, godzina 13 na zegarach, a więc mamy dla Was najnowszy raport.
4: Daniel Hawrylenia, dzień dobry. Będziemy razem do 18. Popołudniowy raport w Radiu Gra. Zaczynamy od tematu utrudnień centrum Wrocławia. W najbliższą sobotę rozpoczną się remonty drogowo-torowe. Prace obejmą dwa kluczowe miejsca: skrzyżowanie ulicy Trauguta i Krasińskiego oraz odcinki torowiska na ulicach Stawowej i Peronowej. Na skrzyżowaniu Trauguta i Krasińskiego ruszy przebudowa torowiska nadzorowana przez MPK oraz remont magistrali pod nadzorem MPWiK. Kierowców czekają utrudnienia. Ci jadący od strony placu Wróblewskiego i ulicy Krasińskiego w kierunku Oławskiej będą musieli kierować się w stronę placu Społecznego i skorzystać z nowej nawrotki, która zostanie otwarta około 100 metrów od skrzyżowania. Ruch od placu Społecznego w kierunku Oławskiej będzie odbywał się trzema pasami, natomiast od Oławskiej w stronę placu Społecznego kierowcy pojadą lewym i środkowym pasem, a prawy pas zostanie przeznaczony wyłącznie dla ruchu w kierunku placu Wróblewskiego. Z kolei modernizacja torowiska na ulicach Stawowej i Peronowej obejmie odcinek od wiaduktu do Łuków na ulicy Stawowej oraz fragment przed przejściem dla pieszych na ulicy Peronowej. W pierwszym etapie remontu ulica Stawowa pozostanie przejezdna, ponieważ prace będą prowadzone wyłącznie na torowisku. W związku z remontami przewidziane są zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej i my o tych zmianach będziemy mówić już w jutrzejszych raportach w Radiu Gra. Bądźcie z nami.
5: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
4: A w tym pozostajemy jeszcze w temacie inwestycji drogowych, ponieważ budowa drogi ekspresowej S8 na Dolnym Śląsku nabiera tempa. Trzy pierwsze odcinki trasy między Kobierzycami a Łagiwnikami mają być gotowe już w trzecim kwartale przyszłego roku. Niewykluczone jednak, że kierowcy skorzystają z nich szybciej, być może już przed przyszłorocznymi wakacjami. Słyszymy od dyrektora wrocławskiego oddziału GDD KIA Waldemara Wojciechowskiego.
6: Od Wrocławia do Łagiewnik. To jest 36-kilometrowy odcinek.
7: Cały odcinek ile ma?
6: Cała trasa ma 80 km.
7: Kiedy kierowcy będą mogli pojawić się na tych kolejnych odcinkach, czyli z Łagiewnik do Kłodzka?
6: Oczekujemy obecnie na decyzję od pani wojewody, na decyzję zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Jak tylko otrzymamy, przystępujemy do działania, jesteśmy gotowi wejść na budowę i robić.
4: Dodajmy, że najpóźniej wykonany będzie 7 odcinek z Barda do Kłodzka. Jego budowa ma ruszyć w 2029 roku. A teraz dla odmiany przyglądamy się czerwcowym propozycjom wrocławskiego stadionu. Za nami już półmaraton dla ponad 26 tysięcy biegaczy, ale w harmonogramie jeszcze sporo wydarzeń. Jak mówi Radiu Gra rzecznik stadionu Marcin Janiszewski, w czerwcu nie ma na Tarczyńskiej Arenie tygodnia bez imprezy dla kilkudziesięciu tysięcy osób.
8: 14 czerwca Panthers Wrocław po raz kolejny wystąpią na Tarczyńskiej Arenie Wrocław w ramach Europejskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego. Wrocławianie zmierzą się z Berlin Thunder. Pierwszy gwizdek odbędzie się o 16:10, zaś już wcześniej zapraszamy wszystkich kibiców.
4: Aktualny kalendarz imprez oraz szczegółowe informacje znajdziecie na stronie wrocławskiego stadionu.
5: www.radiogra.pl.
4: Dziś i jutro na drogach Warmii i Mazur napotkacie kolumny pojazdów wojskowych. To w ramach ćwiczeń Dzielny Dzik 26. Stąd apel rzecznika prasowego 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej.
9: Prosimy, aby nie publikować zdjęć z przemieszczenia, nie informować, gdzie realizowane było to przemieszczenie kolumn wojskowych, aby nie umieszczać tych treści w mediach oraz w mediach społecznościowych.
4: Apelował major Karol Frankowski. Druga połowa dnia w czwartek we Wrocławiu ma być dużo bardziej pogodna niż poranek. Co prawda w niektórych częściach miasta pojawiają się jeszcze słabe, przelotne opady deszczu, a niebo w dalszym ciągu jest jeszcze w niewielkim stopniu zachmurzone, to po południu słońca będzie zdecydowanie więcej. 17-18 stopni na plusie, taka temperatura będzie utrzymywała się przez resztę popołudni.
3: Dzień dobry po 13. Dzień dobry w programie Moje Miasto. Natalia Kawałek po tej stronie radia. Do 18 zostaje z Wami.

0: nie Fiona. Robi najgorszą rzecz na świecie. My jeszcze nie dotrwaliśmy do weekendu, a ona już śpiewa o poniedziałku. Tymczasem mamy czwartkowe popołudnie i ja chciałam o was zadbać właśnie pod kątem takim artystycznym, kulturalnym, żebyście coś fajnego zobaczyli w ten weekend. Jeżeli macie ochotę wybrać się do kina na gorącą premierę, to koniecznie zostańcie blisko. Mam dla was konkurs, w którym do zgarnięcia podwójne bilety na bardzo dobre kino. Zostańcie!
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie ryż na mleku Miller Rizzo. Kup dwa opakowania z Kaufland Card Extra, dwa dodatkowe gratis, cztery opakowania na osobę. A kawa mielona MK Cafe Premium opakowanie 500 gramów, tylko 27,99. Tak, tylko 27,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Kompleks. Odzyskaj balans.
13: Zdrowit. Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serce. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serce możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serce.
14: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
15: Po reklamie.
16: To jest Gra FM.

0: No i pięknie, Beautiful Life, Ace of Base w Radiu Gra Wrocław. Żeby wasze życie było trochę piękniejsze, no mam nadzieję, że bilety do kina troszeczkę je uprzyjemnią. No właśnie, mam dla was konkurs. Konkurs, w którym do zgarnięcia podwójne bilety na najnowszy film Stevena Spielberga, Dzień Objawienia. Można go już oglądać w kinie Nowe Horyzonty, ale gdybyście mieli chęć się wybrać się od piątku aż do przyszłego całego tygodnia na dowolny seans filmu Dzień Objawienia, no to moi drodzy, to jest wasz moment. Piszecie pod 3002, to jest darmowy numer SMS, jaki jest wasz ulubiony film Spielberga i dlaczego akurat ten, co was tak bardzo w nim zauroczyło, za co go kochacie. Piszcie śmiało, ulubiony film Spielberga, nieważne jaki to tytuł, przyjmę każdą dobrą argumentację. 3002, piszcie śmiało, a ja w zamian mam bilety na najnowszy film Spielberga, czyli Dzień Objawienia.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: będziemy za chwilę sprawdzali, czy tak jak w tej piosence o północy warto będzie wchodzić na dach. Pod kątem pogodowym oczywiście. Za chwilę to najnowsza prognoza pogody. Koniecznie zostańcie blisko.
1: Reklama.
2: Teraz w Biedronce coś specjalnego. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet do 100 zł na voucher. Od 11 do 13 czerwca zrób zakupy za minimum 99 zł i odbierz 10% ich wartości w formie vouchera. Wykorzystasz go od 28 czerwca do 1 lipca na wakacyjne zakupy za minimum 99 zł. I tak rosną Twoje oszczędności. Akcja dotyczy jednorazowej transakcji. Limit: jeden voucher o maksymalnej wartości 100 zł na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
3: Olu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Słyszałeś? Cosinos Young 15+ we Wrocławiu robi dni otwarte.
8: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
7: Mają tam liceum sztuk plastycznych. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
8: Kiedy to?
7: Już 11 czerwca. Wrocław, Kościuszki 29. A na Kosinos

0: spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
1: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
2: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto Pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz pionowy 2 w 1, 20 V marki Bosch, aż 30% taniej, 489 zł. Najniższa cena z 30 dni, 699 zł.
4: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
5: Druga połowa dnia w czwartek we Wrocławiu ma być dużo bardziej pogodna niż poranek. Co prawda w niektórych częściach miasta pojawiają się jeszcze słabe, przelotne opady deszczu, a niebo w dalszym ciągu jest jeszcze w niewielkim stopniu zachmurzone, to po południu słońca będzie zdecydowanie więcej. 17-18 stopni na plusie, taka temperatura będzie utrzymywała się przez resztę popołudni.
6: To jest Radio Gra.

0: Jest coś takiego sentymentalnego lekko. Być może to dlatego, że ten numer choćby ma kilka dobrych latek, ale jesteśmy tutaj nie po to, żeby wiek wypominać, a po to, żeby no właśnie czasem podrzucić wam jakąś istotną informację. O 14:00 cała garść istotnych informacji, bo szykuje się najnowszy raport, już za parę chwil go usłyszycie, a w międzyczasie podrzucę wam jeszcze okazję do sentymentalnej podróży, bo już w najbliższą niedzielę wyjątkowa szansa, żeby przejechać się z południa na północ Wrocławia Ikarusem na linii A. To będzie prawdziwy powrót do lat 90. Jeżeli pamiętacie lata 90., pamiętacie te linie doskonale z tamtego momentu, no to moi drodzy, piękna przejażdżka przed wami. W niedzielę, z okazji 65-lecia funkcjonowania właśnie linii autobusowej A, Klub Sympatyków Transportu Miejskiego postanowił zorganizować nam taką nietypową atrakcję i można się przejechać zabytkowym Ikarusem. Także jeżeli mielibyście chęć, to wpadajcie koniecznie na trasę. A jak będzie przebiegała ta trasa, jakie są konkretne godziny przejazdu, to możecie sprawdzić choćby na oficjalnej stronie miasta, więc to właśnie tam was teraz odsyłam.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: No to jedziemy.
4: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.

0: całej rodziny.
1: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars Wrocław. Ulica Wyścigowa 58A. www.mmcars.pl.
2: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
3: Polska! W łopatce z grilla i z delikatesów Centrum.
4: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka, złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
5: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: Lupis World. Największe rodzinne centrum rozrywki w Polsce zaprasza do Wrocławia.
7: Czeka na Was mnóstwo atrakcji i energia, które wciągają od pierwszej chwili.
6: Lupis World. Tu zabawa nie ma końca.
7: A każdy dzień to nowa przygoda.
8: Kto zwalcza ból?
9: Voltaren!
8: Kto?
10: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
12: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
13: Po reklamie.
14: Wracamy do Was z kolejnym raportem. Punktualnie 14. Posłuchajcie, co ważnego dzieje się we Wrocławiu.
15: Daniel Hawryleń, kłaniam się o 14 i zapraszam na popołudniowy raport w Radiu Gra. Zaczynamy od wstrząsających scen, jakie rozegrały się we Wrocławiu. Trzech mężczyzn z Kazachstanu, Ukrainy i Turcji zwabiło podstępem do auta, a następnie porwało dwóch młodych Ukraińców. Według ustaleń Martyny Czerwińskiej mężczyźni byli bici i więzieni w centrum miasta.
16: Do porwania doszło na podwórku przy ulicy Barckiej i parkingu przy Świeradowskiej. Wszystko uchwycił osiedlowy monitoring. Na zapisie widać, jak 20-latkowie zostali zwabieni, a następnie wciągnięci do samochodów. Później sprawcy wywieźli ich do piwnicy jednej z restauracji na Starym Mieście. Tam groźbami i przemocą wymusili od nich podanie haseł do aplikacji bankowych, ale także zaciągnięcie pożyczek wśród znajomych. Policji udało się ich szybko namierzyć i uwolnić dwóch młodych Ukraińców. Oprawcy zostali zatrzymani i usłyszeli już zarzuty za m.in. pozbawienie niewolności ze szczególnym udręczeniem, rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia, wymuszenie i pobicie. Grozi im do 25 lat więzienia.
15: Dodajmy, że policja zatrzymała w tej sprawie w sumie 4 osoby. Czwarty mężczyzna to kierowca taksówki.
17: O tym się mówi we Wrocławiu.
15: Było o karach, to teraz dla odmiany o nagrodach. 231 sportowców oraz 78 trenerów z Wrocławia otrzymało nagrody prezydenta Wrocławia za wyniki osiągnięte w 2025 roku. To medaliści krajowych i międzynarodowych imprez reprezentujący 55 klubów ze stolicy Dolnego Śląska i 34 dyscypliny. Łączna wartość przyznanych im nagród pieniężnych to ponad 1 000 000 zł, a listę nagrodzonych znajdziecie na miejskiej stronie wrocław.pl. Przypominamy, że dzisiaj dolnośląska policja wzięła pod lupę przewoźników. W całym regionie od rana trwa akcja SENT. Z kontrolami muszą liczyć się kierowcy ciężarówek i aut dostawczych, informuje nasz korespondent Bartek Paulus.
18: Policjanci kontrolują sposób, w jaki przewożone są towary wrażliwe, takie jak paliwo, alkohol, tytoń czy inne produkty objęte obowiązkiem zgłoszenia do systemu SENT. Mundurowi sprawdzają, czy transporty są odpowiednio zarejestrowane w systemie zgodnie z dokumentacją przewozową i czy nie dochodzi do próby unikania opodatkowania. Kontrole odbywają się zarówno na drogach, jak i w punktach załadunku i rozładunku. Policja przekonuje, że takie akcje pomagają w walce z szarą strefą, chronią legalny rynek i wpływy do budżetu państwa. Dzięki nim ogranicza się nielegalny handel oraz oszustwa podatkowe.
15: Mundurowi sprawdzają oczywiście przy okazji także trzeźwość kierowców czy stan samochodów.
17: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
15: Łódź dołączyła do miast, nad którymi jutro przelecą najnowsze polskie samoloty bojowe F-35. Chwilę po 9:00 wystartują z bazy w Łasku i polecą w stronę Trójmiasta. Ten dźwięk nad Westerplatte usłyszycie około 9:45, potem Warszawa około 10:10 wzdłuż Wisły na wysokości Cytadeli, następnie Efy polecą w stronę Krakowa, by nad Wawelem pojawić się o 10:35. Zawrócą wtedy nad Łódź i 10 minut później pojawią się nad tym miastem. Niestety niewielkie zachmurzenie utrzyma się we Wrocławiu do końca dnia, ale w czwartkowe popołudnie czeka nas też więcej przejaśnień niż przelotnych opadów deszczu. Te ostatnie, jeżeli już się pojawią, będą słabe i rozproszone, no i oczywiście krótkie. Temperatura do końca dnia będzie oscylować wokół 17-18 stopni Celsjusza, a wiatr wiać z północnego zachodu z prędkością nieprzekraczającą jednak 20 km na godzinę.
14: Po godzinie 14:00 po naszym raporcie, po prognozie pogody, no to pora wracać do grania i trochę pozytywnie się ponakręcać na czwartkowe popołudnie. Chociaż mam wrażenie, że to wcale nie takie duże wyzwanie. No bo czwartek już tak blisko piątku, tak blisko weekendu, ale jednak gdyby ktoś potrzebował dobrej energii, od tego nas macie. Radio Gra Wrocław, dajcie głośniej, to Kaigo Kaigo.

0: Grupa NSYNC w Radiu Gra Wrocław. Po 14 takie melodie lekko sentymentalne podrzucamy, a tymczasem bez sentymentów, ale z dumą myślę. Jutro będziemy witali F-35, czyli husarz nad Polską się pojawi. Jutro, 12 czerwca, piloci sił powietrznych naszych polskich wykonają uroczyste przeloty nad trzema polskimi miastami w ramach takiego wydarzenia Powitanie z Polską, bo husarze po raz pierwszy pojawią się w naszym kraju. No niestety Wrocławia na tej mapie nie ma, ale jest Łódź, jest Warszawa, jest Kraków mniej więcej. W tych okolicach można się spodziewać. A, no i jeszcze Trójmiasto. W Trójmieście zresztą wszystko się zacznie około 9:45. My, jak dobrze pójdzie, to co najwyżej usłyszymy jakiś huk. Dosyć głośny zapewne. No i ewentualnie przeglądać trzeba będzie Instagrama, strony newsowe, bo tam na pewno sporo tych zdjęć i nagrań się pojawi. Ale póki co F-35 w okolicach Wrocławia pojawiać się nie będą. I powiem szczerze, mam nadzieję, że nigdy nie będzie takiej potrzeby.
1: Reklama. Oszczędni zawsze znajdą waszą jakiś hit. Na przykład orzechy nerkowca teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Po reklamie.
12: To jest Radio Gra.

Cold to Katy Perry w Radiu Gra Wrocław. Czy zimno, czy gorąco, to niebawem będziemy sprawdzać w najnowszej prognozie pogody. Mam nadzieję, że to lato mimo wszystko będzie raczej gorące niż zimne. Może nie za gorące, no ale zobaczymy. W prognozach będziemy wam podrzucali te najnowsze informacje pogodowe. Być może również coś na temat wakacji się pojawi. Tymczasem, jeżeli chodzi no nie o wakacyjną pogodę, ale prognozy na to, jak się po Wrocławiu będziemy mogli poruszać, no to moi drodzy, lekko nie będzie, bo ruszają wakacyjne remonty we Wrocławiu. 30 inwestycji w różnych częściach miasta. No tak, moi drodzy, w wakacje będzie się działo. Trzeba się będzie poprzestawiać na to wszystko, a najważniejsze jest to, że te wielkie wakacyjne zmiany, remonty zaczną się już w najbliższą sobotę i to będzie taki delikatny wstęp do tego, co nas czeka nieco później. Także w wakacje we Wrocławiu, zanim wsiądziecie do auta albo wybierzecie się na swój ulubiony przystanek autobusowy czy tramwajowy, to sprawdźcie, czy przypadkiem tam nie ma remontu. O wszystkim na bieżąco będziemy was informować w Radiu Gra Wrocław, ale wiecie, pewne rzeczy lepiej warto sprawdzić z wyprzedzeniem. Na oficjalnej stronie miasta jest już pełna lista tych wszystkich utrudnień i remontów, które nam się szykują. Przypominam, 30 remontów w całym mieście.

0: Piosenka po to, żebyśmy troszeczkę zwolnili sobie tempo, wiecie, żeby się nie przepracować, nie przemęczyć za bardzo. Don't Answer Me to Alan Parsons Project w Radiu Gra Wrocław. U nas za chwilę też, no właśnie, prognoza na to, czy warto się będzie przemęczać, czy niekoniecznie. No i prognozy muzyczne też dla Was mam. Dawid Podsiadło się pojawi zaraz po prognozie pogody. Zostańcie blisko.
1: Reklama.
2: Ale patrz!
1: Ale co?
2: Ale niskie ceny!
1: Reklama.
2: Ale patrz!
1: Ale co?
2: Ale niskie ceny!
3: Mamy to!

0: piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
1: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? Kto będzie następny? Nigeryjski książę?
4: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dębanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
5: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
6: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
7: Słyszałeś? Casinos Young 15+ we Wrocławiu robi dni otwarte.
8: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
7: Mają tam liceum sztuk plastycznych. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
8: Kiedy to?
7: Już 11 czerwca. Wrocław, Kościuszki 29.
8: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
7: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.

0: jest fresh. Po reklamie.
1: Niestety niewielkie zachmurzenie utrzyma się we Wrocławiu do końca dnia, ale w czwartkowe popołudnie czeka nas też więcej przejaśnień niż przelotnych opadów deszczu. Te ostatnie, jeżeli już się pojawią, będą słabe i rozproszone, no i oczywiście krótkie. Temperatura do końca dnia będzie oscylować wokół 17-18 stopni Celsjusza, a wiatr wiać z północnego zachodu z prędkością nie przekraczającą jednak 20 km na godzinę.
2: To jest Gra FM.

Lady Gaga, How Bad Do You Want Me w radiu gra Wrocław. Takie melodie podrzucamy jeszcze przed 15. I podrzucam wam też całkiem istotną informację, że jesteśmy coraz bliżej meczu, oficjalnej ceremonii otwarcia Mistrzostw Świata. Godzina 18.30, to wtedy zacznie się wyjątkowe, wielkie muzyczne otwarcie, rozpoczęcie. Będzie Shakira, Burna Boy i masa innych muzyków, a mecz otwarcia Meksyk i Republika Południowej Afryki to o godzinie 21.00 się rozpocznie. No i właśnie, jeżeli we Wrocławiu chcielibyście ten mecz zobaczyć, to jest całkiem sporo możliwości. Cała masa knajpek, na przykład w okolicach Placu Solnego czy Rynku, zaprasza właśnie na takie transmisje, ale mecz możecie też obejrzeć na dachu Wrocławii. Tutaj dużo będzie się działo, tutaj transmisje, zresztą wielu meczy będą się działy, także wstęp wolny, zaglądajcie. Na oficjalnej stronie miasta zresztą też znajdziecie pełną rozpiskę wszystkich knajpek, które na mecze zapraszają do siebie. A jeżeli wy organizujecie jakąś strefę kibica, to też koniecznie dajcie znać. Chętnie taką informację przekażemy. Piszcie 3002, darmowy numer SMS. Jeżeli robicie jakąś większą strefę kibica, na przykład u siebie na tarasie, na dachu, w ogródku, dajcie cynk, z chęcią przekażemy.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
1: To w euro!
2: Emocje rosną!
1: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: 13 i 14 czerwca Dni Gminy Siechnice. Dwa dni koncertów i atrakcji dla całych rodzin. Wystąpią Cliffs, Perfect, Oscar Sims, Nocny Kochanek, Łydka Grubasa. Do tego animacje dla dzieci jarmarki Wesołe Miasteczko. Dni Gminy Siechnice. Baw się razem z nami.
7: Zapraszam serdecznie. Burmistrz Siechnic Łukasz Krowski.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to Coca-Cola, butelka 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy lub słonecznikowy, ola la, 3,99 kupując dwa.
10: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
11: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
12: Czy można powtórzyć pytanie?
11: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
12: Tak.
11: Brawo!
1: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Znowu lecicie?
15: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
14: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
15: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
13: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: Po reklamie.
16: Najważniejsze informacje, również te sportowe, właśnie teraz w Radiu Gra Wrocław usłyszycie. Jest 15, zaczynamy raport.
17: Daniel Hawrylenia, zapraszam na popołudniowy raport w Radiu Gra. Zaczynamy od wakacyjnych planów remontowych z Diumu. Jak już wiecie z naszej anteny, do końca sierpnia ma potrwać pierwszy etap remontu wiaduktów na ulicy Gazowej. W ramach inwestycji wybudowano kładkę, po której mimo prac mogą poruszać się piesi i rowerzyści. Jak przekazał nam dyrektor z Diumu, Tomasz Staruchowicz, konstrukcja pierwszego wiaduktu jest już zdemontowana i trwa budowa jego następcy.
18: Lipiec, sierpień to jest okres intensywnej pracy związanej właśnie z tym, aby konstrukcje nowe konstrukcje obiektów w ciągu ulicy Gazowej się pojawiły. Wrzesień to prace drogowe na styku Mościckiego, Karwińska, Gazowa, tak aby możliwie jak najszybciej przywrócić ruch kołowy na kierunku Mościckiego w kierunku Barckiej.
17: To nie koniec wakacyjnych inwestycji z Diumu. Pozostałe już w kolejnych popołudniowych raportach z Wrocławia w Radiu Gra. Bądźcie z nami.
1: O tym się mówi we Wrocławiu.
17: Teraz o ciekawej inicjatywie pomocowej. 15 kur, 2 koguty i 2 kaczki trafiły ze schroniska dla bezdomnych zwierząt we Wrocławiu do schroniska dla bezdomnych mężczyzn imienia świętego brata Alberta w Szczodrem. Zwierzęta mają wspierać codzienną aktywizację mieszkańców placówki i budowanie odpowiedzialności. Przeniesienie jest skutkiem zmian prawnych, które zabraniają trzymania zwierząt gospodarskich w schroniskach dla zwierząt. Nowy Dom Ptaków to dawny kompleks pałacowy, gdzie zwierzęta wnoszą elementy rutyny i relacji dla mieszkańców ośrodka. Inicjatywa łączy ochronę zwierząt z pomocą społeczną dla osób w kryzysie bezdomności. Jak już wiecie z raportów Radia Gra, od niedzieli pociągi kursujące z Wrocławia w kierunku Bielawy będą dojeżdżały do dwóch nowych przystanków kolejowych: Bielawa Jezioro i Bielawa Góry Sowie. Jest to możliwe dzięki odbudowie kolejnych 4 km trasy kolejowej w kierunku Srebrnej Góry. A jak tłumaczy burmistrz Bielawy Andrzej Hordyj, nowe przystanki mają ułatwić dostęp do lokalnych atrakcji turystycznych.
0: Dotychczasowe dwa przystanki, czyli Bielawa Centrum i Bielawa Zachodnia, to były przystanki głównie dedykowane dla mieszkańców, którzy korzystając z linii kolejowej jeżdżą głównie do stolicy regionu. Natomiast w tej chwili te dwa nowe przystanki dają szansę, że właśnie mieszkańcy Wrocławia będą docierali do swoich miejsc docelowych, czyli w góry, nad jezioro, turystyka rowerowa, turystyka piesza, więc zakładam, że to przywiezie nam dodatkowych turystów.
17: Dodajmy, że pociągi wrócą na ten odcinek po blisko 50 latach nieobecności.
9: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
17: Do końca dnia na północy i zachodzie kraju trzeba się spodziewać opadów deszczu, do tego silnego wiatru. Jutro z kolei burza na wschodzie, na termometrach nie więcej niż 20 stopni. Cieplej ma się zrobić dopiero od środy, w przyszły czwartek na południowym zachodzie kraju, możliwe nawet 30 stopni. I jeszcze szybko sprawdzamy najnowsze ceny paliw. Jutro za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 5 zł 98 groszy. Tańszy będzie olej napędowy, maksymalnie 6 zł i 37 groszy za litr. Daniel Chawrylenia, witam ponownie i zapraszam na popołudniowy raport sportowy w Radiu Gra. W najbliższą niedzielę futbol amerykański powraca na tarczyńskie arenę. Panthers Wrocław w hitowym starciu europejskich rozgrywek The League Europe zmierzą się z Berlin Thunder. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 16:10, a historia pojedynków obydwu zespołów sięga kilku sezonów i za każdym razem dostarcza kibicom ogromnych sportowych emocji. Warto podkreślić, że dotychczas wrocławianie nigdy nie przegrali z drużyną z Berlina na własnym stadionie. Zarówno Berlin Thunder, jak i Panthers Wrocław po trzech pierwszych meczach sezonu 2026 mają taki sam bilans, czyli 2 zwycięstwa i 1 porażka. Zapowiada się więc zaciekłe spotkanie. W czwartek we Wrocławiu maksymalnie 18 stopni Celsjusza, czyli tyle, ile aktualnie pokazują termometry. Do końca dnia utrzyma się średnie zachmurzenie, ale już bez deszczu. To znaczy możliwe są przelotne, słabe i rozproszone opady, ale będzie też zdecydowanie więcej przejaśnień. Ciśnienie aktualnie wynosi 1017 hektopaskali, ale do końca doby odrobinę wzrośnie.
16: Moi drodzy, jakoś tak to nam poszło pięknie już po 15:00 po naszym raporcie kolejny za godzinę, a teraz to co przyjemne, najlepsze wręcz. Czyli hity pełne energii. Roxette, Sleeping in My Car to dla wszystkich tych, którym marzy się taka drobna drzemka w pracy.

0: Pitbull i Mark Anthony z deszczową piosenką w Radiu Gra Wrocław. No jakby przewidywali, jaka pogoda nam się kroi na dzisiaj i kilka najbliższych dni. Rain over me, to za nami. A jeżeli wy chcielibyście sobie przewidzieć jakąś fajną atrakcję, to tak tylko daję znać, że co prawda nie u nas we Wrocławiu, ale w Łodzi w tym roku Pitbull się pojawi. Z tego co widzę, bilety w nie najwyższych cenach, no i przede wszystkim są jeszcze dostępne. 27 dzień listopada, jeżeli chcecie sobie dodać trochę słońca i szaleństwa właśnie jesienią w Polsce, to może do Łodzi na koncert Pitbulla warto się wybrać? Przemyślcie to.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Kalafior cena przed obniżką 9,99, a teraz tylko 4,99 za sztukę. I polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99, teraz 5,99 za kilogram.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
7: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
8: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
9: Tu będą nowe meble, podłoga, większy telewizor.
10: Kochana, to kroi wam się gruby remont chałupy.
9: A my uciekniemy nowym autem do chałup.
10: No, no.
11: Nie musisz zazdrościć. Sprawdź nasze oferty kredytowe dostępne w placówkach przez telefon lub na pocztowy.pl. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. To nie jest oferta. Decyzja i warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku, u pośredników kredytowych oraz na stronie www.pocztowy.pl.
12: Po reklamie.
13: To jest Radio Gra.

0: pragnienie cały czas rozdaje wam bilety do kina Nowe Horyzonty, które w tym tygodniu zaprasza was serdecznie i gorąco na nowy film Stevena Spielberga, czyli Dzień Objawienia. Jeżeli chcielibyście się wybrać do kina jutro, w weekend albo w przyszłym tygodniu, no właśnie takie podwójne wejściówki na dowolny seans Dnia Objawienia dla was mam. Co zrobić, żeby je zgarnąć? Napisać do mnie SMS-a. 3002 to nasz darmowy numer SMS i tutaj piszecie, jaki jest wasz ulubiony film Stevena Spielberga. Co jest ważne? Napiszcie jakiś argument, spróbujcie mnie przekonać właśnie, dlaczego to ten film jest najlepszy. Argumenty przyjmuję wszelkie, więc piszcie śmiało. 3002, jaki jest wasz ulubiony film Spielberga, a w zamian bilety na jego najnowszy film będą na was czekać.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: A usłyszycie nie tylko magię ich wokali, ale przy okazji usłyszycie najnowszą prognozę pogody. Szczegóły już za chwilę.
1: Reklama. Brunu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
3: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto Pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
4: Wymiana oleju, drobne naprawy samochodu lub motocykla? Nie potrzebujesz płacić fortuny za prostą robotę. W Lift Auto 24 wynajmiesz profesjonalne stanowisko warsztatowe, podnośnik, narzędzia i sklep na miejscu. A między pracą? Kawa i wymiana doświadczeń z innymi. Rezerwujesz online, wchodzisz i robisz wszystko po swojemu. Przy zakupie oleju pierwsza wizyta gratis. Lift Auto 24. Wrocław, ulica Tyska 16, za Parkiem Wschodnim. www.liftauto24.pl.
5: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną. Dla firm i klientów indywidualnych zapewniamy nowoczesne leczenie i szeroki zakres usług. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: No to jedziemy.
10: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
11: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny.
12: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars Wrocław. Ulica Wyścigowa 58A. www.mmcars.pl.
13: Po reklamie.
14: W czwartek we Wrocławiu maksymalnie 18 stopni Celsjusza, czyli tyle, ile aktualnie pokazują termometry. Do końca dnia utrzyma się średnie zachmurzenie, ale już bez deszczu. To znaczy możliwe są przelotne, słabe i rozproszone opady, ale będzie też zdecydowanie więcej przejaśnień. Ciśnienie aktualnie wynosi 1017 hektopaskali, ale do końca doby odrobinę wzrośnie.
15: To jest Radio Gra. Yeah.

Radio Gra. Hity pełne energii.

0: To Robin Schulz i James Blunt. Okej, no i mam nadzieję, że to jest dla was jakiś prognostyk i że faktycznie u was będzie okej, że jakoś tą piosenką się tak po prostu naładujecie pozytywnie, że trochę dobrego wam dała i faktycznie wszystko będzie u was po prostu dobrze. Jak jest we Wrocławiu, co się aktualnie dzieje, jakie ważne wydarzenia przed nami, czy jest okej, czy nie okej, to za chwilę też będziemy sprawdzać w najnowszym raporcie, punktualnie o 16. A w międzyczasie mam dla was jeszcze podpowiedź, że w najbliższy weekend będzie gęsto od rowerzystów, bo wrocławskie święto rowerzysty już nam się szykuje na 14 czerwca, a więc najbliższą niedzielę. To będzie wielki peleton, który przejedzie przez całe miasto, a więc musimy się wszyscy liczyć z utrudnieniami przez około 2 godziny. Takie utrudnienia w najbliższą niedzielę mogą występować, także tutaj myślę, że musimy się cieszyć i to bardzo, że nie pojawi się to akurat w poniedziałek na przykład w drodze do pracy, chociaż z drugiej strony wtedy można byłoby zwalić, no nie, na to, że do pracy przyjechałam później, czy przyjechałem później, bo rowerzyści zablokowali miasto. No i co? No i szef nie miałby żadnego argumentu na odparcie naszego argumentu z kolei spóźnienia. W tym roku start jest zaplanowany o godzinie 12 na Placu Wolności, a meta i rodzinny piknik w parku Stanisława Tołpy, a pełna trasa czeka na was już teraz na oficjalnej stronie miasta.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
4: Lupis World, największe rodzinne centrum rozrywki w Polsce, zaprasza do Wrocławia.
5: Czeka na was mnóstwo atrakcji i energia, które wciągają od pierwszej chwili.
4: Lupis World, tu zabawa nie ma końca.
5: A każdy dzień to nowa przygoda.
6: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
7: Citroën.
8: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
9: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Po reklamie.
0: Punktualnie 16, a kiedy słyszycie ten dźwięk i wiecie, która jest godzina, to wiecie, czego się spodziewać. Najnowszy raport przed wami.
10: Daniel Hawrylania, witam ponownie. Raport o 16. Zaczynamy od dobrej informacji dla kierowców. Coraz bliżej otwarcia drogi ekspresowej S8 na trasie z Wrocławia do Kłodzka. Inwestycja ma przyspieszyć podróż ze stolicy regionu do Kotliny Kłodzkiej i zwiększyć bezpieczeństwo kierowców. Jak mówi Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego, prace postępują w ekspresowym tempie.
11: Dzisiaj, żeby z ziemi kłodzkiej, z Kotliny Kłodzkiej dostać się do Wrocławia drogą krajową numer 8, potrzebne jest 2-2,5 godziny. Jeżeli to zadanie do Barda będzie zrealizowane, myślę, że ten czas przejazdu będzie mógł się skrócić nawet do godziny. To jest jeden aspekt bardzo ważny. Drugi to oczywiście bezpieczeństwo, bo droga krajowa numer 8 to jest droga krzyżowa. Jak nią jedziemy, to widzimy co kilkadziesiąt metrów krzyże osób, które na tej drodze straciły życie. Trzecia kwestia to jest kwestia gospodarcza. południe Dolnego Śląska wymaga wsparcia, wymaga tlenu, wymaga dobrej komunikacji.
10: Cała trasa, przypomnijmy, podzielona jest na 6 odcinków. 3 z nich pomiędzy Wrocławiem a Łagiewnikami zostaną otwarte wiosną przyszłego roku.
1: O tym się mówi we Wrocławiu.
10: Po południu wracamy do czerwcowych propozycji wrocławskiego stadionu. Przed nami kolejny mecz Panthers Wrocław, potem Mistrzostwa Świata Przedszkolaków i w końcu, o czym informuje rzecznik Tarczyńskiej Areny Marcin Janiszewski, festiwal gastronomiczny oraz koncert Sanach.
2: W weekend 19-21 czerwca koncerty, oryginalne jedzenie, licytacje charytatywne, muzyka na żywo, strefa kubańska i atrakcje rodzinne. To wszystko czeka nas podczas tego festiwalu. 26 kwietnia Sanach, czyli znana polska artystka, która niejednokrotnie wyprzedała już cały Stadion Narodowy, tym razem wystąpi u nas na Tarczyńskiej Arenie. Bilety są jeszcze dostępne. Zapraszamy.
10: Aktualny kalendarz imprez oraz szczegółowe informacje znajdziecie na stronie internetowej stadionu. Z kolei Wodecki Dobry Wieczór Państwu to ostatnia przed wakacjami propozycja Teatru Polskiego we Wrocławiu. Bilety wciąż do kupienia, a premiera w wyjątkowym miejscu, zdradza producentka tego wydarzenia Milena Paszkowska.
12: Będziemy grać w dawnym kasynie w budynku OWO. Jest to dla nas nowa przestrzeń, ale bardzo nas zainspirowała, ponieważ w scenariuszu pojawiają się różne hotelowe historie. Dlatego było to dla nas dużą inspiracją, bo nad kasynem jest hotel, więc wspaniale się to wszystko ułożyło. Będzie bardzo kameralnie, będzie bardzo klasycznie, naturalne brzmienia, 4 głosy wokalne, fortepian i wiolonczela.
10: Premiera już jutro o godzinie 19.
1: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
10: Patostreaming będzie zakazany. Tak dziś zdecydował Sejm. Chodzi o promowanie w internecie takich treści, które na przykład przedstawiają popełnienie czynu zabronionego. Kto nie zagłosował za ustawą, sprawdzamy.
13: Niemal cała Konfederacja, bo wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak wstrzymał się od głosu. Przeciwko ustawie byli także politycy z ugrupowania Grzegorza Brauna i były polityk PiSu Janusz Kowalski. W trakcie debaty nad ustawą można było zakładać, że za będą niemal wszyscy posłowie.
14: To jest zjawisko bardzo, bardzo szkodliwe.
13: Mówił poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Wójcik. Teraz ustawa trafi do Senatu, a następnie na biurko prezydenta.
10: Tyle Kacper Wróblewski. Późnym popołudniem coraz więcej słońca w stolicy Dolnego Śląska, ale do wieczora mogą pojawić się przelotne opady słabego deszczu, które według synoptyków z IMGW dotkną około 20% powierzchni naszego miasta. Temperatura już do końca dnia utrzyma się w przedziale 16-18 stopni Celsjusza. Stopniowo wzrastać będzie za to ciśnienie, to w tej chwili wynosi 1018 hektopaskali.
0: Czwartkowe popołudnie jest już w naprawdę zaawansowanym stadium. Z tego też względu już zupełnie bez wyrzutów sumienia można myśleć o weekendzie. I powiem szczerze, też to robię. Również dla Was. A wszystko po to, żeby Wam podpowiedzieć, co w weekend warto robić. Bądźcie blisko, jeżeli chcecie się tego dowiedzieć. Natalia Kawałek, dzień dobry. Daleko.

0: No to was wzięliśmy na wycieczkę prosto do Włoch. Ciao, ciao, ciao, Siciliano, to za nami. Tymczasem pozostajemy we Wrocławiu i pozostajemy, no właśnie, blisko tego, co się dzieje na świecie i nie tylko. Moi drodzy, czytam właśnie o tym, że Międzynarodowy Zespół Astrofizyków potwierdził, że ekspansja Wszechświata nie tylko trwa, ale wciąż przyspiesza. A więc, moi drodzy, żeby we Wszechświecie była równowaga, skoro on przyspiesza, to my chyba możemy bez żadnych wyrzutów sumienia troszeczkę zwolnić, wrzucić na luz, jakąś kawkę wypić o tej porze. Tak jest, nie ma się co przepracowywać, Wszechświat robi to za nas.
1: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara na mediaexpert.pl.
3: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie Bakal, jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99, a produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
5: Leroy, akcja na łazienkę trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
6: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Po reklamie.
10: To jest Gra FM.

I to są hity pełne energii. Bruno Mars, który dodaje nam otuchy i dodaje nam trochę mocy. To nam się wszystkim przyda. Locked Out of Heaven w Radiu Gra Wrocław. To za nami, a ja tak nieśmiało zerkam na prognozę pogody. Ta najnowsza prognoza u nas też już niebawem, ale tak się zastanawiam, jak to z tym weekendem będzie, bo widzę, że troszeczkę w kratkę. Niedziela bardzo, no dobra, może nie bardzo, ale trochę słoneczna, sobota z lekką dawką deszczową, a tak zerkam na to, bo widzę, że spływy kajakowe nam się na weekend szykują. Całkiem sporo tych spływów można sobie wybrać. Trochę jest organizowanych przyjemnych tras, również z ogniskiem przy okazji. No ale widzę, że na niedzielę jak najbardziej umówić się na taki spływ można. W sobotę, gdyby ktoś miał chęci i nie bał się potencjalnego deszczu, to też. No, jeżeli nie jesteście z cukru, to myślę, że problemu nie będzie. Ale w niedzielę też na przykład taki spływ po Widawie. Wrocław, Sołtysowice, Las Rędziński. Bardzo ładna traska. Zresztą dzień wcześniej również. Gdybyście mieli chęć wybrać się na ten albo jakiś inny spływ, to zaglądajcie na oficjalną stronę miasta. Tutaj taką rozpiskę różnych atrakcji, również wodnych we Wrocławiu i okolicach znajdziecie.

0: Chociaż w dużej mierze to jest piosenka o zapominaniu, to przede wszystkim to jest piosenka o miłości, niekoniecznie tej spełnionej. Fast Boy i Topic Forget You w Radiu Gra Wrocław już za nami, ale przed nami też piosenka o złamanym sercu. Share i Believe to już za parę chwil na naszej antenie będzie można pośpiewać, potupać nóżką albo bioderkiem poruszać, co kto lubi. Po drodze też oczywiście najnowsza prognoza pogody, jak zawsze o tej porze. Nigdzie nie odchodźcie, zostańcie blisko Radia Gra Wrocław.
1: Reklama.
2: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Kalafior, cena przed obniżką 9,99, a teraz tylko 4,99 za sztukę. I polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99, teraz 5,99 za kilogram.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Tomasz?
10: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chips Lays? Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej. Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
12: Wszystko brzmi lepiej
13: w harmonii.
12: Dwa głosy współgrają
13: ze sobą,
12: przekazują z lekkością
13: trudne wiadomości,
12: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
13: betonowy mur.
12: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
13: zostać influencerką.
12: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
13: Harmonizer.
14: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
15: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
18: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
17: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
18: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
17: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
20: Po reklamie.
21: Późnym popołudniem coraz więcej słońca w stolicy Dolnego Śląska, ale do wieczora mogą pojawić się przelotne opady słabego deszczu, które według synoptyków z IMGW dotkną około 20% powierzchni naszego miasta. Temperatura już do końca dnia utrzyma się w przedziale 16-18 stopni Celsjusza. Stopniowo wzrastać będzie za to ciśnienie, to w tej chwili wynosi 1018 hektopaskali.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

trochę szafiru podrzucamy. Może nie możemy go obserwować aktualnie na niebie, ale w muzyce szafir zakazany nie jest, wręcz przeciwnie. Ed Sheeran z wielką przyjemnością ten szafir wykorzystuje. A tymczasem wam polecam wykorzystać sytuację pogodową, która całkiem nieźle na niedzielę nam się będzie klarowała i może troszeczkę by tak popodróżować po Dolnym Śląsku. Co by na to? Tym bardziej, że właśnie od najbliższej niedzieli zacznie obowiązywać letnia korekta rozkładu jazdy kolei dolnośląskich. A mówię wam o tym również dlatego, że, uwaga, pojawiły się dwa nowe przystanki. Bielawa Jezioro i Bielawa Góry Sowie, a więc jeden z tych przystanków nad polskim Como leży. Jest to świetna okazja, żeby troszeczkę po naszym Dolnym Śląsku sobie popodróżować, a więc jeżeli macie chęć na jakąś przygodę, no to właśnie od tej niedzieli trochę łatwiej będzie ją zorganizować, no bo te pociągi będą nam troszeczkę bardziej pod kątem podróży i przygód przyjazne, więc zaglądajcie koniecznie na oficjalną stronę Dolnego Śląska, w zasadzie linii kolejowych Dolnego Śląska, bo tam znajdziecie rozkłady, ale na stronie Dolnego Śląska znajdziecie kilka propozycji, no właśnie na takie wyjątkowe, malownicze traski. A że w niedzielę pogoda ma być nie najgorsza, to tak tylko pokazuje, to może być bardzo fajny kierunek na przygodę. Radio Gra.

0: Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
5: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje?
6: To w euro!
7: Emocje rosną!
6: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: No to jedziemy.
9: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
10: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salonę Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny.
11: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars Wrocław. Ulica Wyścigowa 58A. www.mmcars.pl.
12: Po reklamie.
13: Słuchacie Radia Gra Wrocław, jest 17, a u nas czas na najnowszy raport. Posłuchajcie naszych dziennikarzy.
14: Daniel Hawrylenia, zapraszam na popołudniowy raport w Radiu Gra. W najbliższą sobotę rozpoczną się remonty drogowo-torowe we Wrocławiu. Prace obejmą dwa kluczowe miejsca, skrzyżowanie ulic Trauguta i Krasińskiego oraz odcinki torowiska na ulicach Stawowej i Peronowej. Na skrzyżowaniu Trauguta i Krasińskiego ruszy przebudowa torowiska nadzorowana przez MPK oraz remont magistrali pod nadzorem MPWiK. Kierowców czekają utrudnienia. Jadący od strony placu Wróblewskiego i ulicy Krasińskiego w kierunku Oławskiej będą musieli kierować się w stronę Placu Społecznego i skorzystać z nowej nawrotki, która zostanie otwarta około 100 metrów od skrzyżowania. Ruch od Placu Społecznego w kierunku Oławskiej będzie odbywał się trzema pasami, natomiast od Oławskiej w stronę Placu Społecznego kierowcy pojadą lewym i środkowym pasem, a prawy pas zostanie przeznaczony wyłącznie dla ruchu w kierunku Placu Wróblewskiego. Modernizacja torowiska na ulicy Stawowej i Peronowej z kolei obejmie odcinek od wiaduktu do Łuków na Stawowej oraz fragment przed przejściem dla pieszych na Peronowej. W pierwszym etapie remontu ulica Stawowa pozostanie przejezdna, ponieważ prace będą prowadzone wyłącznie na torowisku, a w związku z remontami przewidziane są zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej. O nich więcej będziemy mówić w jutrzejszych raportach w Radiu Gra. Bądźcie z nami.
15: O tym się mówi we Wrocławiu.
14: We Wrocławiu porwano i torturowano dwóch młodych Ukraińców. Sprawcami są czterej mężczyźni z Kazachstanu, Ukrainy i Turcji. Ci, co przekazała Aleksandra Freus z wrocławskiej policji, zostali już zatrzymani i grozi im nawet 25 lat więzienia.
16: Mężczyźni zwabili podstępem w umówione wcześniej miejsca 20-latków, a następnie siłowo wepchnęli ich do pojazdów, uprowadzając do pomieszczenia piwnicznego jednego z lokali gastronomicznych na wrocławskim Starym Mieście. Tam przemocą, groźbami i szczególnym udręczeniem zmuszali ich do wydawania kodów do aplikacji bankowych, zaciągania pożyczek, wydawania gotówki, podawania namiarów do osób, które taką gotówkę mogłyby im przekazać.
14: Wśród zatrzymanych jest m.in. kierowca taksówki. Od niedzieli pociągi kursujące z Wrocławia w kierunku Bielawy będą dojeżdżały do dwóch nowych przystanków kolejowych: Bielawa Jezioro i Bielawa Góry Sowie. Mówimy wam o tym od rana w raportach Radia Gra. Jest to możliwe dzięki odbudowie kolejnych 4 km trasy kolejowej w kierunku Srebrnej Góry. Pociągi, przypomina wicemarszałek naszego województwa Michał Rado, wrócą na ten odcinek po blisko 50 latach nieobecności.
1: Całość zadania liczy 16 km, ponieważ trwa remont, trwa rewitalizacja linii od Bielawy Góry Sowie do Srebrnej Góry. Całość inwestycji 60 milionów złotych. Ten odcinek, o którym dzisiaj mówimy, kosztował nas blisko 18 milionów złotych. Odcinek do Srebrnej Góry kosztuje 41 milionów złotych.
14: A zakończenie prac na trasie do Srebrnej Góry, dodajmy, planowane jest jeszcze w tym roku.
15: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
14: A w raporcie ze świata nazwiska tegorocznych laureatów honorowych Oscarów ogłosiła je Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej. Jednym z nagrodzonych jest znany reżyser Ridley Scott.
8: 88-letni Ridley Scott, twórca m.in. Łowcy Androidów, był nominowany do Oscara za Gladiatora, za Helikopter w ogniu i nie zwalnia tempa, ma w planach nową ekranizację Wyspy Skarbów.
14: Posłuchajcie, kto jeszcze został wyróżniony.
8: To Glenn Close, słynna aktorka 8 razy nominowana do Oscara. Znacie ją pewnie z filmów Fatalne Zauroczenie, 101 Dalmatyńczyków czy Żona. Floyd Norman był przez 65 lat związany z wytwórnią Walta Disneya. Pracował m.in. przy Śpiącej Królewnie czy Księdze Dżungli.
14: Tyle Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Do końca dnia temperatura powietrza utrzyma się we Wrocławiu w przedziale 16-18 stopni Celsjusza. Powoli zacznie zmniejszać się zachmurzenie, choć do wieczora możliwe są jeszcze słabe przelotne opady deszczu w niektórych rejonach miasta. W nocy minimalnie 8 na plusie, a jutro zdecydowanie więcej przejaśnień i rozpogodzeń.
13: Newsów, to już chyba wszystko wam podrzuciliśmy, ale mamy jeszcze kilka fajnych melodii do zagrania. Wszystko pod czwartkowe popołudnie. A że w okolicach 17 wiele osób kończy pracę, wiem, że nie wszyscy, ale wiele, no to podrzucam wam taki hymn wolności. To Dr. Alban, It's My Life na początek godziny 17 w Radiu Gra Wrocław. To są hity pełne energii, to jest program Moje Miasto. Jestem z wami jeszcze do 18.

0: Lublinie. Ostatnia szansa, żeby zgarnąć bilety do kina Nowe Horyzonty na najnowszy film Stevena Spielberga, czyli Dzień Objawienia. Jeżeli macie chęć zobaczyć całkiem niezłe, jeżeli niewielkie kino rozrywkowe, to śmiało piszcie do mnie. 3002 to nasz darmowy numer SMS. Tutaj bardzo was, moi drodzy, proszę o bardzo konkretne argumenty, jaki jest wasz ulubiony film Spielberga z całego przekroju twórczości. Piszcie śmiało, te najlepsze argumenty mają szansę właśnie na podwójną wejściówkę do kina Nowe Horyzonty na dowolny seans Dnia Objawienia. Jeżeli chętnie zobaczylibyście hollywoodzkie kino w naprawdę świetnym wydaniu, to nie macie wyjścia, piszcie śmiało 3002.
1: Reklama.
2: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
3: Citroen.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Lupis World. Największe rodzinne centrum rozrywki w Polsce zaprasza do Wrocławia.
9: Czeka na was mnóstwo atrakcji i energia, które wciągają od pierwszej chwili.
8: Lupis World. Tu zabawa nie ma końca.
9: A każdy dzień to nowa przygoda.
10: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną. Dla firm i klientów indywidualnych zapewniamy nowoczesne leczenie i szeroki zakres usług. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
11: No to jedziemy.
12: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie 3.

0: całej rodziny.
1: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars Wrocław. Ulica Wyścigowa 58A. www.mmcars.pl.
0: Po reklamie.
2: To jest Gra FM.

0: przy numerach takich jak ten świat przyspiesza, życie przyspiesza i chce się przyspieszać. Ma się tę energię w sobie z jakiegoś powodu. Od tego są hity pełne energii w Radiu Gra Wrocław, żebyście mieli możliwość dociśnięcia jeszcze gazu do dechy. Niekoniecznie na drogach, ale w życiu jak najbardziej. Culture Club za nami, a przed nami, słuchajcie, też dawka energii i dawka chemii, można powiedzieć. Velvet już za parę chwil na naszej antenie. Jeżeli chcecie usłyszeć konkretne elektroniczne, ale i popowe uderzenia, to koniecznie zostańcie blisko.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: No to jedziemy.
4: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie 3.

0: całej rodziny.
1: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars Wrocław. Ulica Wyścigowa 58A. www.mmcars.pl.
2: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
3: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firm i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, Ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
8: Citroen. Po reklamie.
9: Do końca dnia temperatura powietrza utrzyma się we Wrocławiu w przedziale 16-18 stopni Celsjusza. Powoli zacznie zmniejszać się zachmurzenie, choć do wieczora możliwe są jeszcze słabe przelotne opady deszczu w niektórych rejonach miasta. W nocy minimalnie 8 na plusie, a jutro zdecydowanie więcej przejaśnień i rozpogody.
10: To jest Radio Gra.

0: Tears and Ears i King to na waszą cześć, drodzy słuchacze Radia Gra Wrocław. Wszystko dlatego, że udało wam się przetrwać czwartkowe popołudnie. Już prawie 18 na zegarach, a więc ja się z wami żegnam i jutro zapraszam również od godziny 13. Natalia Kawałek, wszystkiego dobrego wam życzę na czwartkowy wieczór. Do usłyszenia, pa!
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Truskawkowy sezon w pełni, a gang świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty truskawki polskie w opakowaniu 14,99 za kilogram oraz polskie pomidory malinowe układane na wagę tylko 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Wymiana oleju, drobne naprawy samochodu lub motocykla? Nie potrzebujesz płacić fortuny za prostą robotę. W Lift Auto 24 wynajmiesz profesjonalne stanowisko warsztatowe, podnośnik, narzędzia i sklep na miejscu. A między pracą? Kawa i wymiana doświadczeń z innymi. Rezerwujesz online, wchodzisz i robisz wszystko po swojemu. Przy zakupie oleju pierwsza wizyta gratis. Lift Auto 24. Wrocław, ulica Tyska 16, za Parkiem Wschodnim. www.liftauto24.pl.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
8: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
9: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie karma dla kotów Gourmet Gold. Kup 5 puszek, 5 dodatkowych dostaniesz gratis. A ręcznik papierowy Velvet Turbo opakowanie tylko 11,99 lub 1 grosz z kuponem Kaufland Card Extra za 850 punktów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Po reklamie.
10: Jest 18, to jest Radio Gra. Sprawdzamy najnowsze wiadomości.
11: Daniel Hawrylenia, zapraszam na popołudniowy raport w Radiu Gra. Zaczynamy od wakacyjnych remontów planowanych przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu. Do końca sierpnia ma potrwać pierwszy etap remontu wiaduktów na ulicy Gazowej. Jednak na tym lista wakacyjnych inwestycji się nie wyczerpuje. Kolejna z tych większych, co przekazał Radiu Gra dyrektor z DIOM-u Tomasz Staruchowicz, to kapitalny remont estakad na Alei Jana III Sobieskiego i budowa ciągów pieszo-rowerowych w tej okolicy.
12: 17 czerwca otwieramy oferty na bardzo duże przedsięwzięcie związane z remontem estakad w ciągu Alei III Sobieskiego. To jest znaczące zadanie, zarówno pod kątem technicznym, jak i finansowym. Jeżeli procedura przetargowa pójdzie gładko, to powinniśmy jeszcze z końcówką wakacji wejść na roboty.
11: Prace przy remoncie estakad mają zająć 2 lata, a budowa infrastruktury pieszo-rowerowej 12 miesięcy.
1: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
11: Jak już wiecie z wcześniejszych raportów w Radiu Gra, budowa drogi ekspresowej S8 nabiera tempa. 3 pierwsze odcinki trasy między Kobierzycami a Łagiewnikami mają być gotowe już w 3 kwartale przyszłego roku. Niewykluczone jednak, że kierowcy skorzystają z nich szybciej, być może jeszcze przed przyszłorocznymi wakacjami. Najpóźniej wykonany zostanie 7 odcinek z Barda do Kłodzka, tłumaczy Bartkowi i Paulusowi Waldemar Wojciechowski, dyrektor wrocławskiego oddziału GDDKiA.
13: On jest na etapie studium techniczno-ekonomicznego. Na środowisko. Opracujemy dokumentację, opracowujemy raport oddziaływania na środowisko, będziemy składać wnioski o decyzję środowiskową. Dopiero po tych analizach i po tej decyzji będziemy mogli przystąpić do postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy.
14: Czyli po ukończeniu, bo to jest 7 odcinek, prawda?
13: To jest 7 odcinek, tak.
14: Po ukończeniu 6 odcinków dokąd dojedziemy?
13: Dojedziemy do Barta.
14: To jest droga potrzebna na Dolnym Śląsku?
13: Oczywiście, niezbędna droga, połączenie, danie dodatkowego motoru napędowego. nowego dla Kotliny Kłodzkiej.
11: Inwestycja, dodajmy, obejmuje łącznie 63 km nowej drogi, a jej wartość to blisko 3 miliardy złotych. Zmieniamy temat. Na bulwarze Dunikowskiego w sobotę odbędzie się festiwal pierwszej pomocy. Od 12 do 16 mieszkańcy Wrocławia i turyści będą mogli uczestniczyć w praktycznych warsztatach z resuscytacji i obsługi defibrylatorów AED. Wydarzenie organizują Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego oraz Wodna Służba Ratownicza. Pokaz ratownictwa wodnego zaplanowano na godzinę 13, a na miejscu dostępne będą także strefy edukacyjne i elementy profilaktyki zdrowotnej. Równocześnie na placu Gołębim na wrocławskim rynku trwają dni promocji zdrowia z bezpłatnymi badaniami i konsultacjami. W nocy minimalnie we Wrocławiu ma być 8 stopni na plusie. Noc będzie wyjątkowo chłodna, ale pogodna, z bezchmurnym niebem i umiarkowanym wiatrem. Jutro już więcej słońca i rozpogodzeń oraz cieplej niż dzisiaj. Termometry we Wrocławiu mają pokazać maksymalnie 20 kreskę nad zerem.
10: Okej, cześć, witajcie po 18:00, gdziekolwiek jesteście, cokolwiek robicie, to jest nasz wspólny czas. Przemek Grybowski z wami po godzinach. Oczywiście hiciory na zbliżające się wakacje, wasze ulubione kawałki, nowości i klasyki też. A na starcie naszego spotkania Andy Dust, jego Zokaria.

solo, ale z Demi Lovato, wielki hicior od brytyjskiej ekipy Clean Bandit po godzinach w Radiu Gram. No i wygląda na to, że najbliższe wieczory i noce wiele osób, fani piłki nożnej, na pewno będą spędzać solo, bo po prostu przecież te spotkania mundialowe będą odbywały się albo o 21, tak jak dzisiaj, albo o północy, albo o 3 w nocy, albo nawet o 4 nad ranem. Damy radę. No to teraz ta ostatnia nocka przed finałem. Maciek Maleńczuk w Radiu Gra. Boli.

No trzeba sobie brać do serca takie przesłanie. Niekiedy rzeczywiście trzeba mieć wiele gdzieś tam, prawda, z tyłu i po prostu sobie pogwizdać na problemy i troski. Whistle Jax Jones i śpiewający dla niego Callum Scott. Zostańcie z Radiem Gra, bo wróci za chwilę Damiano David, jego Talk To Me, tak bardziej disco.

To ta właśnie Ginger Spice, ta taka z piegami, słynna Jerry Halliwell i jej wersja It's Raining Men. Niestety nie będzie powrotu Spice Girls na scenę. Dziewczyny zazdrościły rzeczywiście wielkiego powrotu grupy Oasis. Widziały tam już te dolary w oczach, ale się nie dogadały i nie będzie ani trasy, ani żadnych nowych piosenek. Za to ja mam dla was nowości, które polecam na wakacje. Już powoli z radiem gra Słoneczne Chaosy od ekipy z Norwegii. To przyjaciele z projektu Bauza, tak się nazywają, ich Magnetic.

0: tu tańczy cały świat. To numer, który rządzi na festiwalach i w klubach, no i także u nas w radiu gra. To Holendrzy z duetu Anata, Talk to You. Polecam wam ich house'y, deep house'y, afro house'y, wszystko, wszystko. A za chwilę, no, jeden z największych imprezowych i kiedyś także klubowych przecież hiciorów, do którego wracają też nawet na festiwalach, od grupy Snap. To za chwilę pierwsza, najlepsza wersja. Z naszego gramofonu czeka Rhythm as a Dancer.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną. Dla firm i klientów indywidualnych zapewniamy nowoczesne leczenie i szeroki zakres usług. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
3: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych. Dostępną także z napędzacją będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych. Dostępną także z napędem 4.

0: przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Chcesz ułatwić dziecku start w dorosłość? Szukasz bezpiecznej inwestycji? Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje 290 mieszkań we Wrocławiu Leśnicy. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Mieszkanie spłacasz w miesięcznych ratach po odbiorze kluczy. To nie jest TBS. Już po 5 latach mieszkanie może być Twoje. To jedyny taki projekt we Wrocławiu. Nie czekaj. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2. Odwiedź nas także w mediach społecznościowych. Wyszukaj Aleja Platanowa 2.

0: Zależności od sklepu. Biedronka.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Po reklamie.
5: W nocy minimalnie we Wrocławiu ma być 8 stopni na plusie. Noc będzie wyjątkowo chłodna, ale pogodna, z bezchmurnym niebem i umiarkowanym wiatrem. Jutro już więcej słońca i rozpogodzeń oraz cieplej niż dzisiaj. Termometry we Wrocławiu mają pokazać maksymalnie 20 kreskę nad zerem.
6: To jest Gra FM.

90. to ludzie wyobrażali sobie, że w 2026 to nie wiem, to już będziemy latać do pracy i z powrotem, a my chcemy wracać do muzyki lat 90. jak przed chwilą Eurodance, Be My Lover od Labusz. Zostańcie z Radiem Gra, będą jeszcze klasyki i nowości, a jeżeli kochacie Eurodance, to przypomnę wam twórczość Fun Factory. Kto pamięta, kto kojarzy, powspominamy Celebration.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: 13 i 14 czerwca Dni Gminy Siechnice. Dwa dni koncertów i atrakcji dla całych rodzin. Wystąpią Trips, Perfect, Oscar Cyms, Nocny Kochanek, Łydka Grubasa. Do tego animacje dla dzieci jarmarki Wesołe Miasteczko. Dni Gminy Siechnice. Baw się razem z nami.
5: Zapraszam serdecznie. Burmistrz Siechnic Łukasz Krowski.
6: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną. Dla firm i klientów indywidualnych. Zapewniamy nowoczesne leczenie i szeroki zakres usług. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
7: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
8: Disney Plus.
9: To jest mój czas.
10: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
11: Mam propozycję.
12: To nie jest jakaś wkrętka?
10: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
13: Odpaliliśmy

0: Słuchaj, niskie ceny.
1: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę. A kupując piekarnik wraz z płytą, zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Po reklamie.

Rod Stewart zapowiedział, że może będzie jeszcze jedna trasa, może jeszcze jedna płyta i później rzeczywiście zrobi sobie wolne od muzyki. Tutaj w wielkim hicie Baby Jane. Przemek Grybowski, witajcie po 19. Czekając na pierwszy mecz na Mundialu, wracamy do obiecanych Eurodance'ów. Czas na kolejne winylowe klasyki i mam tutaj na dużym czarnym krążku cały album Fun Factory. Toni Kotura i przyjaciele. Złote czasy muzyki Eurodance. Kto pamięta Viva TV, te sprawy? No to świętujemy tak przed wakacjami, co świętujemy? No start Mundialu świętujemy. Fun Factory teraz!

0: Na Kylie Minogue dla rapera Tayo Cruza tutaj w numerze Haya. Zostańcie z Radiem Gra, za chwilę Alan Walker. Będą też kolejne winylowe klasyki, tak, z naszego gramofonu Tragedy. Z trzaskami od Bee Gees. Teraz tylko szybka wiadomość z kuchni. Słuchajcie, nasz polski rosół może trafić na listę UNESCO. Naprawdę trzymajmy kciuki, bo przecież nasz polski rosołek jest nie do podrobienia. Ja wiem, że to może nie niedziela, ale może jutro, tak na piątek, ktoś pomyśli o rosołku. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
9: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.

0: tym można walczyć z ziewaniem. Jeżeli zbiera kogoś na ziewanie. O tej porze w radiu gra Luckily I Follow Rivers. A kto ziewa rano? Może macie coś, co ja też mam często, czyli dysanie. Jest taka przypadłość, to niezdolność do porannego wstawania z łóżka albo wciąż powracające pragnienie, żeby się ponownie położyć. Ja to mam, w szczególności w listopadzie, w grudniu, w czerwcu trochę rzadziej. A na wieczorne pobudzenie, takie bity w radiu gra, za chwilę Szpiler i słynny Groove Jet, teraz ekipa Offenbach w numerze Miles Away.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Jest Dawid Podsiadło, jego sezon. Jest sezon na truskawki, wystartował sezon na czereśnie. Byłem w lokalnym warzywniaku dzisiaj. Czereśnie spadają cenowo już poniżej 25. Tak więc można spróbować, jak wiadomo, zawsze najlepsze, najbardziej przepyszne to te polskie. A za chwilę w radiu gra Shakira, która nagrała przecież piosenkę na Mundial, ale przypomnę wam jej Whenever, Wherever, bo piosenki mundialowej to jeszcze sobie posłuchamy, jeszcze zdąży nam się znudzić.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w Murowanej Goślinie.
6: 17, 40.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
11: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
12: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzbiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
13: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
14: Na przykład orzechy nerkowca teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
15: Po reklamie.

0: Ta od ekipy Virgin doda z przyjaciółmi. Jutro też będą takie hity, obiecuję. No to co, po 20 już będziemy odliczać czas do pierwszego gola na tegorocznym mundialu. Dziewczyny, może być nas trochę mniej, nas facetów, przez najbliższe dni, ale wierzę, że dacie radę. Miłego wieczoru. Przemek Grabowski, cześć.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Czy można powtórzyć pytanie?
10: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Tak.
10: Brawo!
12: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Wymiana oleju, drobne naprawy samochodu lub motocykla? Nie potrzebujesz płacić fortuny za prostą robotę. W Lift Auto 24 wynajmiesz profesjonalne stanowisko warsztatowe, podnośnik, narzędzia i sklep na miejscu. A między pracą? Kawa i wymiana doświadczeń z innymi. Rezerwujesz online, wchodzisz i robisz wszystko po swojemu. Przy zakupie oleju pierwsza wizyta gratis. Lift Auto 24. Wrocław, ulica Tyska 16, za Parkiem Wschodnim. www.liftauto24.pl.
15: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje we Wrocławiu Leśnicy osiedle Aleja Platanowa 2. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Alei Platanowej 1. Nie potrzebujesz zdolności kredytowej. Ty wpłacasz wkład własny, my bierzemy kredyt. To nie jest TBS. Już po 5 latach możesz wykupić mieszkanie na własność. Spłacasz je w miesięcznych ratach po odbiorze kluczy. Nie czekaj. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2. Odwiedź nas także w mediach społecznościowych. Wyszukaj. Aleja Platanowa 2.
16: Po reklamie.

0: czwartek, 11 czerwca, Paulina Schneider, zapraszam na magazyn reporterów Radia Gra. Dwóch młodych Ukraińców porwano i torturowano we Wrocławiu. Sprawcami są czterej mężczyźni z Kazachstanu, Ukrainy i Turcji. Zostali już zatrzymani i grozi im nawet 25 lat więzienia. Więcej Aleksandra Fraus z wrocławskiej policji.
1: Mężczyźni zwabili podstępem w umówione wcześniej miejsca 20-latków, a następnie siłowo wepchnęli ich do pojazdów, uprowadzając do pomieszczenia piwnicznego jednego z lokali gastronomicznych na wrocławskim Starym Mieście. Tam przemocą, groźbami i szczególnym udręczeniem zmuszali ich do wydawania kodów do aplikacji bankowych, zaciągania pożyczek, wydawania gotówki, podawania namiarów do osób, które taką gotówkę mogłyby im przekazać. Na tą sytuację policjanci trafili właściwie w sposób zupełnie przypadkowy, ale warty podkreślenia. Dostaliśmy monitoring od świadka, który zaobserwował tę sytuację na monitoringu w firmie, w której pracował, i przekazał nam to nagranie. Pierwsze zatrzymanie to właśnie pojazdu typu taksi i kierującego, i dalsze efekty to dotarcie do miejsca przetrzymywania tych osób pokrzywdzonych, ich uwolnienie, zatrzymanie pozostałych sprawców, bo to łącznie 4 osoby, którzy decyzją sądu zostali już tymczasowo aresztowani.

0: Czerwiec to intensywny czas na wrocławskim stadionie. Za nami już półmaraton dla ponad 26 tysięcy biegaczy, ale w harmonogramie jeszcze sporo wydarzeń. Jak mówi Marcin Janiszewski, rzecznik stadionu, w czerwcu nie ma na Tarczyńskiej Arenie tygodnia bez imprezy dla kilkudziesięciu tysięcy osób.
1: 14 czerwca Panthers Wrocław po raz kolejny wystąpią na Tarczyńskiej Arenie Wrocław w ramach Europejskiej Ligi Futbolu Amerykańskiego. Wrocławianie zmierzą się z Berlin Thunder. Pierwszy gwizdek odbędzie się o 16:10, zaś już wcześniej zapraszamy wszystkich kibiców w związku z tym, że będą mogli oni skorzystać z atrakcji towarzyszących, takich jak strefy z food truckami, dmuchańcami dla dzieci czy stanowiskami partnerów klubu. 16 czerwca odbędą się Mistrzostwa Świata Przedszkolaków. Podczas tej imprezy przedszkolaki losują swoje kraje, które biorą udział w dorosłym mundialu i odbywają się ich rozgrywki, oczywiście również na płycie głównej. Łącznie aż 600 uczestników weźmie udział i każdy z nich otrzyma pamiątkowy medal i puchar. W weekend 19-21 czerwca koncerty, oryginalne jedzenie, licytacje charytatywne, muzyka na żywo, strefa kubańska i atrakcje rodzinne. To wszystko czeka nas podczas tego festiwalu 26 kwietnia. Sanach, czyli znana polska artystka, która niejednokrotnie wyprzedała już cały Stadion Narodowy, tym razem wystąpi u nas na Tarczyńskiej Arenie. Bilety są jeszcze dostępne. Zapraszamy.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
4: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już dziś o 18:30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20:25 w TVP1.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
9: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
10: Zdrowit. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
11: Po reklamie.
12: To jest Gra FM.

0: przewoźnicy pod lupą policji. W całym regionie trwa od rana akcja SENT. Z kontrolami muszą liczyć się kierowcy ciężarówek i aut dostawczych. O szczegółach Bartek Paulus.
1: Policjanci kontrolują sposób, w jaki przewożone są towary wrażliwe, takie jak paliwo, alkohol, tytoń czy inne produkty objęte obowiązkiem zgłoszenia do systemu SENT. Mundurowi sprawdzają, czy transporty są odpowiednio zarejestrowane w systemie zgodnie z dokumentacją przewozową i czy nie dochodzi do próby unikania opodatkowania. Kontrole odbywają się zarówno na drogach, jak i w punktach załadunku i rozładunku. Policja przekonuje, że takie akcje pomagają w walce z szarą strefą, chronią legalny rynek i wpływy do budżetu państwa. Dzięki nim ogranicza się nielegalny handel oraz oszustwa podatkowe.

0: Wodecki, dobry wieczór Państwu. To ostatnia przed wakacjami propozycja Teatru Polskiego we Wrocławiu. Bilety wciąż do kupienia, a premiera w wyjątkowym miejscu. O pomyśle na ten muzyczny spektakl opowiedziała Martynie Czerwińskiej, producentka wydarzenia Milena Paszkowska.
1: Teatr Polski kończy premierą sezon letni 12 czerwca. Co to takiego?
2: Będzie to spektakl z piosenkami Zbigniewa Wodeckiego. Wodecki, dobry wieczór Państwu. Będziemy grać w dawnym kasynie w budynku OWO. Jest to dla nas nowa przestrzeń, ale bardzo nas zainspirowała, ponieważ w scenariuszu pojawiają się różne hotelowe historie. Dlatego było to dla nas dużą inspiracją, bo nad kasynem jest hotel, więc wspaniale się to wszystko ułożyło. Będzie bardzo kameralnie, będzie bardzo klasycznie, naturalne brzmienia, cztery głosy wokalne, fortepian i wiolonczela.
1: Będzie główny bohater? Ktoś odegra Zbigniewa Wodeckiego?
2: Nie, absolutnie nie będzie głównego bohatera. Korzystamy z piosenek Wodeckiego, natomiast nie jest to takie wydarzenie poświęcone Wodeckiemu, nie jest to taki hołd dla niego, tylko inspirowaliśmy się bardziej tym, co on tworzył też na scenie. Chodzi o tą atmosferę takiego spokoju, taki bardzo specyficzny, przyjemny klimat. Wszystko tam się działo tak bardzo powoli. Sam Zbigniew Wodecki był bardzo elegancki, zawsze pięknie się witał z publicznością i to chcemy odtworzyć. I właśnie w ten klimat poszliśmy. Dlatego Wodecki jest takim patronem tego wieczoru, ale jego piosenki, ale też sam klimat będzie taki właśnie bardzo spokojny, kameralny, przytulny, ciepły, tak żeby każdy na widowni poczuł się mile widziany.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
3: Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
5: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach, zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
6: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Uwaga pasażerowie MPK, od najbliższego weekendu ruszają pierwsze letnie remonty tras. Roboty rozpoczną się na dwóch ważnych skrzyżowaniach. O szczegółach prezes MPK Wrocław Witold Woźny.
1: Pierwszy to skrzyżowanie ulicy Traugutta i Krasińskiego, a także drugie Stawowa Peronowa. W tym pierwszym będziemy swoje prace koordynowali z kolegami z MPWiK. My obok prac związanych z modernizacją torowiska, jego podbudowy, konstrukcji, koledzy z MPWiK będą remontowali magistralę wodociągową, aby te niezbędne prace wykonywać w jednym czasie. Realizować będziemy zadanie związane z modernizacją torowiska w ulicy Trzebnickiej. To takie największe flagowe zadanie w ramach tegorocznego programu Torewolucja, a także modernizować będziemy skrzyżowanie drogowo-torowe przy ulicach Suchej, Ślężnej, Borowskiej oraz Swobodnej.

0: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
1: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzbiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi, a zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
8: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
9: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe. Po reklamie.
10: To jest podsumowanie najważniejszych tematów z raportów Radia Gra. Daniel Hawrylenia, o tym mówiliśmy w czwartek.
11: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
10: W najbliższą sobotę rozpoczną się remonty drogowo-torowe we Wrocławiu. Prace obejmą dwa kluczowe miejsca: skrzyżowanie ulic Trauguta i Krasińskiego oraz odcinki torowiska na ulicach Stawowej i Peronowej. Na skrzyżowaniu Trauguta i Krasińskiego ruszy przebudowa torowiska nadzorowana przez MPK oraz remont magistrali pod nadzorem MPWiK. Kierowców czekają utrudnienia. Jadący od strony Placu Wróblewskiego i ulicy Krasińskiego w kierunku Oławskiej będą musieli kierować się w stronę Placu Społecznego i skorzystać z nowej nawrotki, która zostanie otwarta około 100 metrów od skrzyżowania. Ruch od Placu Społecznego w kierunku Oławskiej będzie odbywał się trzema pasami, natomiast od Oławskiej w stronę Placu Społecznego kierowcy pojadą lewym i środkowym pasem, a prawy pas zostanie przeznaczony wyłącznie dla ruchu w kierunku Placu Wróblewskiego. Modernizacja torowiska na ulicy Stawowej i Peron Nowej z kolei obejmie odcinek od wiaduktu do Łuków na Stawowej oraz fragment przed przejściem dla pieszych na Peronowej. W pierwszym etapie remontu ulica Stawowa pozostanie przejezdna, ponieważ prace będą prowadzone wyłącznie na torowisku, a w związku z remontami przewidziane są zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej. O nich więcej będziemy mówić w jutrzejszych raportach w Radiu Gra. Bądźcie z nami.
11: O tym się mówi we Wrocławiu.
10: W czwartek mówiliśmy o wstrząsających scenach, jakie rozegrały się we Wrocławiu. Trzech mężczyzn z Kazachstanu, Ukrainy i Turcji zwabiło podstępem do auta, a następnie porwało dwóch młodych Ukraińców. Mężczyźni byli bici i więzieni w centrum miasta. Szczegóły poznała Martyna Czerwińska.
12: Do porwania doszło na podwórku przy ulicy Barckiej i parkingu przy Świeradowskiej. Wszystko uchwycił osiedlowy monitoring. Na zapisie widać, jak 20-latkowie zostali zwabieni, a następnie wciągnięci do samochodów. Później sprawcy wywieźli ich do piwnicy jednej z restauracji na Starym Mieście. Tam groźbami i przemocą wymusili od nich podanie haseł do aplikacji bankowych, ale także zaciągnięcie pożyczek wśród znajomych. Policji udało się ich szybko namierzyć i uwolnić dwóch młodych Ukraińców. Oprawcy zostali zatrzymani i usłyszeli już zarzuty za m.in. pozbawienie wolności ze szczególnym udręczeniem, rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia, wymuszenie i pobicie. Grozi im do 25 lat więzienia.
10: Dodajmy, że w sumie policja zatrzymała w sprawie czterech mężczyzn, czwarty to kierowca taksówki. Pod koniec tygodnia mówiliśmy też o wakacyjnych planach remontowych z Diumu. Do końca sierpnia ma potrwać pierwszy etap remontu wiaduktów na ulicy Gazowej. Konstrukcja pierwszego z nich jest już zdemontowana i jak mówi dyrektor zarządu Tomasz Staruchowicz, trwa budowa jego następcy.
4: Przebudowa odcinków ulicy Gazowej, Karwińskiej i Mościckiego, a tak naprawdę kompletna przebudowa trzech obiektów wiaduktów nad liniami kolejowymi. Pracę, przypomnę, zaczęliśmy miesiąc temu. Efekt widać, stary obiekt zniknął. Lipiec, sierpień to jest okres intensywnej pracy związanej właśnie z tym, aby konstrukcje nowe, konstrukcje obiektów w ciągu ulicy Gazowej się pojawiły. Wrzesień to prace drogowe na styku Mościckiego, Karwińska, Gazowa, tak aby możliwie jak najszybciej przywrócić ruch kołowy na kierunku Mościckiego w kierunku Barckiej.
10: To nie koniec wakacyjnych inwestycji. Największą z nich jest kapitalny remont estakad na Alei Jana III Sobieskiego i budowa ciągów pieszo-rowerowych w tej okolicy.
4: 17 czerwca otwieramy oferty na bardzo duże przedsięwzięcie związane z remontem estakad w ciągu Alei III Sobieskiego. To jest znaczące zadanie, zarówno pod kątem technicznym, jak i finansowym. Jeżeli procedura przetargowa pójdzie gładko, to powinniśmy jeszcze z końcówką wakacji wejść na roboty.
10: Prace przy remoncie estakad mają zająć 2 lata, a budowa infrastruktury pieszo-rowerowej potrwać 12 miesięcy.
11: Wiadomości Radia Gra.
10: Coraz bliżej otwarcia drogi ekspresowej S8 na trasie z Wrocławia do Kłodzka. 3 pierwsze odcinki trasy między Kobierzycami a Łagiewnikami mają być gotowe już w 3 kwartale przyszłego roku. Niewykluczone jednak, że kierowcy skorzystają z nich szybciej. Jak mówi Waldemar Wojciechowski, dyrektor wrocławskiego oddziału GDD KIA, być może już przed przyszłorocznymi wakacjami.
5: Całe zadanie Wrocław-Kłodzko jest podzielone na 7 odcinków, z czego 6 są w takiej etapie realizacji, gdzie mamy wyłonionych wykonawców na zaprojektuj i wybuduj. Te pierwsze 3 odcinki od Kobierzyc do Łagiewnik są w etapie takim realizacyjnym już na fizycznie na budowie i tutaj jak jesteśmy na odcinku 3 i na tym odcinku widzicie Państwo jest rozkładana masa, także ten odcinek jest najbardziej zaawansowany. Od Wrocławia do Łagiewnik. To jest 36-kilometrowy odcinek.
13: Cały odcinek ile ma?
5: Cała trasa ma 80 km.
13: Kiedy kierowcy będą mogli pojawić się na tych kolejnych odcinkach, czyli z Łagiewnik do Kłodzka?
5: Oczekujemy obecnie na decyzję od Pani Wojewody, na decyzję zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Jak tylko otrzymamy, przystępujemy do działania, jesteśmy gotowi wejść na budowę i robić.
10: A dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei Mateusz Masłowski przypomina, że budowie S8 towarzyszy szereg innych inwestycji na dolnośląskich drogach i torach kolejowych.
14: Droga ekspresowa S8 doprowadzi ruch do Kotliny Kłodzkiej, natomiast drogi wojewódzkie będą odpowiadać za to, aby ten ruch rozprowadzić do dróg o znaczeniu lokalnym. Z tego właśnie względu szereg inwestycji samorządu województwa dolnośląskiego, w tym program Dolny Śląsk na dobrej drodze na terenie powiatu Ząbkowickiego, Kłodzkiego oraz Dzierżoniowskiego w tym roku. Duże zadania polegające na przebudowie dróg wojewódzkich, droga 390, 392, oraz budowy takie jak obwodnica Dzierżoniowa. Nie tylko zatrzymujemy się na zadaniach drogowych, również zadania kolejowe. W tym regionie podobną wagę jak S8 ma również linia kolejowa 310, która jest pod zarządem Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei. Ta inwestycja jest w trakcie realizacji. Jest to połączenie tak naprawdę Wrocławia z południem Dolnego Śląska. Ona idzie obok z DK8 i to zadanie również na przełomie roku 2027-2028 będzie gotowe.
10: Inwestycja obejmuje łącznie 63 km nowej drogi, a jej wartość to blisko 3 miliardy złotych. Kolejne fragmenty S8 są już na etapie uzyskiwania niezbędnych zezwoleń lub w fazie projektowania. Od niedzieli pociągi kursujące z Wrocławia w kierunku Bielawy będą dojeżdżały do 2 nowych przystanków kolejowych – Bielawa Jezioro i Bielawa Górysowie. Jak przekazał Radiu Gra w czwartek burmistrz Bielawy Adam Hordyj, jest to możliwe dzięki odbudowie kolejnych 4 kilometrów trasy kolejowej w kierunku Srebrnej Góry.
15: Te 2 przystanki, które mają bardzo turystyczne nazwy, czyli Bielawa Jezioro i Bielawa Górysowie, to jest tchnienie w stronę turystyczną. Dotychczasowe 2 przystanki, czyli Bielawa Centrum i Bielawa Zachodnia, to były przystanki głównie dedykowane dla mieszkańców, którzy korzystając z linii kolejowej jeżdżą głównie do stolicy regionu. Natomiast w tej chwili te dwa nowe przystanki dają szansę, że właśnie mieszkańcy Wrocławia będą docierali do swoich miejsc docelowych, czyli w góry, nad jezioro, turystyka rowerowa, turystyka piesza, więc zakładam, że to przywiezie nam dodatkowych turystów.
10: Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego, przypomina, że przywracanie nieczynnych linii kolejowych to jeden z priorytetów regionu w ostatnich latach.
16: Przypomnę, że ostatnie 15 lat to 78 kilometrów zrewitalizowanych linii kolejowych. Naszą ambicją jest, żeby w najbliższych 3 latach zrewitalizować, przywrócić do życia kolejnych 220 kilometrów. Jak Państwo widzą, liczba, ilość jest imponująca.
10: A pociągi wrócą na ten odcinek po blisko 50 latach nieobecności, przypomina z kolei wicemarszałek województwa dolnośląskiego Michał Rado.
17: Po 49 latach pociąg wraca na te dwa przystanki, wraca na tą trasę. Całość tego odcinka to jest 4 kilometry. Całość zadania liczy 16 kilometrów, ponieważ trwa remont, trwa rewitalizacja linii od Bielawy Góry Sowie do Srebrnej Góry. Całość inwestycji 60 milionów złotych. Ten odcinek, o którym dzisiaj mówimy, kosztował nas blisko 18 milionów złotych. Odcinek do Srebrnej Góry kosztuje 41 milionów złotych i zostanie oddany do końca tego roku, więc mamy się z czego cieszyć. Jest to jedna z najbardziej malowniczych tras, ponieważ czy to wysiadamy nad jeziorem, czy wysiadamy na trasie na Góry Sowie, więc naprawdę warto tutaj przyjechać.
10: I na tym kończymy podsumowanie najważniejszych tematów z czwartku. Dziękuję i do usłyszenia.
11: Więcej na radiogra.pl.

słuchacie programu A, słyszałeś, że we Wrocławiu Młyn Siedmiu Kół był jednym z najstarszych młynów wodnych we Wrocławiu, a zarazem prawdziwą perłą średniowiecznej techniki. Powstał na rzece Czarna Oława na odcinku pomiędzy historycznymi traktami prowadzącymi odpowiednio w stronę Legnicy i Świdnicy, czyli obecnymi ulicami Ruską i Świdnicką. Lokalizacja ta nie była przypadkowa. Rzeka Czarna Oława, nieco dziś zapomniana wśród miejskiej zabudowy, przez całe wieki stanowiła jedno z najważniejszych napędzających życie gospodarcze miasta źródeł energii. To właśnie od niezwykłej konstrukcji pochodzi nazwa młyna. Aż 7 potężnych kół wodnych wprawianych było tu w ruch przez nurt rzeki, sprawiając, że młyn stał się ewenementem na skalę regionu. Pozwolił na wydajną pracę oraz wprowadzenie nowych rozwiązań technologicznych jak na owe czasy. Wybudowany za zgodą księcia Henryka V, od początku swojego istnienia był współwłasnością klasztoru kanoników laterańskich na Piasku oraz kupca de Pfefferkorna. Jednak już na początku XIV wieku, dokładnie w roku 1302, 1/3 udziałów przeszła w ręce miasta. Przez kolejne dziesięciolecia, a nawet wieki, młyn przechodził wiele zmian i modernizacji. Kluczowe przebudowy miały miejsce w latach 1422, 1549 oraz 1599. Przy okazji drugiej z nich miasto stało się jego jedynym właścicielem, a sam obiekt zyskał na znaczeniu Młyn Siedmiu Kół. Przez stulecia pełnił więc rolę nie tylko gospodarczą, ale i militarną. W razie zagrożeń pozwalał zapewnić zaopatrzenie oblężonemu miastu. Rozwój przestrzenny Wrocławia miał jednak swoją cenę. Postępująca urbanizacja i zmiany hydrologiczne sprawiły, że wody Czarnej Oławy ulegały degradacji, przez co wydajność młyna malała z roku na rok. Pod koniec XVIII wieku pojawiły się nawet plany jego rozbiórki, choć ze względu na strategiczne położenie pomysł ten nie od razu został zrealizowany. Historia dramatycznie przyspieszyła w trakcie oblężenia miasta przez wojska napoleońskie w grudniu 1806 roku. Garnizon dowodzony przez generała majora von Thiele skapitulował już po miesiącu blokady, w wyniku czego Młyn Siedmiu Kół nie odegrał żadnej militarnej roli. Po zakończeniu walk zwycięzcy kierowani przez Hieronima Bonaparte zdecydowali o likwidacji miejskich fortyfikacji. W następstwie tego młyn stracił znaczenie i już po kilku latach zakończył swoją działalność. Przełomowe okazały się lata 1811 i 1813. Najpierw pożar zniszczył lewobrzeżną część młyna, następnie natomiast prawobrzeżny budynek sprzedano, by ostatecznie zakończyć działalność młyna w lutym 1814. Niedługo później pozostałości budowli zostały rozebrane, a ich miejsce zajęły nowe konstrukcje. Mimo upływu lat, ślad po młynie jeszcze długo był widoczny w krajobrazie miasta. Czarna Oława, coraz bardziej zanieczyszczona przez rozwijające się miasto, płynęła między nowymi budynkami aż do czasu epidemii cholery w roku 1866. Wówczas to zapadła decyzja o zasypaniu koryta rzeki na tym odcinku, co miało zapobiec rozprzestrzenianiu się chorób. W miejsce dawnej fosy wytyczono nową uliczkę, znaną wówczas jako Oława Siedmiu Kół. Uliczka razem z nowymi podziałami parceli zamknęła trwale rozdział historii dawnego młyna i całej okolicy. Warto dodać, że parcelę, na której niegdyś stał lewobrzeżny fragment młyna, przypisano do numeru 3 przy Karlsplatz, gdzie od 1832 do 1892 istniała synagoga bialska. Dramatyczny finał dawnej tkanki miejskiej przyniosła wojna światowa. W wyniku zniszczeń spowodowanych oblężeniem miasta w 1945 roku okoliczna zabudowa uległa poważnym uszkodzeniom i tylko częściowo została odbudowana. Po stronie dobrej historii przetrwał okazały gmach dawnej Biblioteki Miejskiej, dziś Biblioteka Uniwersytecka, wzniesiony w 1891 roku, który znajduje się w sąsiedztwie miejsca, gdzie niegdyś stał Młyn Siedmiu Kół. Niestety w latach 70. XX wieku resztki zabudowy przy dawnej Czarnej Oławie zrównano z ziemią, aby poprowadzić tamtędy trasę średnicową. Cały obszar, tak długo będący świadkiem historii wrocławskiego młynarstwa, znalazł się pod dzisiejszymi jezdniami i torowiskami ulicy Kazimierza Wielkiego. Młyn Siedmiu Kół to dziś zapomniana karta w historii Wrocławia. Karta ukryta pod współczesną infrastrukturą i miejskim ruchem, pozostały po nim jedynie nazwy ulic i fragmenty opowieści przekazywane z pokolenia na pokolenie. Jednak świadomość, że w tym miejscu przez wieki funkcjonował tak imponujący i istotny dla miasta obiekt, pozwala spojrzeć na znany wszystkim plac bohaterów getta
i jego okolice z zupełnie nowej perspektywy. To nie tylko propozycja dla odkrywców miejskich tajemnic, ale także apel do nas wszystkich, by pamiętać o tych fragmentach miasta, które choć fizycznie zniknęły, wciąż skrywają historię pulsującą pod powierzchnią codzienności.

północnej części Wrocławia na styku osiedli Kleczków, Różanka i Karłowice rozciąga się zespół dwóch mostów, które od pokoleń służą mieszkańcom miasta. Mosty Trzebnickie, bo o nich teraz będzie mowa w programie A Słyszałeś, że? Są nie tylko strategicznym elementem infrastruktury komunikacyjnej, ale również żywą kroniką przemian tego regionu od czasów prehistorycznych przez burzliwe wieki średnie aż po współczesność. Na długo przed tym, zanim na ziemiach tych pojawiły się pierwsze osady miejskie, miejsce to pełniło rolę naturalnej przeprawy przez Odrę. Archeologiczne znaleziska potwierdzają, że już w neolicie, czyli w trzecim tysiącleciu przed naszą erą, istniał tutaj brud umożliwiający przekroczenie rzeki. To właśnie w tym punkcie, gdzie biegły szlaki handlowe i komunikacyjne, narodziła się tradycja przeprawy, która przez kolejne tysiąclecia miała nabierać coraz większego znaczenia. W czasach historycznych, gdy rozwijały się pierwsze grody i osady, miejsce to stało się kluczowym punktem na głównej drodze łączącej Wrocław z Trzebnicą. Drewniany most, który tu wzniesiono, wielokrotnie padał ofiarą powodzi, zniszczeń wojennych i upływu czasu, jednak za każdym razem był odbudowywany, naprawiany i przebudowywany, co świadczy o jego ogromnym znaczeniu dla lokalnej społeczności. Pod koniec XIX wieku, wraz z rozkwitem przemysłu i wzrostem znaczenia żeglugi rzecznej, podjęto decyzję o budowie kanału miejskiego wzdłuż nurtu Starej Odry. Nowy kanał miał za zadanie ułatwić transport wodny, ale wymagał również nowoczesnych rozwiązań komunikacyjnych. W związku z tym powstała potrzeba budowy mostu, który umożliwiałby sprawne przeprowadzenie ruchu ponad kanałem. W latach 90. XIX wieku zrealizowano projekt stalowego mostu jednoprzęsłowego, który zastąpił dotychczasową drewnianą konstrukcję. Jednak już po kilku latach okazało się, że most nie spełnia wymogów żeglugi. Przestrzeń pomiędzy taflą wody a przęsłem była zbyt mała, by mogły pod nim swobodnie przepływać większe jednostki pływające. To skłoniło władze miasta do podjęcia decyzji o budowie nowego, wyższego mostu. W latach 1904-1905 powstał nowy obiekt, również wykonany ze stali, o nitowanej konstrukcji kratowej. Most oparto na solidnych przyczółkach z betonu licowanego granitem, co zapewniło mu trwałość i odporność na kaprysy natury. Most ten, znany dziś jako Most Trzebnicki Południowy, posiada przęsło o długości niemal 25 metrów, co w tamtych czasach stanowiło imponujące osiągnięcie inżynieryjne. W drugiej dekadzie XX wieku, gdy rozpoczęto przebudowę całego wrocławskiego systemu wodnego, a także budowę nowych kanałów żeglugowego i powodziowego, pojawiła się potrzeba kolejnej modernizacji. Dotychczasowy Rosenthaler Brücke, czyli Most Różanecki, nie spełniał już wymogów technicznych i komunikacyjnych. W roku 1916 oddano do użytku nowy czteroprzęsłowy most stalowy o konstrukcji łukowej z poprzecznicami blachownicowymi. Most ten, wsparty na podporach i przyczółkach z betonu licowanego granitem, stanowił nowoczesną przeprawę na miarę ówczesnych oczekiwań. Jego całkowita długość wynosi ponad 218 metrów przy szerokości niemal 15 metrów. Cztery przęsła o rozpiętości 51 metrów każde umożliwiają sprawny przepływ zarówno ludzi, jak i pojazdów. Chodniki umieszczono na zewnątrz łuków, a na jezdni poprowadzono dwutorową linię tramwajową. Szerokość jezdni dostosowano do ruchu dwóch pojazdów jadących w przeciwnych kierunkach, co w praktyce oznacza, że pasy ruchu są wspólne dla samochodów i tramwajów. Warto również wspomnieć o nietypowym rozwiązaniu komunikacyjnym. Oś jezdni Mostu Południowego nie pokrywa się z osią Mostu Północnego, dlatego kierowcy i motorniczowie tramwajów muszą pokonać niewielki skręt w lewo pomiędzy obiema przeprawami. Po zakończeniu II wojny światowej w roku 1945 oba mosty otrzymały wspólną nazwę Mosty Trzebnickie. W kolejnych dekadach były wielokrotnie remontowane i modernizowane, aby sprostać rosnącym wymaganiom ruchu kołowego i tramwajowego. W latach 80. przeprowadzono kapitalny remont, a na początku XXI wieku przeprowadzono kolejną konserwację, która pozwoliła utrzymać mosty w bardzo dobrym stanie technicznym. W pamięci mieszkańców Wrocławia szczególnie zapisała się powódź tysiąclecia z lipca 1997 roku. W czasie kulminacji fali powodziowej poziom wody osiągnął rekordowe wartości na wysepce rozdzielającej kanał żeglugowy i rzekę, gdzie stoi również filar oddzielający trzecie i czwarte przęsło Mostu Północnego. Ustawiono kilkumetrowej wysokości stalowy krzyż dziękczynny. Na jego powierzchni farbą zaznaczono poziom wody, jaki osiągnęła Odra w najtrudniejszych dniach powodzi. Ten wymowny
Każdy symbol przypomina o dramatycznych wydarzeniach, które na zawsze zapisały się w historii miasta.

programie A słyszałeś, że opowiemy teraz o moście milenijnym, nazywanym także Mostem Tysiąclecia, który stanowi niezwykle ważny element infrastruktury komunikacyjnej Wrocławia. Ten imponujący, podwieszany most drogowy łączy dwa dynamicznie rozwijające się osiedla, Popowice oraz Osobowice, wpisując się harmonijnie w panoramę północnych obrzeży miasta. Oddany do użytku pod koniec października 2004 roku most milenijny nie tylko ułatwia codzienny ruch mieszkańcom, lecz także jest jednym z najbardziej charakterystycznych obiektów inżynieryjnych Dolnego Śląska. Zlokalizowany na północnych rubieżach Wrocławia, most milenijny stanowi integralną część obwodnicy śródmiejskiej miasta. Jest również fragmentem jednej z najważniejszych dróg krajowych, drogi numer 5, a także międzynarodowej trasy europejskiej E261. Dzięki temu codziennie korzystają z niego zarówno mieszkańcy Wrocławia, jak i podróżujący przemierzający Dolny Śląsk w kierunku Poznania, Warszawy czy południowej granicy kraju. Most przebiega nad dwoma ciekami wodnymi, szerokim korytem Odry oraz zimowiskiem Osobowice, czyli rozległym akwenem pełniącym funkcję zimowiska dla jednostek pływających. Dzięki nowoczesnej konstrukcji oraz imponującym rozmiarom most odciążył historyczne przeprawy w centrum miasta, poprawiając płynność ruchu i bezpieczeństwo na wrocławskich ulicach. Most milenijny zachwyca nie tylko swoją funkcjonalnością, ale również rozmiarami i nowoczesną architekturą. Całkowita długość przeprawy wraz z wiaduktami dojazdowymi wynosi niemal 1000 metrów, dokładnie 923,5 metra. Sama część mostowa nad Odrą mierzy 289 metrów, z czego przęsło nurtowe, czyli najdłuższy centralny fragment mostu, ma rozpiętość aż 153 metrów. Most opiera się na trzech głównych przęsłach, których rozpiętości wynoszą odpowiednio 68, 153 oraz ponownie 68 metrów. Całość podtrzymywana jest przez dwa monumentalne pylony o wysokości 50 metrów, które na stałe wpisały się w krajobraz tej części Wrocławia. Szerokość całkowita mostu to ponad 25 metrów. Na tym imponującym pasie ruchu mieszczą się dwie dwupasmowe jezdnie, po dwa szerokie chodniki oraz dwie ścieżki rowerowe. Dzięki temu przeprawa jest przyjazna zarówno kierowcom, pieszym, jak i rowerzystom. Masywna konstrukcja mostu milenijnego waży około 103 tysięcy ton. Te imponujące liczby doskonale obrazują skalę przedsięwzięcia, jakie zostało zrealizowane na początku XXI wieku we Wrocławiu. Most milenijny został zaprojektowany z myślą o komforcie i bezpieczeństwie użytkowników. Każda z jezdni posiada dwa szerokie pasy ruchu, co pozwala na sprawne przemieszczanie się nawet w godzinach szczytu. Po obu stronach mostu znajdują się chodniki o szerokości 2 metrów oraz ścieżki rowerowe o szerokości 1,5 metra, oddzielone od jezdni barierami ochronnymi. Dzięki temu ruch samochodowy, rowerowy i pieszy są od siebie wyraźnie oddzielone, co znacząco podnosi bezpieczeństwo wszystkich korzystających z przeprawy. Architektura i projekt. Za projekt mostu milenijnego odpowiadał zespół doświadczonych inżynierów. Głównym projektantem był Piotr Wanecki, a projektantem wiodącym Marek Jagiełło. Most jest przykładem konstrukcji wantowej, czyli podwieszanej. Charakterystyczne ukośnie rozpięte liny podtrzymują przęsła, rozkładając ciężar mostu na pylony. Taka technologia pozwala na uzyskanie dużych rozpiętości przy jednoczesnym zachowaniu lekkości konstrukcji. Efekt wizualny jest imponujący. Most wydaje się niemal unosić nad wodami Odry, a jego sylwetka szczególnie efektownie prezentuje się nocą, gdy całość oświetlają liczne reflektory. Budowa mostu milenijnego była jednym z najważniejszych przedsięwzięć infrastrukturalnych we Wrocławiu po 1990 roku. Koszt realizacji inwestycji wyniósł 160 milionów złotych. Most milenijny to nie tylko nowoczesna przeprawa, lecz także miejsce o wyjątkowym znaczeniu symbolicznym. W bezpośrednim sąsiedztwie mostu na nasypie po stronie Osobowic znajduje się wyznaczony przebieg 17 południka długości geograficznej wschodniej. Ten niewidoczny z pozoru punkt stanowi ciekawostkę dla miłośników geografii i znakomicie wpisuje się w wyjątkowy charakter tej lokalizacji. Most milenijny na stałe wpisał się także w krajobraz miasta jako obiekt często fotografowany przez mieszkańców i turystów. Jego nowoczesna sylwetka stanowi doskonałe tło dla zdjęć zarówno o wschodzie, jak i o zachodzie słońca. Most milenijny we Wrocławiu to nie tylko imponująca przeprawa przez Odrento, także dowód na to, jak wielkie znaczenie mają nowoczesne rozwiązania inżynieryjne dla rozwoju miast. Dzięki niemu Wrocław zyskał nowe możliwości komunikacyjne, a mieszkańcy szybkie i wygodne połączenie północnych dzielnic z centrum.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
3: Wszystko brzmi lepiej
4: w harmonii.
3: Dwa głosy współgrają
4: ze sobą,
3: przekazują z lekkością
4: trudne wiadomości,
3: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
4: betonowy mur.
3: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
4: zostać influencerką.
3: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
4: Harmonizer.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej.

0: piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
1: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Po reklamie.
4: Radio Gra.

Na kulturalnej mapie kraju pojawiło się miejsce, które wykracza poza tradycyjne pojęcie galerii sztuki. W programie A słyszałeś, że zabieramy was do wrocławskiej Żyjni. Funkcjonująca w galerii design to nie tylko ekspozycja, lecz żywy organizm. Przestrzeń, w której sztuka i regeneracja przenikają się, tworząc środowisko sprzyjające zarówno kontemplacji, jak i aktywności zmysłów. To tu na styku inspiracji dolnośląskimi uzdrowiskami i nowoczesnych rozwiązań architektonicznych mieszkańcy i goście Wrocławia mogą odnaleźć chwilę wytchnienia, wchodząc w dialog z dziełami sztuki i własną wyobraźnią. Idea Żyjni narodziła się z potrzeby stworzenia miejsca dostępnego, otwartego i przyjaznego, w którym sztuka nie stanowi odizolowanej ekspozycji, lecz zaproszenie do wspólnego doświadczania. Koncepcja Katarzyny Roy, realizowana od 2019 roku w Galerii Design, wyrosła na gruncie tradycji dolnośląskich pałaców zdrojowych, ale jej ambicją jest o wiele więcej niż tylko przywoływanie uzdrowiskowej atmosfery. Po przebudowie, która objęła całą przestrzeń galerii, Żyjnia zyskała nową jakość, otwartą strukturę, pozwalającą na swobodny przepływ odwiedzających, a także różnorodne formy interakcji z prezentowanymi pracami. Nazwa miejsca, brzmiąca zarówno retro, jak i nieco futurystycznie, ma swoje korzenie w latach 60., kiedy to Żyjnia pojawiła się jako

tłumaczenie angielskiego living room dziś określa galerię, która staje się miejscem codziennego bycia, a nie tylko reprezentacji. To przestrzeń, gdzie każdy może poczuć się współtwórcą doświadczenia, a nie jedynie biernym odbiorcą. Inaugurująca przestrzeń wystawa Sytuacja, otwarta na początku 2026 roku, o tej samej nazwie, rozpisana została na 12 miesięcy i przywodzi na myśl żywy organizm poddany rytmom natury, regeneracji i rozpadowi, cyklom przyrody oraz zmianom pór roku. Nad jej pierwszą zimową odsłoną pracowało ponad 20 artystek i artystów zaproszonych przez Katarzynę Roy. Wśród prezentowanych pierwszych prac znalazły się zarówno instalacje, jak i obiekty, kompozycje dźwiękowe, fotografie, audycje oraz eseje wizualne. Zimowa ekspozycja to m.in. środowisko stworzone przez Kino Manual przy udziale Pawła Bąkowskiego, instalacja duetu Centrala, obiekty Krzysztofa Gila, Marcina Janusza, Magdaleny Maros, Bartosza Muchy, Marty Niedbał i Pawła Olszczyńskiego, a także kompozycja Daniela Broszka, Kamy Sokolnickiej i Joanny Kobyłt. To, co wyróżnia Żyjnię na tle innych galerii, to jej otwartość na proces i zmienność. Kluczową rolę odgrywają tu nie tylko same prace, ale także reakcje odwiedzających, ich ruch w przestrzeni, sposób odczuwania obecności oraz interakcja z obiektami i innymi osobami. W ten sposób każda wizyta staje się unikalnym doświadczeniem, a ekspozycja partyturą dla nowych sytuacji. Jednym z wyjątkowych odkryć podczas pracy nad przestrzenią była obecność skamieniałości amonitów w podłodze galerii, na które zwróciła uwagę badaczka materiałów Zuzanna Skórka. Od tej pory posadzka postrzegana jest nie tylko jako podłoże, ale też mapa pradawnego oceanu, a spiralna muszla amonitu stała się symbolem nowego rozdziału w historii tego miejsca. Żyjnia, jak już wspominaliśmy, otworzyła się na początku 2026 roku po 2 latach gruntownej przebudowy finansowanej przez gminę Wrocław oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Był to pierwszy tak duży remont od powstania budynku w 1956 roku. Nowy układ funkcjonalny zaprojektowany został przez Martę Mnich z Fundacji Jednostka Architektury wraz z zespołem Centrala przy współpracy z zespołem instytucji i samymi odwiedzającymi. Galeria spełnia teraz współczesne standardy wystawiennicze oraz normy dostępności dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Powiększono przestrzeń ekspozycyjną i warsztatową, powstała ciemnica do projekcji, a także pokój gościnny, wprowadzono system wody szarej, a nowy szyld nad wejściem i odrestaurowane fragmenty witryn podkreślają dbałość o detale i szacunek dla historii miejsca. W nowej odsłonie Żyjnia stanowi nie tylko miejsce wytchnienia i spotkania ze sztuką, ale też symboliczny portal do powstającej siedziby instytucji przy ulicy Kolejowej 63. W dialogu z nowymi kierunkami rozwoju galeria przy ulicy Świdnickiej zapowiada metamorfozę całej instytucji, której otwarcie planowane jest na 2028 rok. Żyjnia staje się więc nie tylko galerią, ale także laboratorium wyobraźni, miejscem otwartym na zmiany, eksperymenty i współtworzenie. To tutaj sztuka przenika się z codziennością, oferując każdemu odwiedzającemu możliwość zanurzenia się w świat, gdzie granice między twórcą a odbiorcą ulegają zatarciu, a regeneracja i inspiracja idą w parze z odkrywaniem nowych perspektyw.

0: reklama.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
5: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce. Ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
6: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
7: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
8: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxi Gramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowa, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

Centrum Edukacji Ekologicznej Hydropolis, czyli wyjątkowy świat wody we Wrocławiu. Zaglądamy tam w programie. A słyszałeś, że jest to jedyny tego typu ośrodek w Polsce i jeden z nielicznych na świecie, który w całości poświęcony jest wodzie. Hydropolis zachwyca zarówno pasjonatów nauki, jak i miłośników architektury, łącząc w sobie bogactwo wiedzy, nowoczesne technologie oraz niepowtarzalny klimat zabytkowych wnętrz. Historia tego wyjątkowego centrum sięga XIX wieku, kiedy to wrocławskie wodociągi czerpały wodę bezpośrednio z Odry. Wówczas proces uzdatniania odbywał się przy użyciu filtrów powolnych, czyli otwartych basenów wypełnionych piaskiem i żwirem. W latach 80. XIX stulecia powstał kolejny filtr oznaczony jako numer 5, który znacząco różnił się od poprzednich. Był zamkniętym zbiornikiem ukrytym pod ziemią. To właśnie w nim dziś mieści się Hydropolis. Przez dziesięciolecia obiekt ten był kluczowym elementem infrastruktury miejskiej, pełniąc funkcję głównego rezerwuaru wody dla Wrocławia. Wiek XX przyniósł zmiany w sposobie pozyskiwania wody. Zrezygnowano z poboru z rzeki na rzecz wód gruntowych. Wraz z tym przekształcono funkcję zbiorników, a sam obiekt przeszedł liczne modernizacje. W XX wieku, a dokładniej w roku 1997, zbiornik stanął w obliczu największej powojennej katastrofy miasta. Powodzi stulecia, która na wiele dni sparaliżowała działanie zakładów wodociągowych. Po ponad 100 latach nieprzerwanej pracy w roku 2011 zbiornik został wyłączony z eksploatacji. Już rok później wpisano go na listę zabytków, a decyzja o utworzeniu w tym miejscu Centrum Edukacji Ekologicznej Hydropolis zapoczątkowała nowy rozdział w historii tego miejsca. Po 4-letniej rewitalizacji 5 grudnia 2015 roku Hydropolis otworzyło swoje podwoje dla zwiedzających. Dawny zbiornik wody czystej, będący przykładem neogotyckiej architektury przemysłowej, zachwyca nie tylko rozmiarami, ale także detalami konstrukcyjnymi. Jego powierzchnia to 4600 metrów kwadratowych. Cztery prostokątne komory, nakryte żelbetowymi kolebkowymi sklepieniami, tworzą niezwykłą przestrzeń, w której historia współgra z nowoczesnością. Masywne ceglane ściany mają grubość nawet do 126 cm. Obiekt ukryty jest pod warstwami gliny i ziemi, które tworzą naturalny zielony dach, porośnięty roślinnością łąkową. Z dachu prowadzą schody i pochylnie, a charakterystyczne kominki wentylacyjne przypominają o przemysłowym rodowodzie tego miejsca. Wejście główne, wykonane z miedzi, harmonijnie współgra z resztą zabudowy, podkreślając nowoczesny charakter centrum. Wnętrze zostało przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, co czyni obiekt miejscem dostępnym dla każdego. Hydropolis to nie tylko muzeum, ale przede wszystkim interaktywne centrum nauki, które pozwala odkryć wodę w 7 różnych aspektach. Każda ze stref tematycznych prezentuje inne oblicze tej niezwykłej substancji. Głębiny, tutaj można zanurzyć się w tajemnice najgłębszych miejsc na Ziemi, odwiedzając wierną replikę batyskafu Trieste, pierwszego pojazdu, który dotarł do rowu mariańskiego. Ocean życia, strefa poświęcona bioróżnorodności mórz i oceanów z modelami ryb głębinowych oraz instalacją przedstawiającą rekiny i tysiące tuńczyków w skali 1:1. Strefa relaksu, miejsce, w którym można odpocząć przy dźwiękach szumu wody i podziwiać multimedialne instalacje. Człowiek i woda, ekspozycja ukazująca, jak istotną rolę woda odgrywa w ludzkim organizmie i codziennym życiu. Historia inżynierii wodnej, podróż przez dzieje wynalazków i konstrukcji związanych z wodą od starożytności po współczesność. Miasto i woda, prezentacja roli wody w funkcjonowaniu współczesnych aglomeracji miejskich z interaktywną mapą Wrocławia. Stany wody, jeszcze fascynujące eksperymenty i instalacje pokazujące różne fazy skupienia wody oraz zjawiska z nią związane, jak wir wodny czy ogień z pary. Wystawę otwiera film Planeta Wody, prezentowany na panoramicznym ekranie o długości 60 metrów. Szczególnie widowiskowa jest drukarka wodna, instalacja o długości ponad 46 metrów, która za pomocą wody tworzy dynamiczne obrazy i napisy. Nie sposób pominąć również stacji badawczej rafy koralowej, makiet największych statków świata, czy symulatora zamieci śnieżnej. Dodatkowo w strefie wystaw czasowych regularnie pojawiają się nowe ekspozycje, dzięki czemu nawet stali bywalcy mogą liczyć na świeże inspiracje. Hydropolis zdobyło szereg prestiżowych nagród zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej. Wśród nich znalazły się tytuły cud
cudu Polski, nagrody za modernizację zabytków, wyróżnienia za innowacyjne rozwiązania architektoniczne, a także certyfikaty jakości przyznawane przez odwiedzających. Centrum uznawane jest za jedną z najlepszych atrakcji dla dzieci oraz za najlepszy produkt turystyczny Dolnego Śląska.

jest program A, słyszałeś, że? W nim tym razem wybieramy się do panoramy racławickiej, będąca jednym z najbardziej rozpoznawalnych muzeów sztuki we Wrocławiu. Ten oddział Muzeum Narodowego kryje w swoich murach monumentalny, cykloramiczny obraz Bitwa pod Racławicami. Powstały pod koniec XIX wieku we Lwowie i przeniesiony do Wrocławia w latach 80. XX wieku. Dzieło to, namalowane przez zespół artystów pod kierunkiem Jana Styki i Wojciecha Kossaka, przenosi widza w sam środek wydarzeń z 1794 roku, kiedy to wojska polskie pod dowództwem Tadeusza Kościuszki odniosły zwycięstwo nad wojskami rosyjskimi generała Aleksandra Tormasowa. Inspiracją do stworzenia panoramy racławickiej była setna rocznica insurekcji kościuszkowskiej. Rada Miasta Lwowa, chcąc uczcić to wydarzenie, zleciła Janowi Styce przygotowanie dzieła, które miało stać się główną atrakcją powszechnej wystawy krajowej w 1894 roku. Styka, zafascynowany ideą panoram niezwykle popularnych w Europie końca XIX wieku, podjął się tego zadania, zapraszając do współpracy Wojciecha Kossaka oraz grono wybitnych malarzy. Celem artystów nie było jedynie ukazanie triumfu oręża polskiego, lecz przede wszystkim podkreślenie jedności wszystkich stanów walczących o wolność ojczyzny oraz oddanie hołdu Tadeuszowi Kościuszce, uznawanemu za symbol wolności i poświęcenia. Wiosną 1893 roku twórcy panoramy udali się na pola pod Racławicami, by wiernie oddać topografię terenu oraz przebieg bitwy. Przez kilka tygodni sporządzali szkice, rysunki i fotografie, które stały się podstawą do stworzenia ogólnego szkicu kompozycyjnego. Zgromadzono także obszerne materiały ikonograficzne, a konsultacje z wybitnymi historykami zapewniły dziełu wysoką wartość merytoryczną. Ubrania i uzbrojenie odwzorowano na podstawie zachowanych eksponatów muzealnych oraz zbiorów prywatnych, zaś plan bitwy odszukano w archiwach wiedeńskiego Ministerstwa Wojny. Obraz powstał na specjalnie sprowadzonym z Belgii płótnie żaglowym, które zszyto z 14 kawałków, każdy o długości 15 metrów. W sumie płótno osiągnęło 120 metrów długości i 15 metrów wysokości, co daje imponującą powierzchnię 1800 metrów kwadratowych. Całość rozpięto na stalowej konstrukcji wykonanej w Wiedniu, a do gruntowania zużyto aż 750 kg farby. Panorama prezentowana jest w specjalnie zbudowanej rotundzie, której owalny kształt oraz zastosowanie elementów scenograficznych potęgują efekt iluzji, sprawiając, że widzowie mają wrażenie uczestniczenia w przedstawionych wydarzeniach. Dzieło ukazuje artystyczną wizję przebiegu bitwy pod Racławicami, rozgrywającej się w okolicach wsi Racławice, Dziemiężyce i Janowiczki. Artyści zadbali o realistyczne odwzorowanie pejzażu, korzystając z własnych szkiców oraz fotografii wykonanych podczas podróży na miejsce bitwy. Obraz nie przedstawia chronologicznego przebiegu starcia, lecz w sposób asynchroniczny prezentuje najważniejsze, zdaniem twórców, momenty bitwy. Na płótnie spotkać można postacie historyczne, takie jak Tadeusz Kościuszko, Antoni Józef Madaliński, Wojciech Bartosz Głowacki czy Aleksander Tormasow, a także anonimowych kosynierów i żołnierzy obu armii. Największy wkład w powstanie panoramy mieli Jan Styka i Wojciech Kossak, którzy podzielili przestrzeń malarską obrazu po połowie. Styka skupił się na postaciach polskich kosynierów oraz samym Kościuszce, natomiast Kossak odpowiadał za sceny z udziałem żołnierzy rosyjskich i kawalerię narodową. W projekt zaangażowani byli również inni artyści. Po raz pierwszy panorama racławicka została zaprezentowana we Lwowie w czerwcu 1894 roku, szybko zdobywając uznanie publiczności. Wkrótce potem gościła także w Budapeszcie, gdzie przez rok obejrzało ją około 800 tysięcy Węgrów. W czasie II wojny światowej obraz został poważnie uszkodzony podczas radzieckich bombardowań, lecz dzięki staraniom polskich opiekunów udało się go uratować. Po wojnie w ramach rewindykacji dzieł sztuki panorama trafiła do Wrocławia, gdzie przez wiele lat przechodziła żmudne prace konserwatorskie i czekała na odpowiednie miejsce ekspozycji. Budowa rotundy na potrzeby panoramy rozpoczęła się w latach 60., lecz była wielokrotnie przerywana z powodów politycznych i finansowych. Ostatecznie po zmianach społeczno-politycznych początku lat 80. podjęto decyzję o ukończeniu inwestycji i odrestaurowaniu obrazu. Dzięki pracy 25
konserwatorów oraz zaangażowaniu licznych instytucji ekspozycja Panoramy Racławickiej została uroczyście otwarta w czerwcu 1985 roku. Obecnie Panorama Racławicka cieszy się niesłabnącą popularnością, przyciągając turystów i miłośników historii z całego kraju oraz z zagranicy. W ciągu lat liczba odwiedzających przekroczyła kilka milionów, a dzieło niezmiennie zachwyca rozmachem, kunsztem artystycznym oraz niezwykłą atmosferą. Rotunda, w której eksponowana jest panorama, została zaprojektowana tak, by zapewnić malowidłu bezpieczeństwo nawet w przypadku podniesienia poziomu wód Odry. Panorama Racławicka pozostaje jednym z najważniejszych symboli polskiej historii i kultury. To miejsce, gdzie przeszłość ożywa na oczach kolejnych pokoleń, inspirując do refleksji nad losami ojczyzny i znaczeniem wolności.

programie A słyszałeś, że wędrujemy po mapie kulturalnej Wrocławia i zaglądamy teraz do Muzeum Współczesnego Wrocław, działające jako gminna instytucja kultury pod bezpośrednim nadzorem prezydenta miasta, zainaugurowało swoją działalność 2 września 2011 roku. Od tego czasu nie przestaje zaskakiwać zarówno mieszkańców, jak i turystów. To miejsce, którego misją jest nie tylko prezentowanie, ale i gromadzenie oraz popularyzowanie sztuki współczesnej, ze szczególnym uwzględnieniem dorobku artystów związanych z Wrocławiem od drugiej połowy XX wieku. Jednak muzeum to dużo więcej niż sale wystawowe. To przestrzeń edukacji, integracji i aktywności społecznej otwarta na potrzeby lokalnej społeczności. Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów muzeum jest jego siedziba. To jedyne w Polsce muzeum mieszczące się w naziemnym schronie przeciwlotniczym, przez co bywa nazywane schronem dla sztuki. Obiekt ten, wzniesiony w 1942 roku według projektu niemieckiego architekta Richarda Konwiarza, pierwotnie miał służyć ochronie ludności cywilnej przed bombardowaniami. Dziś, po gruntownej adaptacji, schron przy placu Strzegomskim na wrocławskim Szczepinie stał się miejscem, gdzie sztuka współczesna spotyka się z historią. Architektoniczna transformacja schronu była poważnym wyzwaniem. Betonowe ściany o grubości przekraczającej metr, żelbetowa konstrukcja i surowość wnętrz wymagały nie tylko kreatywności projektantów, ale i poszanowania dla oryginalnej struktury. Efektem jest sześciokondygnacyjny budynek o niepowtarzalnym postindustrialnym charakterze. Na uwagę zasługuje także dach z panoramicznym tarasem i kawiarenką, z której rozciąga się widok na miasto. Latem to miejsce tętni życiem podczas międzypokoleniowych spotkań i wydarzeń kulturalnych. Nieopodal muzeum, przy placu Strzegomskim, znajduje się monumentalna instalacja Andrzeja Jarockiego Pociąg do nieba. To największa rzeźba w Polsce przedstawiająca autentyczny parowóz T2 1035 z 1944 roku, który zdaje się wspinać po torach ku niebu. Obiekt ten nie tylko podkreśla industrialny charakter okolicy, lecz także w symboliczny sposób łączy przeszłość z marzeniami o przyszłości. Początki muzeum sięgają roku 2004, kiedy to w ramach ministerialnego programu Znaki Czasu powołano Dolnośląskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych. Jego celem było stworzenie kolekcji i centrum sztuki współczesnej. Kilka lat później, dzięki inicjatywie Doroty Monkiewicz i Piotra Krajewskiego, powstała koncepcja programowa muzeum, silnie inspirowana projektem Muzeum Sztuki Aktualnej Jerzego Ludwińskiego z lat 60. Muzeum od początku stawiało na otwartość i dialog. W nazwie instytucji celowo pominięto słowo sztuka, podkreślając szeroki zakres działań. Od wystaw, przez projekty społeczne i edukacyjne, aż po inicjatywy naukowe. Wrocław, miasto o złożonej tożsamości, odnalazł w muzeum przestrzeń do wyrażania swojej nowoczesności i dynamicznego rozwoju. Pierwszą wystawą, która zainaugurowała działalność muzeum, była prezentacja prac Zbigniewa Gostomskiego Zaczyna się we Wrocławiu. Od momentu powstania muzeum systematycznie buduje własną kolekcję, która w 2019 roku liczyła ponad 300 dzieł artystów wrocławskich, polskich i zagranicznych. Zbiory te koncentrują się wokół dziedzictwa Jerzego Ludwińskiego, łącząc praktykę konceptualną z otwartą debatą społeczną. W kolekcji znajdują się prace takich twórców jak Karol Radziszewski, Anna Molska, Stanisław Druszcz, Wanda Gołkowska czy Alicja Kwade. Muzeum Współczesne Wrocław jest także depozytariuszem kolekcji Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Zbiór ten skupia się na artystach związanych z polskim ruchem neoawangardowym oraz na ważnych zjawiskach sztuki współczesnej, które kształtowały artystyczny krajobraz regionu od lat 50. po współczesność. Przekształcenie schronu w muzeum było nie tylko wyzwaniem inżynierskim, ale i metaforą przenikania się historii z nowoczesnością. Adaptacja, którą przeprowadziły zespoły wrocławskich architektów, polegała na maksymalnym otwarciu przestrzeni, odsłonięciu surowego betonu i zachowaniu śladów dawnej funkcji obiektu. Całość dopełniają nowoczesne elementy. Przeszklone pawilony, oryginalne meble i instalacje techniczne prowadzone natynkowo. Nagrodzona przez Stowarzyszenie Architektów Polskich przebudowa schronu na muzeum została doceniona jako wspaniała metafora misji współczesnej architektury. Wprowadzenie sztuki w przestrzeń pierwotnie militarną stało się symbolem zwycięstwa kultury nad historią konfliktów. Muzeum Współczesne Wrocław to miejsce, w którym każdy może poczuć się częścią dialogu,
dialogu o współczesności. Zarówno wystawy, jak i działania edukacyjne czy projekty społeczne służą budowaniu relacji społecznych i wzmacnianiu tożsamości miasta. Instytucja ta nieustannie podąża za nowymi trendami, zachowując przy tym szacunek dla lokalnego dziedzictwa i otwartość na głos mieszkańców.

0: słuchacie programu A, słyszałeś, że we Wrocławiu. Wrocław, miasto, które nie tylko tętni życiem i zachwyca turystów, ale również od lat jest kolebką wielu niezwykle utalentowanych osobowości polskiej kultury i sportu. Choć często podziwiamy ich na scenach, ekranach czy stadionach, nie zawsze pamiętamy, że swoje pierwsze kroki stawiali właśnie tutaj, na Dolnym Śląsku. Oto przegląd znanych wrocławian, których osiągnięcia odbiły się szerokim echem zarówno w kraju, jak i na świecie. Wrocław od zawsze przyciągał artystów i ludzi z ambicjami. To tutaj na Sempolnie swoje dzieciństwo spędził jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich muzyków rockowych. Wokalista, gitarzysta, multiinstrumentalista, kompozytor oraz autor tekstów piosenek Jan Borysewicz swoją przygodę z muzyką zaczął od nauki gry na gitarze. Początkowo współpracował z legendarną Budką Suflera, jednak prawdziwy przełom nastąpił, gdy założył własny zespół Lady Punk. Dziś jego utwory nucą kolejne pokolenia fanów, a on sam uznawany jest za ikonę polskiej sceny muzycznej. Jacek Krzaklewski to kolejny wybitny wrocławianin, to gitarzysta i kompozytor, który przez wiele lat występował w różnych zespołach, by od roku 1989 niemal nieprzerwanie grać w jednej z najważniejszych polskich grup rockowych, Perfect. Jego charakterystyczny styl gry i kompozycje na stałe wpisały się w historię rodzimej muzyki. Nie można pominąć także wybitnego pianisty z Wrocławia, Krzysztofa Jabłońskiego, który odnosił sukcesy na międzynarodowych konkursach pianistycznych. Szczytem jego osiągnięć była trzecia nagroda zdobyta w 1985 roku podczas prestiżowego konkursu chopinowskiego. Jego interpretacje utworów Chopina do dziś cenią melomani na całym świecie. Wrocław to również kolebka polskiego rocka alternatywnego. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych basistów, kompozytorów i autorów tekstów w Polsce urodził się właśnie tutaj. Lech Janerka, bo o nim mowa, w latach 70. i 80. był liderem kultowego zespołu Klaus Mittwoch, a następnie rozpoczął udaną karierę solową, inspirując kolejne pokolenia muzyków. Na liście znanych wrocławian nie może zabraknąć wszechstronnego artysty, piosenkarza, muzyka, aktora i kabareciarza Pawła Domagały. W 2009 roku współtworzył zespół Ginger, lecz prawdziwą popularność przyniosła mu piosenka Weź nie pytaj, która stała się przebojem roku 2018 w plebiscycie RMF FM. Utwór ten towarzyszył słuchaczom w całej Polsce i na długo zagościł na listach przebojów. Wrocław może także pochwalić się jedną z najciekawszych artystek na polskiej scenie alternatywnej. Maria Peszek to urodzona tutaj piosenkarka, autorka tekstów oraz aktorka. Zadebiutowała w 2005 roku, tworzy w klimatach rocka alternatywnego oraz indie popu, a jej utwory doceniają zarówno słuchacze, jak i krytycy muzyczni. Miasto nad Odrą to również miejsce, skąd pochodzi znany raper, wokalista, autor tekstów, konferansjer i aktor. Waldemar Kasta swoją karierę rozpoczął w latach 90. najpierw związany z zespołami hardcore, by potem założyć hip-hopową grupę Kasta, która przyniosła mu ogólnopolską rozpoznawalność. Przykłady te pokazują, że Wrocław to prawdziwa kuźnia talentów. Zarówno muzycy, jak i artyści innych dziedzin, którzy wyrośli w tym mieście, od lat kształtują oblicze polskiej kultury, a ich dokonania są doceniane nie tylko w kraju, ale także na arenie międzynarodowej. Warto pamiętać o ich wrocławskich korzeniach, bo to właśnie tutaj zaczęła się ich droga do sukcesu.
1: Słuchasz Radia Gra FM.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
2: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
3: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Wiesz, co kryje Twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na Twój stół?
5: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
6: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
7: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
8: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
9: Money, money, money!
10: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
9: Wygrałam w Cherry Money!
10: Cherry Money?
9: Nowy Ekspres Los!
10: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto!
11: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.
12: To jest Radio Gra.

To jest program A Słyszałeś, że we Wrocławiu. We Wrocławiu na Ostrowie Tumskim każdego dnia można spotkać postać, która wydaje się wyjęta z innej epoki. Mężczyzna w czarnej pelerynie i cylindrze jeszcze przed zmrokiem przemierza brukowane uliczki, by zapalić niemal 100 gazowych latarni, a tuż po świcie gasi je, zanim miasto obudzi się na dobre. W dobie nowoczesnych technologii i LED-owych iluminacji zawód latarnika wydaje się niemal magiczny i niepowtarzalny. Kim jest ten człowiek, którego codzienna praca przyciąga turystów, mieszkańców i miłośników miejskich legend? Jak wygląda jego dzień i co sprawia, że tradycja zapalania gazowych latarni przetrwała do dziś? Gazowe latarnie jako źródło miejskiego oświetlenia pojawiły się we Wrocławiu w połowie XIX wieku. Wówczas były symbolem postępu technologicznego, a ich światło rozświetlało mrok ulic i placów. Dziś na Ostrowie Tumskim zachowało się 98 zabytkowych latarni, które wciąż rozbłyskują dzięki pracy latarnika. To właśnie ta część Wrocławia, najstarsza i najbardziej malownicza, stała się miejscem, gdzie tradycja spotyka się z teraźniejszością. Latarnik nie tylko dba o to, by lampy rozświetlały ulice, ale także pielęgnuje niezwykłą atmosferę tego miejsca. Codzienność latarnika, rytuał, który nie przemija. Każdego dnia, niezależnie od pogody, latarnik wyrusza na swój obchód. Przed zmrokiem zapala wszystkie latarnie, a o świcie gasi je, zanim promienie słońca na dobre rozproszą nocny mrok. Praca ta wymaga nie tylko punktualności, ale także dbałości o detale. Latarnik musi dokładnie sprawdzić stan techniczny każdej latarni, zwracając uwagę na szczelność instalacji, czystość szyb i odbłyśników oraz ogólną kondycję urządzeń. Dwa razy w tygodniu przeprowadzane są dokładne kontrole szczelności instalacji gazowych, a każda wykryta nieszczelność jest natychmiast usuwana. Latarnik odpowiada także za czyszczenie latarni, usuwanie przyklejonych plakatów, reklam i ogłoszeń, a także monitorowanie ich czystości i wyglądu. Praca latarnika to nie tylko zapalanie i gaszenie lamp, to także konserwacja urządzeń, reagowanie na awarie, wymiana uszkodzonych elementów i dbałość o to, by latarnie przez cały rok prezentowały się nienagannie. Roczny koszt eksploatacji gazowego oświetlenia na Ostrowie Tumskim wynosi około 350 tysięcy złotych, a za całość odpowiada Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, który od roku 1996 sprawuje pieczę nad tym wyjątkowym systemem oświetlenia. Strój latarnika, symbol tradycji i elegancji. Nie sposób nie zwrócić uwagi na charakterystyczny strój wrocławskiego latarnika. To właśnie on sprawia, że postać ta jest tak rozpoznawalna i chętnie fotografowana przez turystów. Strój składa się z dwuczęściowej peleryny, dolnej sięgającej do kolan oraz krótszej, zakrywającej ramiona do łokcia. Peleryna wykonana jest z czarnego, matowego i wodoodpornego materiału. Ozdobiona jest podwójną lamówką przy stójce i na brzegach krótszej części, a zapinana z przodu na dwie złote zapinki. Na lewej stronie krótkiej peleryny na wysokości piersi wyszyty jest herb miasta Wrocławia o wysokości 9 cm.

wykonany nićmi w kolorze czerwonym, białym i złotym na czarnym tle. Całość uzupełnia czarny cylinder, który dopełnia historyczny wizerunek latarnika. Latarnik, turystyczna atrakcja i strażnik miejskiej legendy. Latarnik z Ostrowa Tumskiego to nie tylko pracownik techniczny, ale także nieformalny ambasador Wrocławia. Codziennie spotyka się z mieszkańcami, turystami i miłośnikami historii miasta. Ludzie chętnie robią sobie z nim zdjęcia, nagrywają filmiki, a jego obecność stała się nieodłącznym elementem klimatu Ostrowa Tumskiego. Dzięki niemu Wrocław zachował cząstkę swojej dawnej magii. Tę samą, którą pamiętają najstarsi mieszkańcy miasta i którą dziś mogą podziwiać kolejne pokolenia. Zawód latarnika, choć dziś już unikatowy, jest symbolem ciągłości, troski o dziedzictwo i szacunku dla tradycji. W świecie, gdzie wszystko dzieje się szybko, a technologia wypiera dawne rozwiązania, praca latarnika przypomina, że są rzeczy, które warto pielęgnować i przekazywać dalej. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo y ahora es el tiempo, es el dueño de este.

0: Radio Gra FM.
1: Słuchacie, a słyszałeś, że we Wrocławiu skąd wzięła się nazwa Wrocław? Pochodzenie nazwy Wrocław to fascynująca podróż przez wieki, podczas której miasto zmieniało swoje oblicze i brzmienie, by ostatecznie stać się stolicą Dolnego Śląska, jaką znamy dziś. Historia tej nazwy to opowieść o książętach, cesarzach, wielkich mocarstwach i zwykłych mieszkańcach, którzy przez stulecia kształtowali charakter tego miejsca. Każda epoka zostawiła na niej swój ślad, a każde kolejne pokolenie nową literę, nową wymowę, nowe znaczenie. Pierwsze ślady istnienia osady, z której wyrósł dzisiejszy Wrocław, giną gdzieś w mrokach wczesnego średniowiecza. Archeolodzy i historycy spierają się, kiedy dokładnie na Ostrowie Tumskim, wyspie na Odrze, pojawiła się pierwsza stała osada. Pewne jest jedno, to właśnie tutaj rozwinął się gród, który zapoczątkował dzieje miasta. Z czasem pojawiła się potrzeba nazwania tego miejsca, a wybór imienia nie był przypadkowy. Najbardziej prawdopodobna teoria mówi, że nazwa Wrocław pochodzi od imienia czeskiego księcia Wratysława I, który panował na początku X wieku. To właśnie od jednej z wersji jego imienia, Wratysław, Wrocisław, Wratisław, miał zostać zaczerpnięty pierwotny zapis nazwy grodu. W kolejnych dekadach, wraz z rozwojem osady i zmianami politycznymi, również nazwa podlegała ewolucji. Pod koniec X wieku Śląsk znalazł się pod panowaniem Piastów. Ważnym momentem w historii miasta był słynny zjazd gnieźnieński, który odbył się w roku 1000. To wtedy cesarz Otton III wraz z księciem Bolesławem Chrobrym podjęli decyzję o utworzeniu nowych biskupstw. Jedno z nich miało powstać właśnie na południu państwa, w grodzie nazwanym Wratisławia. Ta łacińska forma pojawia się po raz pierwszy w źródłach pisanych i jest jednym z najstarszych znanych zapisów nazwy miasta. Wraz z umacnianiem się władzy Piastów, Wrocław trafia do kronik biskupa Tietmara z Magdeburga. Nazwa miasta pojawia się w różnych wariantach, oddających zarówno językowe, jak i polityczne wpływy tamtych czasów. Kolejne stulecia przyniosły jeszcze większe zmiany. W XIV wieku Śląsk przeszedł pod panowanie korony czeskiej, a miasto stało się ważnym ośrodkiem politycznym i kulturalnym Królestwa Czech oraz Świętego Cesarstwa Rzymskiego. W dokumentach z 1327 roku stolica Śląska funkcjonuje już jako Wratisławia. XVI wiek przyniósł kolejne przetasowania, kiedy to Habsburgowie zdobyli prymat na europejskiej arenie politycznej. Wraz z nimi Śląsk, a więc i Wrocław, znalazły się w strefie wpływów tego potężnego rodu. W roku 1620 w zapiskach pojawia się już niemiecka forma Breslau, która z czasem zyskuje przewagę. W połowie XVIII wieku, po wojnach śląskich, Wrocław staje się częścią Królestwa Prus, co znajduje odzwierciedlenie w kolejnych wariantach nazwy miasta. Z czasem, gdy na tych ziemiach utrwaliło się panowanie niemieckie, z nazwy Breslau znika jedna litera S. Miasto pod tą nazwą funkcjonowało aż do roku 1945, kiedy to po zakończeniu II wojny światowej Dolny Śląsk znalazł się w granicach Polski. Wtedy też przywrócono polskie brzmienie Wrocław, a nowa nazwa stała się symbolem nowego początku i powrotu do słowiańskich korzeni miasta. Brytyjski historyk Norman Davies, autor książki Mikrokosmos, podkreśla, że na przestrzeni wieków odnotowano ponad 50 różnych form nazwy tego miasta. Polacy mówią dziś Wrocław, Niemcy Breslau, Czesi Wratisław. Każde z tych imion odzwierciedla odmienne spojrzenie na historię i dziedzictwo tej niezwykłej metropolii. Wrocław to przykład miejsca, w którym historia, język i polityka przeplatały się przez całe wieki, pozostawiając po sobie bogactwo nazw i tradycji. Dziś, spacerując ulicami Wrocławia, trudno sobie wyobrazić, ile razy zmieniało się imię tego miasta. Każda kolejna wersja była świadectwem epoki, władców, mieszkańców i ich języka. Miasto, które przetrwało liczne burze dziejowe, zachowało w swojej nazwie echo dawnych czasów, a jego obecna forma jest zwieńczeniem długiej i fascynującej historii.

0: Reklama.
1: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
4: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxi Gramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Po reklamie.